PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK. Polskie Radio Kierowców.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Gdybyście się zastanawiali, jaka pogoda czeka was za oknem, a właśnie dopiero otworzyliście jedno oko, no to oczywiście PRK Polskie Radio Kierowców przychodzi wam z pomocą. Najcieplej w tej chwili w Kołobrzegu, tutaj 16 stopni, a najchłodniej w Zakopanem, tutaj nieco powyżej 10.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła szósta, więc zaczynamy rozrusznik w Polskim Radiu Kierowców. No i oczywiście zaczynamy tak jak zazwyczaj, czyli prognozą pogody. Obowiązują jeszcze ostrzeżenia pierwszego, a miejscami także drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla strefy brzegowej województw zachodniopomorskiego. Tutaj jest drugi stopień pomorskiego i części Warmii i Mazur. Tutaj na Pomorzu i w warmińsko-mazurskim te ostrzeżenia są pierwszego stopnia. One w najbliższych godzinach będą wygasać, tak przynajmniej zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast na razie tam może silnie wiać. Jeśli chodzi o to, co ta pogoda przyniesie nam dzisiaj w ciągu dnia, to najgorzej nie będzie, ale ten wiatr jest dość uciążliwy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu okresami może się rozpogadzać, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Bez opadów i tam najwięcej słońca na południowym zachodzie. Na termometrach maksymalnie od 16 do 20 stopni. Chłodniej na Pogórzu Karpackim, tam lokalnie około 15 stopni. Tak jak mówiłam, wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. No i właśnie początkowo nad morzem porywy nawet do 70 km na godzinę. Po południu wiatr będzie stopniowo słabł. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosło. Sprawdźmy jeszcze, jak jest teraz. 1003, więc rzeczywiście miejmy nadzieję, że to ciśnienie idzie już stopniowo do góry i dla tych osób, które są wrażliwe na zmianę tego ciśnienia, sytuacja znacznie się poprawi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty po godzinie szóstej, tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ewa Mierzejewska, mówię wam dzień dobry. Kto jest z nami, proszę pisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i jedziemy.

0: Nie, no myślę, że nie chcielibyśmy, żeby Krzysztof Zalewski znikał ani z naszej anteny, ani w ogóle. Emilia Kleszczewska ustawia tu jeszcze mikrofon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No tak, ja też nie będę znikać.
0: Jak forma dziś, powiedz?
1: Wiesz co, chyba jeszcze wakacyjna.
0: A no to bardzo
1: dobrze. Świeżo po podróży, ale jesteśmy tutaj dzisiaj wspólnie razem, no i wyjeżdżamy na trasy. Może jeszcze we wrześniu. Chyba grzybiarze się teraz wybierają na wakacje.
0: Już podobno są grzyby.
1: Są,
0: tak
1: są.
0: Tak wczoraj nam donosili słuchacze.
1: Całe social media u mnie są w grzybach.
0: Czyli są grzyby. Można, to jest już pierwszy z planów na niedzielę. Oczywiście będziemy mówić wam też i proponować różne inne miejsca i propozycje właśnie, jak spędzić tę niedzielę aktywnie na zewnątrz, wykorzystując no niezłą pogodę. Może nie jakąś super, ale niezłą. A już teraz wyjeżdżamy po raz pierwszy dziś w Perka w Polskim Radiu Kierowców na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A w nocy zakończyły się prace służb na kilku odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Po północy odblokowany został przejazd A4 w kierunku Wrocławia. Tam na 64 kilometrze po 20 zepsuła się ciężarówka, która blokowała prawy pas. Kolejny zajęty odcinek autostrady był w Katowicach między węzłami Mikołowska i Francuska, gdzie dachował samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. I od 23 do 3 zablokowany był jeden pas do Krakowa. Po pierwszej skończyły się prace na S5 na wysokości Gniezna, dokładniej na południowym węźle, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne i przez kilka godzin zablokowany był przejazd jednym pasem do Poznania. S3, Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie. Tam po 22 było podobne zdarzenie. Tym razem samochód osobowy zderzył się z barierkami i przed 3 drogowcy odblokowali ruch w stronę Zielonej Góry. Czysto już też na Podlasiu, Bielsk Podlaski, S19. Tam osobówka uderzyła w bariery także. Ranna została jedna osoba. Do 3 prowadzeni byli kierowcy w obu kierunkach jednym pasem naprzemiennie. I jeszcze jedna informacja z dróg krajowych. W województwie lubelskim kierowcy mogą już jechać drogą krajową numer 12 w miejscowości Dorochucze. Na 647 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. 22 513 1111 to numer do Radia Kierowców. Przez cały dzień czekamy na wasze wiadomości, ale tak jak zawsze dostępna jest też nasza aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i pytałam, kto już jest z nami, puk, puk, kto tam kapelan jest. Miłego, spokojnego dzionka i bezpiecznych podróży do celu. Pozdrawiam z Niderlandów. My też oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Ciemno u ciebie, kapelanie, czy tak jak właśnie, tak jak u nas, czy może jednak słońce już się pokazuje, koniecznie daj znać. No i właśnie, czy ktoś już obserwuje i czeka na ten świt słońca, bo patrzę już, o której to słońce wzejdzie. 5:55, niby już wzeszło, ale cały czas ciemno.

Dzień dobry, przed Krakowem słońce już wyszło, chociaż mocno pochmurnie, na A4 jeszcze mały ruch, a przede mną prawie 1200 km do Niemiec. Pozdrawiam i szerokości dla wszystkich. Mariusz napisał. Bardzo dziękujemy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców za te informacje. Mariuszu drogi, jak tylko napiszesz, dokąd jedziesz dokładnie w Niemczech, to sprawdzimy trasę. No chyba, że masz już wszystko obcykane i nie potrzebujesz. Ale to wtedy daj nam znać, jaka trasa przed tobą. No i oczywiście liczymy na relacje z trasy. Już pewnie

0: Nasz słuchacz Mariusz napisał, że przed Krakowem słońce już wyszło i przebija się przez chmury. No właśnie, więc pytanie do was, czy to słońce u was jest, czy pokazuje się? No tak jak mówiłam, ta pogoda ma nie być dzisiaj najgorsza, jeszcze sporo silnego wiatru. No i właśnie, ja na to słońce liczę, mówiąc szczerze, bo jakoś tak dużo lepiej się funkcjonuje. Więc jeśli je widzicie nad sobą, to koniecznie dajcie znać. My poinformujemy innych, jak tam warunki na drogach. A już teraz Emilia Kleszczewska i serwis drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to zaczniemy od S5. Tam za pół godziny zaczną się prace drogowe. To odcinek Bydgoszcz-Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, gdzie do 13 trzeba zwolnić. Prowadzone są tam właśnie remonty i mamy objazd poprowadzony drogami wojewódzkimi numer 551 i 553 przez miejscowości drogą krajową numer 80 Strzyżawa, Dąbrowa, Unisław, Łubianka, Różankowo, Toruń. I właśnie jeżeli chodzi o miejsca wjazdu i zjazdu z trasy, to mamy tam ręczne kierowanie ruchem przez policję. Przypomnijmy, do 13 chodzi o trasę S5, odcinek Bydgoszcz-Toruń. A jeżeli chodzi o trasy, czy gdzieś nam się korkują w tym momencie? No raczej nie. Bardzo dobrze przejeżdża się S8 przez Warszawę w obu kierunkach, czyli do Łodzi i do Białegostoku. Też bez większych problemów na razie na autostradzie A1, która jest remontowana, jak pewnie dobrze wiecie, chociaż w Rulewie już teraz mogą być niewielkie przewężenia trasy. Jeżeli o tej porze albo później będziecie chcieli przejechać do Trójmiasta czy w stronę Łodzi, to można te utrudnienia ominąć drogą krajową numer 91 przez miejscowości Nowe, Gniew i Pelplin. A jeżeli chodzi o południowe trasy, to dobrze jedzie nam się autostradową czwórką i to zarówno od Legnicy do Wrocławia, z Wrocławia do Katowic i z Katowic do Krakowa. Prace drogowe są prowadzone na wysokości Żywca. To trasa S1 i trasa głównie z Węgierskiej Górki właśnie do Żywca, a dalej do Bielska Białej. Tam przez cały dzień mogą tworzyć się dość spore przewężenia, także trzeba sobie tam doliczyć kilka minut więcej na przejazd albo na przykład ominąć S1 przez Węgierską Górkę i później zjechać do Żywca drogą wojewódzką numer 945.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I przypominam także, że jeśli wam jest wygodniej, to w naszej aplikacji także można się nagrywać. Wystarczy nacisnąć głośniczek i macie minutę, żeby powiedzieć, jaka pogoda u was.

Łukasz Błażej Mróz, znany oczywiście szerszej publiczności jako Mrozu, zaśpiewał, że nie ma miejsca jak dom, dosłownie przed chwilą w PRK w Polskim Radiu Kierowców. No i oczywiście ja mam nadzieję, że na razie w tym własnym domu i własnym łóżku jeszcze jesteście, ale właśnie pytam was o to, jakie plany na dziś, co będziecie robić, czy słodkie lenistwo, czy praca, czy może coś fajnego, jakaś rekreacja, koniecznie dajcie znać. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców otwarta, można się nagrywać.

0: Można do nas pisać, można także dzwonić 22 513 11 11. No ale oczywiście także dużo emocji sportowych i za nami i przed nami, no bo za oceanem trwa US Open. No i właśnie po wczorajszym meczu z Marii Błuskową komentatorzy podkreślają, że być może wraca stara dobra Iga. No bo Iga Świątek awansowała do czwartej rundy wielkoszlamowego tenisowego turnieju na kortach w Nowym Jorku, rozstawiona w turnieju z ósemką. Polka pokonała Czeszkę Marii Błuskową, rozstawioną w drabince na 26. miejscu, 7-6-7-6. Spotkanie było wyrównane i trwało blisko 2,5 godziny, a trener tenisa Paweł Ostrowski mówi, że było to przede wszystkim świetne sportowe widowisko.
1: Wydaje mi się, że to był jeden z lepszych, przynajmniej na tym US Open meczy, w wykonaniu wszystkich zawodniczek. Determinacja, przede wszystkim Igi, chęć zdobywania punktów, konsekwencja taktyczna, w zasadzie granie na 100% własnych możliwości, widać też przygotowanie fizyczne, że była gotowa na to, żeby grać na pełnym tempie, na pełnym dystansie. Przeciwniczka postawiła bardzo ciężkie warunki, trzeba przyznać, że w zasadzie zagrała jeden z lepszych swoich meczów w ogóle w życiu. Także dramaturgia, poziom tenisowy, sportowy pod każdym względem na najwyższym poziomie. Bardzo się cieszymy, że przede wszystkim Iga udźwignęła te decydujące piłki, że się nie zawahała, że była, tak jak wspominałem, konsekwentna. Widać, że wraca stara dobra Iga.
0: No i mamy nadzieję, że ta forma się utrzyma. W 1/8 finału Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng, która jest 121 w rankingu WTA, ale oczywiście niech to was nie zmyli, bo chociaż Świątek ma znakomity bilans meczów z Chinką, wygrała 7, przegrała 1, to właśnie w tym najważniejszym starciu, czyli na igrzyskach, Polka z nią przegrała. To kolejne spotkanie będzie rozegrane jutro, w poniedziałek, ale jeszcze nie wiemy, o której godzinie będziemy oczywiście o tym informować. Na drugiej rundzie wczoraj zakończyła przygodę debla Maja Chwalińska i Magda Linet. Na nowojorskim korcie nasz duet uległ węgiersko-ukraińskiej parze Anna Bondar-Angelina Kalinina 6-3, 3-6, 3-6.

0: o tej porze, ale gdybyście widzieli coś być może na przeciwległym pasie, to koniecznie także dajcie nam znać. A już teraz 10 minut przed 7:00 kolejny raport drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No rzeczywiście, na razie tych utrudnień nie mamy zbyt wiele. Jak na razie pojawiła się informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z S8. W Warszawie na węźle Marymącka na 13 kilometrze była awaria lawety i zablokowany mamy prawy pas środkowy w kierunku Poznania od 6.30. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 8.30, także S8, węzeł Marymącka i 13 kilometr. A jeżeli chodzi o trasy, zwłaszcza o wyjazdy na przykład z Polski, no to zaglądamy, jaka jest sytuacja na przejściach granicznych. Polska-Ukraina. Godzinę czekają kierowcy w Korczowej. A jeżeli chodzi o przejście Polska-Białoruś, to też tutaj zaglądamy, jak wygląda sytuacja. Wszędzie jedzie się dobrze. Chodzi o Kuźnice, o Bobrowniki i o Terespol. A jeżeli mowa o pracach drogowych, to takie prowadzone są też na krajówkach dzisiaj. Na przykład od godziny 7:00 droga krajowa numer 80 Bydgoszcz-Toruń do 12:00. Tam mogą być zajęte, może być zajęty prawy pas drogi krajowej. No i jeszcze droga krajowa numer 55 w województwie pomorskim. Rychnowo-Żuławskie Rondo, Dębina-Malbork. Do drogi krajowej numer 22 tam trwają zawody sportowe i ta trasa, droga krajowa numer 55 może być zajęta do godziny 18:00. Dokładniej zajęty jest odcinek krajowej 55 przez miejscowości Dębina do Malborka. Zamknięte są oba odcinki drogi krajowej numer 55 przez właśnie też trasę w kierunku Tczewa. Jeżeli chodzi o wytyczone objazdy drogami lokalnymi, no to na miejscu działa policja i właśnie ona tym ruchem kieruje od godziny, przypomnijmy jeszcze raz, 6:00 do 18:00. A jeżeli chodzi o numer do Polskiego Radia Kierowców, cały czas go przypominamy, 22 513 11 11, ale jeżeli na przykład chcecie napisać do nas wiadomość, też jest taka możliwość i można to zrobić w naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

W niektórych miejscach już pada deszcz. Tych opadów co prawda nie jest jakoś bardzo dużo, ale rzeczywiście przelotnie pada na północy kraju. Tam cały czas obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, a na, w strefie brzegowej województwa zachodniopomorskiego także wyższego drugiego stopnia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pada na środkowym Pomorzu, także w pasie między Koszalinem i Gdańskiem, cała Warmia i Mazury pod deszczem, także północ Mazowsza już i część województwa kujawsko-pomorskiego. Najgorzej w tej chwili jest na granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Z biegiem dnia te opady będą przesuwały się na północny wschód i do centralnej Polski, ale im głębiej w kraju, tym będą bardziej przelotne. Więc no jeszcze mieszkańcy Warmii i Mazur muszą przemęczyć się tak mniej więcej do godziny 10-11 i tam także powinno przestać padać. Jeśli zastanawiacie się, jaka wartość temperatury jest obecnie, najcieplejszy nadal Kołobrzeg 16 stopni, najchłodniejsze także nadal Zakopane tu 10,5, mniej więcej 13-13,5 na Mazowszu, prawie 13 w kujawsko-pomorskim. Prawie 13, 13,5 miejscami w województwie dolnośląskim. Tutaj dość ciepło, 12 stopni mniej więcej w województwie świętokrzyskim. Jeśli chodzi o wschód kraju, 12 stopni na Podlasiu, ale już na Suwalszczyźnie niespełna 11. No chłodny ten poranek, dość chłodny, zwłaszcza, że w niektórych miejscach, tak jak wspominałam, wieje, co zaskoczyło mnie, rzeczywiście nieprzyjemny, zimny wiatr. Maksymalnie dziś będzie od 16 do 20 stopni. Chłodniej na Pogórzu Karpackim, lokalnie około 15. Wiatr, tak jak wspominałam, jeszcze umiarkowany i dość silny, ale po południu będzie słabł. No i sprawdzamy jeszcze ciśnienie. W Warszawie w południe ma wynieść 1007 hektopaskali i będzie rosło w tej chwili na barometrach około 1003 i widać już, że to ciśnienie powolutku, powolutku, o nawet 1003,5, powolutku, powolutku, ale rośnie.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 7:00, tu rozrusznik w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, niedzielny, a więc mam nadzieję, że dla większości z was taki sobie leniwie płynący jest ten poranek, ale oczywiście mam także nadzieję, że będzie wolne i planujecie jakieś fajne rzeczy dzisiaj robić. Jakie to będą, koniecznie dajcie nam znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ewa Mierzejewska, dzień dobry, zapraszam.

Maja Zaskody zameldowała się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, ja w trasie z Olsztyna do Kłębłowa na Kaszuby na trening z moimi terrierami, a raczej terrorami. Podrzucie jak trasa, dobrego dnia dla wszystkich. No,

0: sprawdzimy, jak tam ta trasa, żeby z twoimi terrorami biegła jak najszybciej. Ja już zrobię to po serwisie drogowym, a już teraz Emilia Kleszczewska. No i właśnie, pierwszy raport drogowy tuż po godzinie 7, 7.10 wybiła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy kolejną wiadomość, akurat z drogi krajowej nr 80. Już wcześniej wspominaliśmy, że zajęty dzisiaj będzie odcinek Bydgoszcz-Toruń, a dokładniej w miejscowości Pędzewo na 32 kilometrze, od, przepraszam, 32 do 34 kilometra trwa impreza sportowa, wyścig kolarski. No i droga jest całkowicie zablokowana już od godziny 7, od 10 minut i taka też będzie do godziny 18 zablokowana. Są prowadzone objazdy drogami wojewódzkimi, na przykład wojewódzką 551 i drogą wojewódzką numer 553 poprzez miejscowości Strzyżawa, Dąbrowa, Chełmińska, Unisław, Łubianka, Różankowo, no i Toruń. Te utrudnienia, tak jak mówiłam, do godziny 18. Cały czas też może korkować się już delikatnie S8 na węźle Marymącka, tam na 13 kilometrze po 6. Była awaria lawety i zablokowany mamy cały czas środkowy pas jezdni w kierunku Poznania. Te utrudnienia mogą być jeszcze do godziny 8.30. A jeżeli chodzi o trasy, to na razie bez zmian, jeździ nam się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie ma większych utrudnień między Legnicą i Krakowem. Chodzi oczywiście o autostradową czwórkę, gdzie te korki mamy tam dość często między Katowicami a Krakowem, między Wrocławiem a Katowicami. S8 przejezdna też jest w stronę Łodzi i w kierunku Białego Stoku. No i na razie bez utrudnień też na autostradowej jedynce. Tak jak mówiłam wcześniej, w Rulewie, w Warlubiu i na wysokości Nowej Cerkwi możecie jechać w kierunku Gdańska i Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i obiecana trasa teraz dla Mai ze Skody, to będzie trasa Olsztyn-Kębłowo. Ja myślę, Maju, bo napisałaś, że to jest, że jedziesz na Kaszubę, więc że to chodzi o to Kębłowo koło Luzina. No i wygląda ta trasa bardzo dobrze, bo masz przed sobą S7 i później S6. Na żadnej z tych tras nie widać żadnych absolutnie spowolnień ani utrudnień, więc no jedyne, na co musisz być przygotowana, ale wyjeżdżasz z Olsztyna, więc wiesz już, że na Warmii pada deszcz. No właśnie, to na ten padający deszcz. Daj znać, jak tam właśnie warunki do jazdy, bo oprócz właśnie tego aspektu pogodowego twoja trasa powinna przebiegać bez żadnych problemów, ani żadnych utrudnień tutaj w związku z remontami, ani też żadnych spowolnień na twojej trasie akurat nie widać. No i co? No i później także miłego treningu właśnie z terrorami. A może akurat będą i okażą się dzisiaj łaskawe i będą terierami, tak dla odmiany. Wszystkiego dobrego.

18 minut po godzinie 7 napisał do nas Mariusz, że przy Brzęczkowicach na A4 troszeczkę się przyjaśniło. Za bramkami w Brzęczkowicach na A4 w stronę Katowic zaczyna się troszkę rozpogadzać. Dołączył Mariusz zdjęcie w naszej aplikacji i rzeczywiście te chmurki takie wyglądają na dość niegroźne. Ale ja przed chwilą poświęciłam się dla was i wyszłam u nas i niestety przed budynkiem Polskiego Radia bardzo takie głębokie chmury, zasnute to niebo i ma padać koło 9:00. Więc wszystko to, o czym mówiłam, te prognozy się sprawdzają. Widać także na Pomorzu cały czas, choć tam też przejaśnienia i też już raczej przestało padać, że dość silnie wieje. Więc jeśli dziś planujecie trasę, to trzeba wziąć pod uwagę te bardzo zmienne i dynamiczne warunki pogodowe. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam, jeszcze do południa, do wczesnego popołudnia na północy silny wiatr, a na pozostałym obszarze też od północy do północnego wschodu przechodzą przelotne, ale jednak miejscami dość intensywne opady. Z biegiem dnia tych opadów będzie coraz mniej, a po południu, zwłaszcza na południowym zachodzie, dużo rozpogodzeń. Jaka trasa u was zaplanowana, to koniecznie dajcie nam znać. Wystarczy napisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo nagrać, jeśli wam tak jest wygodniej, a przede wszystkim bezpieczniej, skąd dokąd się wybieracie i wtedy my sprawdzimy tę trasę. Ja konkretnie sprawdzę.

0: z nami jak najdłużej i to niezależnie od tego, jakie plany na dziś, czy to trasa, czy to jednak jakiś tam stacjonarny odpoczynek. Jeśli za to wybieracie się w trasę, no to napiszcie nam, skąd, dokąd się wybieracie, a my wam pomożemy zobaczyć, czy nie ma tam żadnych jakichś niespodzianek po drodze. A właśnie, czy są o pół godziny przed godziną 8 jakieś utrudnienia na trasie, to wie, bo sprawdza to dla was na bieżąco Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście na razie bez większych zmian. Jeżeli chodzi o informacje od służb, to cały czas mowa o S8 i o drodze krajowej numer 80. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to właśnie w samej Warszawie na S8 na węźle Marymącka na 13 kilometrze po 6, czyli godzinę temu była awaria lawety, no ale cały czas tam jeszcze blokowany może być środkowy pas ruchu w kierunku Poznania, ale jak patrzymy na mapach, to tam nie ma większych utrudnień, także S8 raczej do Poznania możecie jechać bez większych problemów. Tam drogowcy mogą być jeszcze do godziny 8.30. A na drodze krajowej numer 80 na odcinku Bydgoszcz-Toruń trwa impreza sportowa, to wyścig kolarski, no i mamy właśnie problemy z przejazdem pomiędzy miejscowościami Pędzewo-Rozgarty. Od 32 kilometra do 44 droga jest całkowicie zablokowana. Policja na miejscu prowadzi was drogami wojewódzkimi numer 551 i 553 przez miejscowości Strzyżawa, Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Łubianka i Różankowo do Torunia. Te utrudnienia od 7 mamy i właśnie wyścig kolarski potrwa do godziny 18. Po 18, czyli wieczorem, krajówka powinna być już odblokowana w obu kierunkach. Cały czas czekamy na wasze wiadomości. Numer znacie 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i bardzo dobre informacje od Mai ze Skody, która jedzie z Olsztyna na Kaszuby, jakby chmury jaśniały. Wyjeżdżam z Olsztyna, nie pada już tak okrutnie. Pozdrawiam serdecznie. My też pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za ten raport pogodowy. No i właśnie prosimy was także o to, żebyście dali znać, jak już otworzycie oczy, jaka pogoda nad waszymi głowami, za waszymi oknami, no właśnie, albo na waszej trasie. To są także bardzo ważne, no tak paradoksalnie może wydaje się informacje, ale no właśnie, bardzo czasem te warunki pogodowe wpływają na to, w jaki sposób nam się podróżuje i na jakość tej trasy. Więc koniecznie dajcie nam znać, a my już jedziemy dalej. Co przed nami? Przed nami Phil Collins i Don't Lose My Number.

No i cały czas dostajemy, dostajemy relacje od was z trasy. Ci, którzy już jadą, to piszą. Tak robi też Mariusz, wysyła zdjęcia. No i właśnie, pisze, że pod Strzelcami Opolskimi już na A4 pięknie. No i pyta też, czy obecnie do okolic Dortmundu jechać lepiej przez Zgorzelec, czy przez Olszynę. Już to dla ciebie sprawdzam, Mariuszu drogi. Wygląda na to, że właściwie bez różnicy. Chociaż Zgorzelec chyba będzie troszeczkę szybszy. No już patrzę. Ale to wiesz co, to są różnice na zasadzie 8 minut, więc nie ma kolejki ani tutaj, ani tutaj, więc właściwie którą trasę wolisz. Czasowo jest to absolutnie zbliżone, tak jak mówię, ta trasa przez A2, czyli do Zgorzelca, do Świecka jest... Nie, no poczekaj, dlaczego to Świecka? Dobra, już widzę. Może Olszyna? Ja bym wybrała chyba Olszynę. Ale ogólnie, tak jak mówię, ani tu, ani tu żadnych utrudnień. No i cieszę się, że wyszło słońce, bo widać już zdecydowanie, że ta trasa, no po prostu niebo się zrobiło bezchmurne, przynajmniej właśnie na twojej trasie. Jak jest na pozostałych, aplikacja PRK Polskiego Radia, kierowców na waszej trasie. Paweł do nas także napisał na S10, jak utrudnienia. To sprawdzę po serwisie drogowym kolejnym.

Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

0: części zablokowany jest przejazd drogą krajową nr 12 w województwie mazowieckim między Wolanowem i Sławnem w Kacprowicach. Samochód osobowy wypadł z jezdni. No już teraz wiadomo, że dwie osoby zostały ranne. Kierowcy prowadzeni są na objazd i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 10. A z tras mazowieckich zaglądamy jeszcze do Warszawy, gdzie po 6 na węźle Marymącka była awaria lawety. Drogowcy zablokowali środkowy pas na jezdni w kierunku Poznania. Na S8 jednak nie widać już tych utrudnień, także nie powinno być większych problemów. No właśnie z przejazdem do Poznania. Dzisiaj w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim trwają imprezy sportowe, dlatego zajęta jest droga krajowa nr 80. Chodzi o odcinek między Pędzewem i Rozgartami. Na czas trwania wyścigu kolarskiego, czyli do 18, droga będzie całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Służby prowadzą na objazd drogami wojewódzkimi, na przykład 551 i 553, czyli przez miejscowości Strzyżawa, Dąbrowa, Chełmińska, Unisław, Łubianka, Różankowo i tak aż do Torunia. Kolejna impreza sportowa jest między Wychnowem Żuławskim i Malborkiem. Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 55. Na miejscu również są drogowcy, którzy kierują przejeżdżających objazdem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy tutaj taką niepokojącą dość informację od naszego słuchacza Pawła. Witam serdecznie, chciałem zapytać o utrudnienia na trasie S10. Jadę od strony Szczecina w kierunku Bydgoszczy i zamknięta jest obustronnie obwodnica Stargardu. Nie ma żadnych na ten temat informacji. No i rzeczywiście widać tutaj, że doszło do jakiegoś zdarzenia na wysokości Tychowa i wygląda na to, że jest tutaj albo zwężenie, albo droga jest całkowicie zamknięta, ale my potwierdzenia od służb na ten temat i co tam się wydarzyło też nie mamy. Ale dziękujemy Ci za sygnał. Będziemy to oczywiście sprawdzać. I potem też na wysokości węzła Stargard Wschód jest delikatne spowolnienie, ale nie na Twojej trasie, czyli w przeciwną stronę. Więc tutaj ten korek jest naprawdę niewielki. Mam nadzieję, że to tylko zwężenie, a nie całkowita blokada. Natomiast jeśli to jest całkowita blokada, to można pojechać ulicami Tychowa i później dojedziesz tą trasą właśnie boczną do tego węzła Stargard Wschód, więc być może to jest lepsze rozwiązanie dla Ciebie. Koniecznie daj nam znać, jak tam reszta trasy.

0: No już niestety nie schools out, schools in. Taka sytuacja od 1 września jest, od 2 konkretnie. Wtedy zaczęły się lekcje. 1 to jeszcze tylko takie akademie, oficjalne rozpoczęcie dzieci na galowo. Teraz już od jutra właściwie taka porządna nauka się zacznie. Co w pogodzie w niedzielę tuż o po godzinie 8, to sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura rośnie, ale nieznacznie, cały czas około 16.

0: stopni, nieco ponad 16 w Kołobrzegu. To jest w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce. Najchłodniej, niezmiennie od 3 godzin i pewnie od nocy w Zakopanem tu 10,5. No, zaskoczył nas ten chłodny poranek. Myślę sobie, że nie tylko mnie, zwłaszcza, że to uczucie chłodu potęguje jeszcze dość silny wiatr, ale ta dobra informacja jest taka, że po południu on będzie się osłabiał i też widzę, że już coraz mniejszym obszarem jest objęte, są objęte ostrzeżenia te meteorologiczne pierwszego stopnia przed wiatrem. Tutaj już tylko punktowo te drugiego stopnia, także na odcinku zachodniopomorskim, więc tutaj ta dobra informacja, nieco gorsza jest taka, że pada na północy, ale przelotnie na północnym wschodzie zwłaszcza i te opady z biegiem dnia będą zanikać. Temperatura maksymalna od 16 do 20 dzisiaj stopni. Tak jak mówiłam, ten wiatr jeszcze dość silny, umiarkowany do południa. Po południu sytuacja będzie się stabilizować. No i sprawdzamy także ciśnienie. 1007 ma być w południe, hektopaskali na barometrach w Warszawie. To ciśnienie powoli rośnie. W tej chwili już na barometrach 1004. W związku z tym ci, którzy czują się tak troszeczkę niepewnie, trochę głowa pobolewa, ta sytuacja po południu powinna się poprawić.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Mariusz napisał, czyli wybieram Olszynę, spokojniejsza trasa i mniej uciążliwych robót drogowych po trasie w Niemczech. Dziękuję, to my dziękujemy za to, że jedziesz z nami. No i zachęcamy też oczywiście do tego innych. Ewa Mirzejewska, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Zapraszam do 11:00.

0: Średnio co 20 minut w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Sprawdzamy, co dzieje się na trasach i już teraz kolejny raport w tej sprawie od Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio.

0: dworców.
1: Tak jak wcześniej informowaliście, cały czas są utrudnienia na S10. Od strony Szczecina w kierunku Bydgoszczy zajęta jest obustronnie obwodnica Stargardu. No i tak, tutaj też był taki dopisek w waszej wiadomości, że nie ma żadnych na ten temat informacji, bo na razie czekamy właśnie na wiadomości od służb, ale powtarzamy właśnie tą informację, że S10 może być w najbliższym czasie zakorkowana. Jeżeli chodzi o pozostałe drogi ekspresowe, to S8 w Warszawie na węźle Marymącka. Tam na 13 kilometrze jeszcze cały czas są służby, a to po awarii lawety, do której doszło po godzinie 6. No i zablokowany jest środkowy pas w kierunku Poznania, chociaż tak jak też już wcześniej mówiłam, tych większych utrudnień w kierunku Poznania raczej nie ma. A jeżeli chodzi o drogi krajowe, no to trwają dzisiaj dwie imprezy sportowe. Pierwsza w województwie pomorskim, odcinek Rychnowo-Żuławskie Malbork. To Castle Triathlon Malbork. Droga jest całkowicie zablokowana i ten objazd prowadzony jest drogami lokalnymi przez służby od godziny 7. A drugi odcinek to droga krajowa numer 50, województwo kujawsko-pomorskie. Na 32 kilometrze zaczynają się utrudnienia z przejazdem. To wyścig kolarski i droga także jest całkowicie zablokowana pomiędzy miejscowościami Pędzewo i Rozgarty. Jeżeli chodzi o to, jak jesteście prowadzeni, to drogami wojewódzkimi numer 551 i 553, czyli przez miejscowości Strzyżawa, Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Łubianka, Różankowo oraz Toruń. No i poważniejsza sytuacja jest na drodze krajowej numer 12. Tam niestety wypadek w Kacprowicach w województwie mazowieckim na 497 kilometrze. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Dwie osoby są ranne i od 7.40 droga jest całkowicie zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A już za kilka minut opowiemy o pladze kradzieży przewodów z szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych.

19 minut po godzinie 8. Bardzo dobre informacje z województwa warmińsko-mazurskiego. Na wysokości Elbląga słonecznie i stęczą. Na trasie spokojnie i bez większego natłoku. Szerokości Maja ze Skody. No tęcza, no pięknie. Pięknie się ta niedziela zapowiada dla ciebie, Maju. I też dla naszych słuchaczy, którzy akurat na północ kraju zmierzają. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam, te opady zanikają. Teraz o sprawie dużo mniej przyjemnej, bo tak jak mówiłam, jest plaga kradzieży przewodów z ładowarek samochodów elektrycznych. No i uwaga, ten nowy kabel kosztuje 15 tysięcy złotych, a oczywiście chodzi o to, żeby zanieść do skupu te i wykorzystać tę miedź, gdzie ze skupu, w skupie ta wartość tego kabla spada do najwyżej kilkuset złotych. No i właśnie, te szybkie ładowarki samochodów elektrycznych stały się nowym celem złodziei. Łupem padają grube przewody zawierające miedź. Sprawca może zarobić na nich najwyżej kilkaset złotych, podczas gdy cena nowego kabla CCS zaczyna się, uwaga, tak jak mówiłam, od 15 tysięcy złotych. No i oczywiście tutaj chodzi o to, że te punkty szybkiego ładowania DC, no rozszerza się sieć tych punktów, jest ich więcej. Zwiększyła się w ciągu 5 lat w Polsce niemal 9-krotnie, z 687 do prawie 6 tysięcy. Łącznie w naszym kraju działa już ponad 12,5

500 publicznych punktów ładowania. No i to, co cieszy użytkowników samochodów elektrycznych, martwi tych, którzy za te stacje odpowiadają, no bo właśnie te kable znikają po prostu pod osłoną nocy z tych stacji. No to oczywiście sprawia, że ta stacja jest nie do użycia. Kilka miesięcy temu Sąd Rejonowy w Głogowie składał sprawcę takiej kradzieży ze stacji ładowania na 8 miesięcy ograniczenia wolności, ale warto dodać, że sprawcom może grozić do 5 lat i to bezwzględnego więzienia. Operatorzy starają się wzmacniać te stacje, chronić je właśnie przed tymi kradzieżami, ale na razie no, nie jest to do końca skuteczne.

0: pół godziny już do godziny 9 zostało, tak powiedziałabym trochę leniwie, ale jednak szybko nam ten poranek mija. Dajcie znać, jak tam trasa u was, jaką dzisiaj planujecie, o ile w ogóle jakąś planujecie, a my sprawdzimy. A także sprawdzamy co 20 minut średnio, co na naszych trasach tak ogólnie, globalnie, ogólnokrajowo słychać. Zajmuje się tym od rana Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, a to zdecydowanie jest niedziela zawodów sportowych, bo takie są, przepraszam, na drodze krajowej numer 55, na drodze krajowej numer 80 i na drodze krajowej numer 16. Jeżeli chodzi o 80, to województwo kujawsko-pomorskie, odcinek Bydgoszcz-Toruń, Pędzewo-Rozgarty dokładniej, od 32 km.

0: tram. To wyścig kolarski i droga jest zablokowana do godziny 18. No i przypominamy, że tutaj akurat jedziecie objazdem przez drogi wojewódzkie numer 551 i 553. Droga krajowa numer 55 to województwo pomorskie, odcinek Rychnowo-Żuławskie-Malbork. No i tam droga także jest zablokowana w obu kierunkach, ale na miejscu są służby, które prowadzą was na ten objazd drogami lokalnymi. I to nie wszystkie wiadomości, bo właśnie na Warmii i Mazurach w Iławie trwają także zawody sportowe, to przypomnijmy, droga krajowa numer 16. No i na czas trwania półmaratonu właśnie wyznaczono przejazdy ulicami Biskupską i Mickiewicza, także do Jana III Sobieskiego i do Królowej Jadwigi. Jeszcze raz przypomnę, chodzi o Iławę. Jeżeli chodzi natomiast o drogę krajową numer 12, tam cały czas na miejscu pracują służby, również ratunkowe, ponieważ między Wolanowem i Sławnem na 497 kilometrze samochód osobowy wypadł z jezdni. Dwie osoby zostały ranne i od 7.30 droga jest całkowicie zablokowana. Tam też wytyczony jest objazd drogami lokalnymi. A jeżeli chodzi o dobre wiadomości, to wiemy, że zakończyły się już utrudnienia na S8 w Warszawie, na węźle Marymącka na 13 kilometrze, gdzie po 6.00 zepsuła się laweta i ona przez ostatnie 2 godziny blokowała prawy pas w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I Paweł napisał: dzięki za informację na temat mojej drogi w kierunku Bydgoszczy od Stolne Szczecina. Dalsza trasa drogą krajową numer 10 przebiega bezproblemowo. My także dziękujemy Ci za tę informację. Myślę, że nasi słuchacze docenią ją, zwłaszcza jeśli planują właśnie wybrać się w tamtą stronę. Przypomnijmy, trasa Szczecin-Bydgoszcz po obwodnicy Stargardu, gdzie były utrudnienia, już bez problemów.

17 minut zostało do godziny 9. Co u nas jeszcze w programie dziś? Na pewno sprawdzimy, kto został w finale krajowym najlepszym młodym kierowcą na torze w Poznaniu wczoraj. No właśnie, i co będzie z finałem międzynarodowym, kto będzie rywalizował. O tym po 9.30 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

Jeśli na waszej trasie coś niepokojącego jest albo pojawia się, czy to ze względu na pogodę, czy ze względu na warunki właśnie drogowe, to koniecznie dajcie nam znać, my ostrzeżemy innych, a 3 razy w godzinie zbieramy właśnie wszystkie te raporty od was i od służb i informujemy o tym, co w trasie. Emilia Kleszczewska.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż ten poranny, niedzielny przejazd jest na razie dobry, jeżeli chodzi o te główne trasy u nas w Polsce, chociaż jeszcze korkuje się droga krajowa nr 12 w województwie mazowieckim. Tam na 497

0: przed godziną 10. A jeżeli chodzi o pozostałe utrudnienia, gdzie jeszcze nam się korkują trasy, to na pewno jest to autostradowa jedynka. Tam jeszcze niewielkie utrudnienia, no ale większy ruch jest na wysokości Rulewa i w miejscowości Warlubie. Tam oczywiście trwają prace remontowe i utrudnienia w kierunku Gdańska można ominąć drogą krajową numer 91, czyli zjeżdżacie na węźle Nowe Marzy i przez miejscowości Nowe, Piaseczno, Gniew i w Pelplinie na drodze krajowej numer 91 zjeżdżacie z powrotem na autostradową jedynkę. Podobne utrudnienia, prace drogowe trwają na S7, to miejscowość Waplewo oraz miejscowość Mogiłowo i to trasa w kierunku Olsztyna. Tam chyba już mówiłam, że prace drogowe, ale powtórzę raz jeszcze. A jeżeli chodzi o przejścia graniczne, to sprawdzamy jeszcze raz, jak wygląda sytuacja w Terespolu. Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy to 1 godzina. Chodzi o przejście graniczne Polska-Białoruś. A jak sytuacja wygląda na przejściu Polska-Ukraina? Podobny czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy, czyli godzina i to w Korczowej. Jeżeli chodzi o nasz numer telefonu 22 513 11 11, czekamy na Wasze wiadomości z tras. Jeżeli nie możecie się nagrać, to też przecież można do nas wysyłać wiadomości tekstowe, takie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

śpi. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Obwodnica Trójmiasta Słoneczna i bardzo spokojnie na trasie. Dojeżdżam do celu. Dzięki wam podróż minęła szybko, miło i bezpiecznie. Dobrego dnia i do usłyszenia w drodze powrotnej, napisała Maja ze Skody. Bardzo ci, Maju, dziękujemy, że byłaś z nami. No i oczywiście zapraszamy, jak będziesz wracać. U nas średnio co 20 minut wiadomości drogowe, a już teraz oczywiście także sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Chciałabym powiedzieć, że jest lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o te miejsca, gdzie niebo jest zasnute chmurami i to takimi dość głębokimi. Tak jest między innymi nad Warszawą i tu niestety nie poprawiła się sytuacja. Temperatura jest umiarkowana. Ten poranek jest dość chłodny, zwłaszcza jak na szósty dzień września, bo 16 stopni, 16,5 w Ustce i to jest w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce, co oznacza, że odkąd zaczęliśmy tutaj nasz wspólny dyżur o 6, to temperatura w nic praktycznie nie wzrosła, może pół stopnia. Najchłodniejsze nadal Zakopane, tu też temperatura trzyma się, a jest 10,5 stopnia, więc bardzo chłodno. No i właśnie, tak jak powiedziałam, ten poranek jest dość chłodny, dodatkowo jeszcze w niektórych miejscach wiatr potęguje to uczucie chłodu, a dziś maksymalnie na termometrach 20 stopni, a i 20 będzie no, na powiedzmy przeważającym obszarze kraju, zwłaszcza na południowym zachodzie, 16 to jest ta najchłodniejsza, czyli od 16 do 20 chłodniej w górach i na wybrzeżu około 15. Wiatr umiarkowany i dość silny. Północno-zachodni i zachodni. Ten północny chłodny, zachodni niby cieplejszy, ale jednak, tak jak wspominałam, no takie dość, nie chcę powiedzieć mroźne powietrze, to byłoby za dużo, ale no ciepło to nie jest. Jeszcze te porywy wiatru do 70 km na godzinę miejscami w górach wysoko, a także w strefie brzegowej województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Dobra informacja jest taka, że po południu ten wiatr ma słabnąć. Dziś ogólnie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a po południu, zwłaszcza na południowym zachodzie, będzie się rozpogadzać. Tam zresztą w ogóle nie powinno dziś padać. Ciśnienie 1007 w Warszawie i ono już lekko rośnie, bo zaczynaliśmy od 1000, 1002, w tej chwili już 1004,5, więc idzie ku lepszemu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 9:00, tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Jedziemy sobie razem do godziny 11:00 dzisiaj w składzie. Ewelina Dobrzyńska, Emilia Kleszczewska, Ewa Mierzejewska. Tak to będzie w kolejności alfabetycznej, bo wiecie, ja to lubię porządek jednak. Jakie plany u was dziś? Bo my będziemy sobie jechać tutaj razem do 11:00. No ale ciekawa jestem, co wy planujecie właśnie na te... Taką powiedziałabym już dość mocno jesienną niedzielę. Dajcie znać, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji zawsze. Można pisać, można się nagrywać, można także do nas zadzwonić 22 513 11 11. A gdybyście potrzebowali pomocy w sprawdzeniu trasy, to wystarczy napisać skąd, dokąd się wybieracie, a my już zajmiemy się resztą.

0: Jeśli właśnie zamykacie drzwi od swojego samochodu i ruszacie w trasę, przydadzą wam się najświeższe wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, a takie informacje to ja lubię i pewnie wy też lubicie. Chciałam tylko powiedzieć, że nic się tak naprawdę nie zmieniło na trasach. Cały czas przejezdne są te najbardziej uciążliwe odcinki, na przykład od Wrocławia do Krakowa, czyli autostradowa czwórka w obu kierunkach jedziecie bez żadnych problemów. Podobnie na S8 w Warszawie, czyli w kierunku Łodzi i Białegostoku. Na razie też niewielkie przewężenie mamy na autostradzie A1, dokładniej w miejscowości Rulewo, ale tam naprawdę nie trzeba tego omijać drogą krajową nr 91 na razie, chociaż oczywiście macie

0: taką możliwość, żeby w Pelplinie zjechać na 91. Mimo wszystko do Grudziądza jedziecie bez większych problemów. Jeżeli chodzi o prace drogowe, to one trwają na S1, dlatego jest przewężenie między Żywcem a Węgierską Górką w obu kierunkach, chociaż głównie na trasie z Żywca do południowej granicy państwa. A jeżeli chodzi o to, gdzie trwają dzisiaj imprezy sportowe, a jest ich kilka, to na pewno droga krajowa numer 55, Rychnowo-Żuławskie, Malbork. Tam droga jest zablokowana już od godziny 7 i na miejscu działają służby, które prowadzą kierowców drogami lokalnymi. Podobna sytuacja na drodze krajowej numer 80 pomiędzy miejscowościami Pędzewo-Rozgarty w województwie kujawsko-pomorskim. Tam jest wyścig kolarski również od 7 i droga bardzo podobnie zablokowana jest w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o objazdy, to policja wytyczyła drogę wojewódzką numer 551 i 553, czyli przez miejscowości Strzyżawa, Dąbrowa, Chełmińska, Unisław, Łubianka, Różankowo i tak do samego Torunia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli potrzebujecie pomocy w sprawdzeniu trasy, bo na przykład jedziecie ją dość rzadko i zastanawiacie się, czy nie ma żadnych utrudnień, remontów po drodze, to napiszcie do nas, skąd dokąd się wybieracie.

Tu w gąszczu informacji od was umknęła mi prośba o sprawdzenie jednej trasy Bytom-Szczecin. No i już się poprawiam, Pawle, z C5 z R-Crossa. No i właśnie, A1-88, A4-S3, taką trasę sobie wybrał nasz słuchacz. No i właśnie zastanawia się, czy to jest dobra opcja i czy są tu jakieś problemy. Nie ma. To jest bardzo dobra opcja z tego, co widzę. Tutaj przypominam tylko o tym remoncie na A4 między Pławniowicami i województwem opolskim, czyli na granicy województw opolskiego i śląskiego, na wysokości węzła Łany, ale spowolnień tutaj nie widać. No i chociaż nie, ty wybrałeś A1, dobra, już widzę. Tutaj też nie ma żadnych problemów z przejazdem. Później ta droga krajowa numer 88 też oczywiście bez żadnych utrudnień. A4, S3 tutaj, tak jak wspominałam, z wyjątkiem tego jednego odcinka na granicy dwóch województw tutaj nie ma, ale akurat ty ten fragment omijasz sobie. I tutaj mam wrażenie, że to jest bardzo fajna trasa. Długa, to prawda, bo tutaj prawie 600 km i ponad 5 godzin, oczywiście nie zakładając żadnych postojów, które mam nadzieję, że będziesz robił. W szerokości przyczepności, z tego co widzę, też na twojej trasie deszczu nie widać, więc to też dobra informacja. Ten silniejszy wiatr, jeszcze na niego trzeba uważać, ale po południu ta sytuacja będzie dobra. Zresztą z tego co widzę, na zachodzie po południu wiele przejaśnień, więc prawdopodobnie będziesz jechał także w słońcu. Daj nam znać, jak tam ta trasa twoja przebiega. No a oczywiście my polecamy w dalszym ciągu, a za niespełna 6 minut u nas serwis drogowy.

0: powietrzu czuć już, zwłaszcza dzisiaj rano, że jesień nie tuż za pasem, że lato się kończy. Lubisz jesień, Emilia?
1: Wiesz co, ja uwielbiam, ale właśnie taką wczesną jesień, pójść na grzyby, tak jak już wcześniej wspomniałyśmy o poranku, żeby zrobić jakąś dobrą zupę dyniową, ale jak już jest taka plucha w listopadzie, to odliczamy wtedy dni do wakacji.
0: Do wakacji. Myślałam, że do świąt.
1: Nie, do wakacji.
0: Już do wakacji. Okej, bo tutaj osoby, które wiedzą, że ja kocham lato, mnie pocieszają, mówią, zobaczysz, na razie jeszcze będzie fajnie, bo jest jeszcze końcówka lata, potem piękna złota jesień, a później to już świat, czekasz na światełka. Czekasz na światełka do świąt.
1: Znaczy dobrze, Boże Narodzenie może być właśnie, tylko żeby był śnieg, bo tego śniegu w Boże Narodzenie nie wiem.
0: No nie ma w ostatnich latach,
1: no
0: to
1: właśnie,
0: prawda.
1: Dawno już nie było.
0: No nie było i mamy
1: nie
0: nadzieję.
1: Nie będzie.
0: No może nie, no może daj spokój, no. Jeszcze jest 3 miesiące pogoda, jeśli nas słyszy, to ma szansę się poprawić, żeby się święta były białe w tym roku. Ale oczywiście zanim święta białe, to przed nami jeszcze miejmy nadzieję właśnie, że złota polska jesień. Dziś tego deszczu niewiele, ale właśnie raczej pochmurno i dość chłodno, czyli czuć już właśnie to takie chłodniejsze powietrze zdecydowanie. Jak jeździ się o tej porze, czyli tuż, czyli punktualnie o 9:30, to sprawdza dla was już teraz w PRK w Polskim Radiu Kierowców Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tutaj co 20 minut ja się powtarzam, ale akurat to są dobre informacje, więc tylko chcemy takie powtarzać się, bo bardzo dobrze jeździ nam się po wszystkich trasach w całej Polsce po godzinie 9:30. Może dlatego, że niedziela, może jeszcze nie wyjechaliście z domów na właśnie jakieś grzybobranie, może będziecie wyjeżdżać później, dajcie znać nam oczywiście w aplikacji. A jeżeli chodzi o to, gdzie może nam się jeszcze korkować, mimo wszystko, droga krajowa numer 12 to odcinek Wolanów-Sławno w miejscowości Kacprowice po godzinie 7 na 497 kilometrze. No był wypadek, samochód osobowy wypadł z jezdni, 2 osoby zostały ranne, no i droga jest cały czas zablokowana. Wytyczono objazd drogami lokalnymi i to tak naprawdę jedyne utrudnienie, jedyny wypadek, kolizja dzisiejszego dnia. No ale cały czas trwają też utrudnienia na drodze krajowej numer 55, Rychnowo-Żuławskie-Malbork, czyli właśnie im

0: impreza sportowa Castle Triathlon Malbork. Od 7 trwa ta impreza i do godziny 18 ona jeszcze będzie. Droga jest całkowicie zablokowana, ale na spokojnie, na miejscu działają służby. Jesteście prowadzeni drogami lokalnymi. Tak samo jest na drodze krajowej numer 80 w województwie kujawsko-pomorskim i to odcinek Pędzewo-Rozgarty. Na 32 kilometrze jest początek wyścigu kolarskiego i tam trasa jest cały czas zablokowana, też od 7. Jeżeli chodzi o objazdy, to możecie wybrać na przykład drogę wojewódzką numer 551 oraz drogę wojewódzką numer 553.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos numerów 22 513 11 11, to ten najważniejszy do nas i można zgłaszać utrudnienia, jeśli oczywiście jakieś macie na trasie. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain up and up.

0: No i stało się, no i jest. Wyłoniono wczoraj najlepszego młodego kierowcę w Polsce. To jest konkurs Best Young Driver organizowany przez Polski Związek Motorowy. Razem z nami Bartek Piechocki, który był wczoraj na torze Poznań i obserwował właśnie zmagania tych najlepszych 26, prawda? Dobrze pamiętam?
1: Nie, do 26 roku życia można było tak. udział, a uczestników była najlepsza 20, 20. na etapie online. Tak.
0: No właśnie, patrz, były liczby, ale nie to, co trzeba. Mówisz, że było, bo wiemy, już rozmawialiśmy poza anteną, wietrznie, ale i słonecznie, właściwie wszystkie pory roku. To na pewno też było dużym wyzwaniem dla właśnie uczestników polskiego finału.
1: Zgadza się, no były wszystkie pory roku oprócz zimy chyba tak naprawdę. Wczoraj, bo mieliśmy i słońce, i deszcz, i wiatr. Natomiast co najważniejsze, humory dopisywały, więc było naprawdę fajnie i każdy wyjechał zadowolony.
0: Powiedz, jak oceniasz ten finał tegoroczny, jeśli chodzi o poziom umiejętności młodych kierowców?
1: No, bardzo wyrównany. Mhm. To się powiedzieć, że, no, że patrząc na wyniki, to w pierwsza dwójka to były punktowane cztery konkurencje, te takie sprawnościowe, no i oni się wymienili. Mateusz wygrał dwie, Krzysztof wygrał dwie. Był najlepszy w tych dwóch. A patrząc też na punktację, no to od trzeciego do, tak na dobrą sprawę, dziesiątego miejsca, tam była różnica raptem czterech punktów. Mhm. Więc no, ta czołówka, wszyscy są tak naprawdę czołówką, ale czołówka czołówki bardzo ciasna.
0: Czyli zacięta rywalizacja, można powiedzieć.
1: Tak. Zacięta, natomiast w bardzo fajnej atmosferze i takiej przyjaznej, bez jakichś takich negatywnych emocji.
0: Mhm. Jeśli mielibyśmy przybliżyć naszym słuchaczom i oni chcieliby, no, sprawdzić się chociaż tak, wiesz, w myślach i

0: Zobaczyć, czy mieliby szansę w takiej konkurencji. Z czym wczoraj zmagali się właśnie kandydaci na najlepszego młodego kierowcę w Polsce?
1: Dwie moim zdaniem takie najciekawsze i chyba też najbardziej wymagające próby. To jedna próba była, którą nazwaliśmy próbą autostradową, która polegała na właściwej ocenie prędkości, z jaką porusza się pojazd. Tutaj należało w określonym miejscu przejechać samochodem z prędkością 100 km na godzinę, a utrudnieniem było to, że był zaklejony prędkościomierz, a tą prędkość mierzyli policjanci profesjonalnym radarem. I później po pewnym odcinku należało się zatrzymać dokładnie metr od przeszkody.
0: Okej.
1: Więc ta konkurencja jakby oceniała dwie rzeczy, czyli wyczucie prędkości, z jaką się poruszamy, jak i ocenienie odległości od poprzedzającego nas pojazdu, czy też przeszkody. I tutaj to było pierwsze z takich ciekawszych i bardziej wymagających zadań. A drugie była pierwsza pomoc, bo dla nas wielu osób się wydaje, że tą pierwszą pomoc znamy, to powiemy, jaka jest pozycja boczna ustalona, wiemy, ile należy zrobić uścisków, oddechów i tak dalej. Natomiast tutaj uczestnicy mieli do czynienia, musieli się zmierzyć z symulacją wypadku drogowego. Polegało to na tym, że jakby najechali na wypadek drogowy, gdzie poszkodowany był kierowca skutera, a kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. A oprócz tego były też osoby postronne, które jak to w życiu
0: nie
1: ułatwiają, tylko raczej przeszkadzają, więc tutaj było to naprawdę pokaz, było to naprawdę tutaj dość mocno odwzorowane, jak to rzeczywiście może się wydarzyć, więc tutaj nerwy i pewne rzeczy też tutaj mogły coś niedobrego do końca zrobić.
0: No ale jak rozumiem, ci, którzy zmagali się w tym ścisłym finale, mówisz, Mateusz i Krzysztof, i kto w końcu poradzili sobie także z tym elementem stresowym bardzo dobrze? Który z nich wygrał ostatecznie?
1: Wygrał same zawody Mateusz. Mhm. I Mateusz też był lepszy od Krzysztofa w pierwszej pomocy akurat.
0: Okay.
1: Tak się złożyło. Więc Mateusz został najlepszym młodym kierowcą, Krzysztof zajął drugie miejsce, a obaj będą reprezentować Polskę w finale europejskim.
0: Który też będzie na torze Poznań. No właśnie.
1: Tak, w tym roku mamy zaszczyt i przyjemność być współgospodarzem razem z Federacją Światową Samochodową, czyli FIA. Będzie 23-24 na torze Poznań. No i oprócz naszej biało-czerwonej reprezentacji będzie jeszcze 12 krajów prawo udział, więc będzie to rekordowa pod względem też ilości uczestników edycji europejska.
0: 23-24 października, tu dodajmy, tak, bo to będzie końcówka października.
1: Dokładnie.
0: Oczywiście
1: tak.
0: PRK Polskie Radio Kierowców będzie też razem z wami w tej rywalizacji, no bo oczywiście my bardzo kibicujemy temu pomysłowi i temu konkursowi ze względu na to, że zależy nam wszystkim na szerzeniu BRD, no a przecież o to chodzi. Czy konkurencje finałowe będą inne od tych finałów krajowych?
1: Tak, będą inne. Konkurencje finałowe są opracowywane przez komitet techniczny, w skład którego wchodzi 5 bądź 6 osób. Jest tam nasz reprezentant, jest reprezentant FIA, ale też są reprezentanci federacji, które od zawsze są przy tym projekcie, czy są to Słoweńcy, Brytyjczycy i Austriacy. No i tak i kolegialnie tak naprawdę od lat jest tak przyjęte, że jest stały trzon komitetu technicznego, do którego zawsze dołącza przedstawiciel kraju gospodarza. Mhm. I wspólnie te konkurencje są też w zależności od miejsca, jakimś obiektu, w którym ten finał będzie miał miejsce, są one ustalane. No i w tym roku też będzie po raz pierwszy finał dwudniowy, więc tych konkurencji będzie więcej. A też komitet chce wykorzystać atuty, jakie daje Tor Poznań.
0: Tak.
1: Nie będzie to typowe, to co nam się kojarzy z Torem Poznań, czy jazda wyścigowa. Mhm. I jakby na czas, natomiast uchylę rąbkę tajemnicy, że będzie wykorzystywana pełna nitka toru, więc uczestnicy będą musieli przyjechać pełną nitką toru, natomiast no będą tam sprawdzane inne rzeczy niż
0: no na pewno precyzja, na pewno
1: tak wyścigach.
0: Jak, no właśnie, to jest jak rozumiem, ta ostateczna ostateczne konkurencje są jeszcze tajemnicą i młodzi uczestnicy nie będą wiedzieli praktycznie do końca, na czym to będzie tak już dokładnie polegało.
1: Oni się dowiadują dzień przed, albo nawet w dzień samego wydarzenia rano. Mhm. Jest briefing, w którym są przedstawione im konkurencje, omówione zasady i zasady oceniania.
0: Trzymamy kciuki za polskich finalistów, dla Mateusza i za Krzysztofa i oczywiście będziemy się słyszeć z Bartkiem Piechockim z Polskiego Związku Motorowego, współorganizatora właśnie konkursu Best Young Driver, czyli najmłodszy

0: 10 minut zostało do godziny 10. Paweł mówi, że jest już na wysokości Opola. Przypomnijmy, jeździe trasą Bytom-Szczecin. No i warunki jak na razie, jak rozumiem, dobre.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A no dobre, dobre, bardzo dobre warunki są na trasie, chociaż mamy tutaj aktualizację tego, co dzieje się na drodze krajowej numer 12. Akurat to też są dobre informacje. Chodzi o odcinek Wolanów Sławno, 497 km, gdzie no już od 7.40 trwają prace służb po wypadku. Samochód osobowy wypadł z jezdni. No i jeżeli chodzi o te najnowsze wiadomości, to wiemy, że droga już nie jest zablokowana, tylko że prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie, także za chwilę droga krajowa numer 2.

12 w województwie mazowieckim powinna być całkowicie odblokowana. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to mogą one być oczywiście na odcinkach remontowanych i tak jest cały czas na S1. Trasa z Żywca do Węgierskiej Górki, gdzie widzimy, że jest zdecydowanie większy ruch niż na przykład 20 minut temu. Oczywiście można to objechać, jeżeli tylko

0: wrócić na trasę do Żywca. Oczywiście to nie wszystkie przebudowy. Też jest to autostradowa jedynka, o czym mówimy i przez całe wakacje. I teraz, kiedy zaczyna się już ta jesień, tam pracują drogowcy dokładniej na odcinku Rulewo, Warlubie, no i Nowa Cerkiew, na wysokości też Pelplina. Jeżeli macie problemy z dojazdem do Gdańska czy na przykład do Łodzi, to można to ominąć drogą krajową numer 91. I to nie wszystko. Jeszcze prace drogowe są na innym odcinku trasy ekspresowej, S7 dokładniej, w Mogiłowie prowadzone są takie prace i to trasa, która prowadzi Was do Olsztyna i w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dwie dobre informacje. Ociepla się. To jest ta pierwsza dobra. W Raciborzu już prawie 17 stopni. Co jest w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce. Najchłodniej nadal w Zakopanem, tu 11. Ta druga, że przejaśnia się. Coraz mniej opadów. Już w tej chwili tylko naprawdę przelotne opady deszczu w warmińsko-mazurskim, na Suwalszczyźnie i takie już punktowe w kujawsko-pomorskim i na Lubelszczyźnie, a także na Mazowszu. Ale tutaj już naprawdę, naprawdę tego deszczu niewiele. Więc wygląda na to, że popołudnie szykuje się w pogodzie. Całkiem nieźle.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura maksymalna prognozowana na dziś to od 16 do 20 stopni, chłodniej tylko w strefie brzegowej i wysoko w górach to około 15. Jeśli chodzi o wiatr, to tak jak wspomniałam, on będzie już słabł po południu. Na razie jeszcze porywy wiatru do 70 km na godzinę miejscami, czyli wysoko w górach, a także w strefie brzegowej, zwłaszcza województwa zachodniopomorskiego, ale już z tego co widzę wygasły praktycznie wszędzie ostrzeżenia przed tym silnym wiatrem. Jeśli chodzi o to, co nas czeka, no to tak jak już mówiłam, coraz mniej deszczu, coraz więcej słońca i będzie się jednak i cały czas jest dość pochmurno, na przykład na Mazowszu. Jeśli chodzi o opady deszczu, to na północnym wschodzie możliwe także burze, a miejscami może przelotnie padać, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o te opady, to co na niedzielę było zapowiadane, to co najgorsze już za nami. Najwięcej słońca na południowym zachodzie, tam też najwięcej przejaśnień. Ten wiatr, który będzie jeszcze dość silny do popołudnia, potęguje uczucia chłodu. No bo jednak musicie przyznać, że te 16 czy 13 stopni, jak jest mniej więcej na przeważającym obszarze kraju w tej chwili, to nie jest jakaś powalająca wartość na termometrach, jeśli chodzi o 6 września. No ale jest jak jest, więc ostrzegam, że przyda się sweter, przyda się już taka, powiedzmy, wiatrówka, zwłaszcza jeśli planujecie jakieś aktywności na zewnątrz. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1007 ma być na barometrach w Warszawie w południe, w tej chwili jest 1005 i wygląda na to, jest tak rzeczywiście, że ciśnienie

0: nie idzie lekko w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już 2 minuty po godzinie 10:00. Tu Ewa Mierzejewska i PRK, Polskie Radio Kierowców, niedzielny rozrusznik. Jakie plany macie na dziś? Czekam w aplikacji na wasze wiadomości.

0: Rozmawiamy sobie tutaj poza anteną o jedzeniu, no bo pora taka śniadaniowa, czy to pierwszośniadaniowa, czy drugośniadaniowa. Dajcie znać, co tam dzisiaj u was. No my mamy chęć na jajka wszystkie, ale no niestety tak, tu żadnych możliwości, żeby je zrobić.
1: No bo nie jest niedziela, tak to może no w tygodniu właśnie. Byśmy dały radę.
0: To, nie, po prostu chodzi o to, że wiesz, no tu nie mamy kuchni, ale jajka są typowo takim niedzielnym przysmakiem śniadaniowym, bo zawsze jest trochę więcej żeby czasu właśnie, żeby je zrobić. Czy u was jajecznica, czy sadzone, czy może jajko w koszulce na przykład, a może tost francuski, 10 minut po godzinie 10. Oczywiście to tylko taka poboczna sprawa, bo ważniejsze są informacje drogowe. To już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A w trasie do Nowego Targu, jeżeli jecie z Zakopanego, to właśnie albo zatrzymujecie się teraz na śniadanie, tak jak mówiłyśmy przed chwilą, że to taka pora śniadaniowa, no albo po prostu stoicie w korku, który zawsze jest na tej drodze krajowej numer 47 o tej porze, no i rzeczywiście spore utrudnienia są na wysokości Poronina, w Bańskiej Niżnej i w Szaflarach. To głównie właśnie trasa z Zakopanego do Nowego Targu, a dalej w trasie do Krakowa. Jak wygląda sytuacja w Zakopanem, natomiast w samym centrum miasta 958 droga wojewódzka nam się korkuje na ulicy Nowotorskiej. To też można powiedzieć dzień jak co dzień. Ten korek, te utrudnienia i spore przewężenie mamy do Ronda Solidarności, czyli w trasie do Kościeliska. To trasy południowe, chociaż zaglądamy jeszcze, czy jesteście na przykład we Władysławowie, bo tam przecież mimo, że wrzesień, to

0: jeszcze może wyjeżdżacie na wakacje. No może na drodze wojewódzkiej numer 216 za dużo się nie dzieje, czyli w trasie z Chałup do Władysławowa, ale na drodze wojewódzkiej numer 216, którą jedziecie właśnie z Redy, z Rumi do Władysławowa, widzimy, że jest naprawdę bardzo duże przewężenie. Można powiedzieć, że zator. Jeżeli chodzi o długość tego zatoru, to już są to, to już jest to ponad 5 kilometrów. Nie widzimy, żeby tam się coś wydarzyło, także czekamy na kolejne informacje, być może od służb albo od was. Jeżeli jedziecie do Władysławowa właśnie przez Puck, Gnieżdżewo, to dajcie znać. Numer znacie: 22 513 11 11. I jeszcze przypominamy, że ruch, przejazd jednym pasem naprzemiennie został wprowadzony na drodze krajowej numer 12. To odcinek Wolanów-Sławno w województwie mazowieckim, gdzie na 497 kilometrze po godzinie 7 samochód osobowy wypadł z jezdni. Tam dwie osoby zostały ranne i jeszcze cały czas trwają prace służb, ale za chwilę tam utrudnień większych być nie powinno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i właśnie, jeśli coś na waszej trasie jest niepokojącego, to prosimy o sygnał, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców i numer telefonu, o którym już mówiła Emilia. Jeśli chodzi o to, co innego nas czeka do godziny 11, no to opowiem jeszcze o takich nietypowych badaniach, które dotyczą pokolenia Z. Okazuje się, że smartfon tak, auto elektryczne niekoniecznie. No i właśnie to zaskakujące wybory pokolenia Z, jeśli chodzi o to, jaki samochód chcieliby mieć.

20 minut po godzinie 10. No i właśnie wracamy do tych badań, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zaskakujące. Chodzi o podejście pokolenia Z, konkretnie niemieckich przedstawicieli pokolenia Z do elektromobilności. No bo właśnie, ci młodzi ludzie dorastali ze smartfonem w ręku w cieniu debaty o klimacie i szybko rozwijającej się elektromobilności. Mogłoby się wydawać, że tacy kierowcy, młodzi kierowcy, wybiorą naturalnie samochody elektryczne, ale najnowsze badanie z Niemiec pokazuje, że pokolenie Z ma na ten temat inne zdanie. Otóż Autoscout24 i Leasingmarkt zapytały niemieckich posiadaczy prawa jazdy, jaki napęd wybraliby podczas zakupu kolejnego samochodu. No i te wyniki nie potwierdziły przekonania, że pokolenie Z będzie naturalnym motorem przejścia na elektromobilność, bo w grupie od 18 do 29 lat, 55% respondentów wskazało samochód benzynowy lub wysokoprężny, po 20% wybrało model elektryczny i hybrydowy, a pozostałe odpowiedzi stanowiły łącznie 5%. No i wychodzi z tego badania wyraźnie, że najmłodsi uczestnicy badania najczęściej opowiadali się za silnikiem spalinowym. To dziwi niemieckich ekspertów, ale jeśli mam być szczera, mnie w ogóle nie, bo po pierwsze, no młodzi przedstawiciele właśnie kierowców, no przede wszystkim, jeśli mieszkają samodzielnie, no to mieszkają w blokach, gdzie dostęp do ładowania samochodów elektrycznych jest utrudniony, o ile nie, miejscami także niemożliwe. A po drugie, dysponują przede wszystkim dużo mniejszym budżetem niż na przykład, nie wiem, pokolenie 40+, które już powiedzmy ma albo ustabilizowaną sytuację finansową, albo właśnie dostęp w domu, czy w takim mieszkaniu wielorodzinnym, ale jednak w niskiej zabudowie, do chociażby prywatnych wallboxów. Więc no, to, co dziwi niemieckich ekspertów, mnie nie zaskakuje. Myślę, że macie podobne zdanie. Jednak ta bariera budżetowa jest dość ważną barierą, zwłaszcza, że przecież pierwszy samochód zazwyczaj u młodego pokolenia jest samochodem

używanym. W związku z tym no, ten budżet jest ograniczony i tutaj dla mnie żadnej niespodzianki tutaj nie ma. Zaskoczenia brak. Co wy myślicie na ten temat? Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do tej w tej sprawie także. Natomiast u nas już za niespełna 8 minut kolejne wiadomości drogowe.

0: Nasza słuchaczka Magda ma do nas prośbę, ale o tej prośbie po serwisie drogowym. Natomiast już teraz wiadomości, które przedstawi dla Was Emilia Kleszczewska. Mam nadzieję, że jest spokojnie nadal, czy już tak powiedzmy się korkuje?
1: Wiesz co, powiem Ci, że na razie sytuacja naprawdę jest stabilna i taką chyba niedzielę chcemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż większe utrudnienia, jak mówiłam 20 minut temu, są w dojeździe właśnie do Władysławowa, czyli jeżeli kierujecie się drogą wojewódzką numer 216, tam mamy już 5-kilometrowy korek na wysokości miejscowości Gnieżdżewo i Swarzewo. Chociaż w drugą stronę, czyli jeżeli kierujecie się na przykład do Rumi, też mamy spore przewężenie trasy wojewódzkiej. No i jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to też częściowo wyłączona jest droga krajowa numer 89, to w samym Gdańsku, na wysokości Gdańsk-Letnica, więc jeżeli chcecie przejechać na przykład do węzła Gdańsk-Port i dalej kierować się S7 w kierunku Pruszcza Gdańskiego, to warto wybrać drogi lokalne, albo na przykład drogę krajową numer 91, która prowadzi Was przez centrum miasta. A jeżeli chodzi o południe, to tak jak wspomniałam właśnie wcześniej, Nowy Targ, Zakopane, mamy spore utrudnienia na wyjeździe z Zakopanego. Poronin, Biały Dunajec, Bańska Niżna, Szaflary, bez zmian, te korki tam są. No i za bardzo tego się objechać nie da, chociaż oczywiście można zjechać na drogę wojewódzką, na przykład numer 961 i 49 kontynuować trasę, ale akurat na wysokości Białki Tatrzańskiej też mamy dość spore spowolnienia w kierunku Nowego Targu. Trwają prace drogowe, S1 za Żywcem, a w trasie do Węgierskiej Górki i w drugą stronę również.

0: Teraz w województwie śląskim na autostradowej jedynce, dokładniej przed węzłem, którym wyjeżdżacie właśnie z Katowic, to jest dokładniej węzeł Lotnisko, który prowadzi Was do Częstochowy i też w kierunku centrum Katowic. No i jeżeli chodzi o to, co się dzieje na drodze krajowej numer 12, przypominamy, że został wprowadzony przejazd jednym pasem naprzemiennie. Chodzi o odcinek Wolanów-Sławno, gdzie po godzinie 7 mieliśmy wypadek. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni i dwie osoby zostały ranne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i sprawdzamy jeszcze szybciutko, gdzie w tej chwili pada, czyli tuż, 28 minut przed godziną 11, głównie na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. Poza tym już coraz więcej przejaśnień.

0: Cześć dziewczyny, no i tą rozmową o jajkach narobiłyście mi ochoty na taki chleb w jajku. Jak za dzieciaka zawsze robiliśmy, że się rozbijało jajko, obtaczało się w tym kromkę chleba i się smażyło na patelni albo na piecu, to już w ogóle. Niestety skończyło się na chipsach o smaku pesto, bo mam tylko jeden sklep po drodze, a dzisiaj niedziela, więc wyboru za bardzo nie ma. A przy okazji mam prośbę, jakbym mogła poprosić o sprawdzenie, jak wygląda trasa z Tarnowa na lotnisko w Balicach, bo właśnie jadę odebrać mojego męża. Pozdrawiam Was serdecznie i smacznego drugiego i trzeciego śniadanka i kawusi i dobrego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Magda.
1: Magdo, droga, same dobre informacje mam dla Ciebie, bo A4 na Twojej trasie niezbyt długiej, bo około 100-kilometrowej, bez żadnych problemów się zapowiada. No i jedyne, na co trzeba uważać, no to za Balicami są te roboty drogowe do Chrosnej. No i tutaj rzeczywiście przy Twojej trasie, czyli na lotnisko, już o fragment tych prac zahaczasz. Poza tym bardzo dobra trasa, żadnych większych utrudnień, także nie pada w tym miejscu, więc przyczepności, szerokości. No i jak odbierzesz już swojego drugiego męża z lotniska, no to na pewno należy ci się jakiś dobry lunch albo obiad, a nie tylko te chipsy ze stacji.

0: ponownie 10 minut przed godziną 11 wyjeżdżamy z Emilią Kleszczewską na trasy Wiadomości Drogowe w PRK w Polskim Radiu Kierowców już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zajrzymy sobie na S8 na sam początek. Wcześniej mówiłam, że zakończyły się prace w województwie mazowieckim, a dokładniej w Warszawie na węźle Mariomącka. To właśnie trasa S8, ale mamy utrudnienia teraz na innym odcinku. W województwie łódzkim między Zduńską Wolą a Sieradzem. Tam od 9.30 do 12.30 jest czyszczenie dylatacji. Są to prace postępujące, ale zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Jeżeli chodzi o utrudnienia, które jeszcze mamy na trasach, to powtarzam, że jest to droga krajowa numer 12 w miejscowości Kacprowice, czyli Mazowsze, 497 km. Tam już po godzinie 7 doszło do wypadku. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Na miejscu działały służby, również te ratunkowe, ponieważ dwie osoby zostały ranne, ale od jakiegoś czasu, a dokładniej od niecałej godziny, możecie jechać już troszeczkę lepiej tą krajową 12, bo wcześniej ona była całkowicie zablokowana i służby kierowały kierowców na objazd. Teraz prowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie. No i trwają te zawody sportowe dzisiaj w kilku miejscach. Droga krajowa numer 55 Rychnowo-Żuławskie-Malbork. Tam droga jest zablokowana od 7 do 18 i jeżeli chodzi o tą imprezę sportową, no to wytyczony jest też objazd drogami lokalnymi. Na miejscu działają służby i na pewno

Wam tą trasę objechać. Taka sama sytuacja na drodze krajowej numer 80, to akurat już województwo kujawsko-pomorskie, pomiędzy miejscowościami Pędzewo-Rozgarty od 32 kilometra. To wyścig kolarski, droga zablokowana jest także od 7, no i prowadzeni jesteście drogami wojewódzkimi numer 551.

0: You've Got the Love i Florence Welch na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To już za nami, a przed wami Aleksandra Jasińska. Dzień dobry. Czy też masz miłość?
1: Mam tak miłość. Jest. Wiesz, do czego mam miłość? Do spania dzisiaj.
0: Nie, do naszych słuchaczy na pewno.
1: Ale oczywiście do naszych słuchaczy.
0: Do tego, że spędzisz z nimi najbliższe 6 godzin.
1: Ale na jest pewno. Szaro, chmuro,
0: siąpi,
1: cicho.
0: Pada. Nie ma!
1: 220 kilometrów przejechałam dzisiaj tutaj do studia z Lubelszczyzny. I muszę przyznać, że jaki to był po prostu dramat.
0: No wiem, ale wszystko co najgorsze w pogodzie już za nami. Coraz więcej suchej drogi.
1: Tak, mam nadzieję. Jak to wygląda? Się zerknę za chwilę, jak wygląda prognoza pogody i za 5 minut przychodzę z najświeższymi informacjami.

0: S2 i S17. To są te trasy, które przed momentem przejechałam i wiem, że jest tam i szaro, i buro, i ponuro. Pytanie, jak jest w innych miejscach w Polsce, o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogodowy kalejdoskop, chyba tak można byłoby podsumować to, co dziś dzieje się w pogodzie. Chmury, przejaśnienia, deszcz, słońce, to wszystko będzie zmieniać się miejscami tak naprawdę przez cały dzień. Po południu miejscami niebo otworzy się szerzej i pojawi się więcej pogodowych chwil, tak zwanych okienek pogodowych. Natomiast parasole mogą się przydać w wielu regionach. Pojawią się przelotne opady deszczu, między innymi na północnym wschodzie możliwe są także burze. W ich trakcie może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Najspokojniej i najbardziej sucho będzie na południowym zachodzie kraju. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu Karpackim, tam lokalnie 15 stopni. I jeszcze wiatr, bo ten dzisiaj wyraźnie zaznacza swoją obecność. Ci, którzy są na trasie, na pewno czują, jak tak naprawdę przenosi momentami samochód jak pudełko, po prostu miałam przynajmniej ja takie wrażenie. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowanie i dość mocno, w porywach do 60 km na godzinę, w górach znacznie silniej, w Sudetach początkowo nawet do 100 km na godzinę, a w Tatrach i Bieszczadach do 60. Dobra wiadomość jest taka, że po południu wiatr zacznie stopniowo tracić siłę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy 2 minuty po godzinie 11. Aleksandra Jasińska, zapraszam na najbliższe parę ładnych godzin. Tak spokojnie do 17 jedziemy.

0: A ja już właśnie dzisiaj zobaczyłam Wiślany Brzeg. Ci, którzy jeszcze nie widzieli, to oczywiście zachęcamy do stolicy Polski. Mam wrażenie, i może inaczej, mam nadzieję, że wszystkie drogi całkiem przyjemnie prowadzą do Warszawy. Jak to wygląda w praktyce, tym zajmuje się Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I przy Wiślańskim Brzegu w Warszawie przepiękny i bardzo dobry przejazd mamy S8, także tutaj nie trzeba się martwić, jeżeli chodzi o jakieś większe utrudnienia i o korki, chociaż Wybrzeże Gdańskie. Tutaj nam się korkuje trasa głównie w kierunku południa, czyli jeżeli na przykład jedziecie do Konstancina czy do w kierunku Góry Kalwarii, to rzeczywiście mamy spory korek kilkukilometrowy i też częściowo wyłączona jest trasa, no ale tam prowadzone są prace drogowe, więc na razie nie mamy tutaj żadnej informacji, żeby coś się komuś stało, żeby był wypadek, kolizja. Po prostu mamy przewężenie ze względu na prowadzone prace. Droga krajowa numer 12 to Kacprowice, także w województwie mazowieckim. Cały czas jedziecie tylko jednym pasem naprzemiennie, po tym jak po godzinie 7 samochód osobowy wypadł z jezdni. Tam dwie osoby zostały ranne, chociaż utrudnień i żadnych przewężeń na krajowej 12 także nie ma. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 55, ona będzie zablokowana do godziny 18. Chodzi o odcinek Rychnowo-Żuławskie-Malbork, gdzie trwa impreza sportowa. I taka sama sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy miejscowościami Pędzewo-Rozgarty. To wyścig kolarski i także od 7 do 18 podobna sytuacja, czyli droga krajowa numer 80 jest zablokowana. Tam kierujecie się drogami wojewódzkimi 551 i 553. A jeżeli chodzi o prace drogowe w niedzielę, czy one gdzieś są? No tak, droga krajowa numer, już mówię jaki dokładnie, przepraszam, S8 to województwo łódzkie, z Duńska Wola, zachód do węzła, Sieradz Wschód, tam do 12.30 trwa czyszczenie dylatacji i zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. I jeszcze droga krajowa numer 16 i Ława, ulica Sienkiewicza, tam też mamy zawody sportowe, już kolejne, trzecie, do 14.45 zajęty będzie właśnie pas w centrum miasta, zajęta jest ulica Kościuszki. Tam na miejscu oczywiście też działają służby i też kierują Was na objazd. Czekamy na Was.

0: Proszę wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety zaczęło się. Cztery osoby na skutek silnego wiatru zostały uderzone spadającymi gałęziami. Szczegóły już niebawem.

0: 4 osoby zostały ranne podczas gminnych dożynek w Reczu. To jest województwo zachodniopomorskie. I oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, sierżant Milena Królikowska, powiedziała, że na skutek silnego wiatru osoby te zostały uderzone spadającymi gałęziami.
1: W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi, w tym nagłymi podmuchami wiatru, doszło do przemieszczenia się namiotu. Na miejscu, na ziemi, ujawniono liczne gałęzie drzew. Ustalono, że 4 osoby zostały poszkodowane, 3 mężczyzn i 1 kobieta. Jeden mężczyzna w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem LPR do Szczecina celem dalszej hospitalizacji.
0: I Straż Pożarna interweniowała wczoraj 1200 razy. Najwięcej działań podejmowano w województwie właśnie zachodniopomorskim. Strażacy często interweniowali właśnie z powodu pogody, także w województwach wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Jak się okazuje, sobota była drugim dniem z rzędu gwałtownych zjawisk meteorologicznych spowodowanych układem niżowych sił właśnie nad Polską. I okazuje się, jak zerkam właśnie na mapy synoptyków, no to dziś będzie wcale nie lepiej. Rzeczywiście są dziś, jak sobie zerknę teraz szybciutko na mapę pogodową, no to są wydane ostrzeżenia. Co prawda to ostrzeżenie dotyczy województwa tutaj znowu zachodniopomorskiego, zwłaszcza ten okolice Koszalina. Tam najtrudniejsza sytuacja pod kątem gwałtownych wzrostów intensywnych opadów deszczu, a także silnego wiatru. No to warto o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać i mieć to gdzieś z tyłu głowy wsiadając właśnie za kierownicę. Tymczasem 21 minut po 11:00.

0: Tak, pół do godziny 12:00 Polskie Radio Kierowców. Pytacie nas o trasę. Witamy, proszę bardzo, sprawdźcie nam drogę Poznań-Jastrzębia Góra. Napisał w aplikacji nasz słuchacz, który się nie podpisał.
1: Nie podpisał.
0: Nie podpisał, ale my sprawdzamy dla ciebie trasę. Emilia Kleszczewska w studiu, która zerka już teraz na mapę i co tam widzi. I to nie są wcale jakieś, to nie jest wcale wróżenie z fusów. Nie. Widać, jak wygląda w tym momencie ta trasa.
2: Dobrze, więc tak szybciutko, zanim przejdziemy do innych wiadomości drogowych. My już tutaj wcześniej z Olą właśnie rozmawiałyśmy o tej trasie. Trwają tylko prace drogowe na wysokości Grudziądza, czyli autostrada A1, dobrze nam znana, zwłaszcza w te wakacje i już po wakacjach, bo też w Pelplinie te prace drogowe są prowadzone tam przez całe wakacje. Mieliśmy naprawdę spory ruch i nie jeden korek. Teraz takich nie ma, więc na spokojnie można sobie tędy przejechać, ale bo na przykład ominąć to drogą krajową numer 91. Jeżeli jednak spotkacie jakieś problemy. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Wcześniej mówiłam, że właśnie na drodze wojewódzkiej numer 216 był korek. To jest trasa już, jeżeli przejeżdżacie przez Swarzewo, czyli przed samym Władysławowem. No i tam już aż takich dużych korków nie ma, także niewielkie spowolnienia, niewielkie zwężenie jest tuż przed Władysławowem, ale to można też ominąć na przykład przez miejscowość Łebcz. A teraz już więcej o innych trasach.
0: Pozdrawiamy tych, którzy jadą właśnie między innymi w Swarzewie, miejscowość mi dobrze znana, a nawet powiem więcej, całkiem lubiana. Natomiast rzeczywiście tam w okresie letnim korki są mocno odczuwalne, ale powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy po sezonie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Także ta trasa, o której mówiliśmy przed chwilą, na pewno się przyda naszej słuchaczce, której życzymy oczywiście powodzenia na trasie i życzymy przede wszystkim bezpieczeństwa, ale też przyda się ta informacja wszystkim tym, którzy na przykład chcą dojechać do Gdańska, do Gdyni, do Sopotu, po prostu nad morze autostradową jedynką. A jeżeli chodzi o inny zupełnie rejon Polski,

0: czyli Małopolska. Dojeżdżacie do Zakopanego, co widzimy już od dłuższego czasu na mapach. Droga krajowa nr 47 się korkuje, chociaż no bardziej chyba, jeżeli wyjeżdżacie z Zakopanego w kierunku Krakowa. Mamy dość spory zator już na wysokości Bańskiej, Niżnej i w Szaflarach. Tam korek, właśnie sprawdzimy, ile on ma mniej więcej. Już patrzę. No ponad 4 kilometry, także trzeba się uzbroić w cierpliwość, jeżeli do Nowego Targu chcecie w najbliższym czasie dojechać. I to nie wszystko z tych małopolskich tras. Jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, mamy dość spore przewężenie na wysokości węzła w Balicach w obu kierunkach, czyli do Krakowa i do Katowic, chociaż tam korek nie jest wielki. Raczej wy dostaniecie się z niego po kilku, maksymalnie kilkunastu minutach. No i jeszcze Śląsk. Jeżeli jesteście w Żywcu i chcecie na przykład pojechać do Węgierskiej Górki albo dalej, kierujecie się w stronę Słowacji, Austrii, Węgier, to mamy przewężenie S1 właśnie za Żywcem. Tam prowadzone są prace drogowe, no i kilka minut trzeba postać, ale można to też ominąć drogami lokalnymi albo drogą wojewódzką numer 942, chociaż nie polecam z jednej strony, bo to jest dość długi objazd, więc chyba lepiej poczekać na tej S1 parę minut więcej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I pamiętajmy, niech tempo jazdy dyktują warunki, a nie zegarek, jak to bardzo często bywa. 27 minut do 12.

0: Słuchaj mnie.
1: Pojawiają się pytania o szlaki, górskie szlaki. Dobre warunki panują na m.in. bieszczadzkich szlakach. Dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa powiedział, że w górach widać, że zbliża się jesień.
2: W dolinach pogoda jest dość dobra. W całych Bieszczadach występuje całkowite zachmurzenie. Temperatury w Uszczykach Górnych plus 8 stopni, w Cisnej plus 10. Także no już powoli ciepło letnie odchodzi z Bieszczad. Natomiast wkracza dużymi krokami jesień.
1: Na Połoninie Wietlińskiej wieje wiatr z północnego zachodu o prędkości około 30 km na godzinę. W dolinach natomiast jest bezwietrznie. No ale jak to w Połoninach? W Połoninach rzeczywiście czuje się ten wiatr. W dolinach jest dużo, dużo przyjemniej. Wychodząc na szlak, na pewno warto pamiętać nie tylko o odpowiednim obuwiu, ale także bardzo ważnej aplikacji. Ratunek w telefonie oczywiście pod warunkiem.

0: minut do godziny 12. Jedziemy w kierunku godziny 12 jeszcze i sprawdzamy, co się dzieje na trasach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, zaglądamy na nasze trasy przed południem tak naprawdę, bo 10 minut zostało przecież do godziny 12, jak było wspomniane całkiem przed chwilą, tak chyba. Jeżeli chodzi o dojazd do Krakowa, to mamy tutaj zakorkowaną już nieco Zakopiankę na remontowanym odcinku, czyli Libertów-Gaj. No i korek tam ma kilka kilometrów, no trzeba się uzbroić w cierpliwość i troszkę poczekać na wjazd do stolicy województwa małopolskiego. Podobna sytuacja na wysokości węzła w Balicach, chociaż głównie wyjeżdżając na wysokości Międzynarodowego Portu Lotniczego w kierunku Katowic. No i tak jak mówiłam wcześniej, droga krajowa numer 47 w Szaflarach ustawia nam się naprawdę spory korek w kierunku Krakowa i dalej, na przykład jeżeli jedziecie do Łodzi, do Warszawy, wyjeżdżacie po prostu z Zakopanego po wakacjach, po weekendzie, no tam rzeczywiście jest naprawdę spory ruch i podobnie jest na drodze krajowej numer 49, którą jedziecie z Białki Tatrzańskiej w tym samym kierunku, chociaż akurat ta trasa, ta droga krajowa korkuje nam się głównie przed samym Nowym Targiem, ale tam korek też ma ponad 6 km i trzeba stać zdecydowanie dłużej. Widzimy też, że są spore przewężenia w zachodniej części naszego kraju. Chodzi o trasę S3 i autostradową szóstkę przed samym Szczecinem w Kołbaskowie, czyli w trasie dalej w kierunku Berlina mamy te spore przewężenia, ale też na wysokości węzła Szczecin Południe oraz na węźle Klucz widzimy, że jest spory korek. Tam na razie bez większych utrudnień. Mowa tutaj o wypadkach, o kolizjach. Nie mamy takiej informacji, żeby coś tam się stało. Prace drogowe trwają na A6 i to głównie dlatego zwalniacie w dwie strony, a głównie przed wjazdem do Szczecina, a na S3 na wysokości węzła Rzęśnica podobna sytuacja, też prace drogowe. Tam korek ma 2 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do 12. Za chwilę sprawdzamy najświeższe informacje pogodowe, jak ta sobotnia prognoza radiowa w

0: 12 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa. Ja już sobie w takim razie odświeżam, żebyście mieli najświeższe informacje. Najcieplej w tym momencie w Gdańsku, 18 stopni Celsjusza, natomiast Zakopane to jest to miejsce, gdzie dziś jest w tym momencie na godzinę 12 najchłodniej. Tak mówią dane synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A tymczasem zerkamy w takim razie, jak dzieje się w innych częściach Polski. W dzień zachmurzenie duże. Gdzieniegdzie z większymi przejaśnieniami i po południu okresami rozpogodzeń. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni Celsjusza. Chłodniej na Pogórzu Karpackim, tam lokalnie 15 stopni Celsjusza. Wiatr raczej umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, tak zwany północno-zachodni i zachodni. Natomiast w Sudetach początkowo porywy tego wiatru do 100 km na godzinę, w Tatrach i Bieszczadach do 65 km na godzinę, a po południu wiatr będzie stopniowo słabł.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po 12, jedziemy dalej.

0: 10 minut po 12. Sprawdzamy, co się dzieje w naszej aplikacji. Piszecie o tym, że słyszycie dwie gwiazdy. Kto to napisał? Direx. Bardzo dziękujemy ci za te... takie komplementy.
1: Direkt zawsze bardzo poprawi nam wszystkim humor.
0: Ale to jeszcze nie ta pora, to jeszcze nie ten moment, jeszcze do gwiazd. Naprawdę, tak myślę, ściemnia się jakoś koło godziny 20.
1: Ale poczekaj, czyli jak mamy zły humor, to trzeba przyjść do Radia Kierowców i poprosić Direksa jakieś słowa otuchy po
0: jest
1: prostu.
0: Jest coś więcej, wiesz?
1: Tak.
0: Przepraszam za swoją swawolę, pozdrawiam Emilię i Olę. Redakcja mi chyba wybaczy. Pozdrawię też wszystkich słuchaczy, aby byli dzisiaj weseli z okazji tej pięknej niedzieli. I mam nadzieję, że tak przyjemnie jest też na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A i owszem, na drogach mogę tylko potwierdzić, że naprawdę niewiele się dzisiaj dzieje w niedzielę, po południu. Jeszcze albo nie wyjeżdżacie w trasy, albo po prostu nie planujecie dzisiaj większych podróży, albo jedzie nam się po prostu wyśmienicie, bez większych utrudnień. Tak naprawdę większe korki są tylko pod samym Szczecinem, autostrada A6, a dokładniej węzeł Klucz. Tam mamy korek, ale nie jest on długi, on ma mniej więcej 3-4 km. To w kierunku granicy państwa, jeżeli na przykład dalej kontynuujecie trasę do Berlina. I też kilka kilometrów dalej, A6 nam się korkuje w Kołbaskowie, czyli tuż przed samym przejściem granicznym. To województwo zachodniopomorskie, a jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to większy ruch jest na autostradowej 4. Przedtem był to tylko węzeł w Balicach, na którym stali kierowcy w kierunku Katowic. Teraz widzimy, że też większe przewężenie jest od węzła Kraków Południe, no właśnie do samego Kryspinowa, chociaż tam nie ma naprawdę jakichś bardzo dużych utrudnień, to ewentualne spowolnienia na autostradowej 4. I Libertów Gajm, czyli Zakopianka. Tam korek ma mniej więcej 3 km, trwają cały czas prace drogowe, no i stąd mamy przewężenie Zakopianki w kierunku Krakowa, czyli do stolicy województwa małopolskiego. Bez zmian na trasie, na drodze krajowej numer 47, przepraszam, Zakopane Nowy Targ. Korek coraz dłuższy, zaczyna się w Białym Donajcu, a kończy za Szaflarami, czyli ma on już w tym momencie, sprawdzamy, ponad 8 kilometrów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 12 minut po 12.

0: Rozpoczynamy podsumowanie minionego tygodnia w Polskim Radiu Kierowców, a w nim m.in. naszym gościem był dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki WSB Merito, który rozmawiał ze Zbyszkiem Zeglerem na temat najczęściej wybieranych kierunków zorganizowanych wyjazdów Polaków w trakcie minionych wakacji. I ciekawa jestem, czy obstawiacie właśnie te cztery kraje, które już teraz widzę na swoim ekranie. Pierwszy kraj to Turcja, drugi kraj to Grecja, trzeci Bułgaria, czwarty Egipt. No i okazuje się, że Polska Izba Turystyczna opublikowała taki raport pod tytułem Zagraniczne wakacje Polaków, który, no właśnie, który mówi, że tak naprawdę dwa kraje, Turcja i Grecja, stanowią ponad połowę rezerwacji turystów.
1: Tutaj mamy już dość szczegółowe badania. Polska Izba Turystyki pokazała te badania wspólnie z innymi instytucjami i wynika z nich, że wcale tak źle nie było, jeśli chodzi o wybory zagraniczne, czyli tak naprawdę Polacy pojechali w te miejsca, gdzie było jeszcze bezpiecznie, bo pamiętajmy, że ten rok nam się zaczął bardzo nieprzyjemnie, jeśli chodzi o turystykę. Ta egzotyka azjatycka czy daleko południowa Afryka, tam wszystko było zagrożone, nie mówiąc już o kierunkach dubajskich, ale to nadrobiliśmy innymi kierunkami, czyli Bałkany, ale również europejskie kierunki. Tutaj Turcja dalej jest takim mocnym miejscem i jak już wspominałem, kraje bałkańskie, takim nowym odkryciem bałkańskim od kilku lat jest chociażby Albania. Problem jest z Bułgarią, bo to jest dość ciekawa sytuacja po bardzo takim ciekawym ruchu dużym wzmożonym turystycznym do Bułgarii, między innymi Polaków. W tym roku ta Bułgaria nie była aż tak bardzo oblegana. Sami Bułgarzy dostrzegli zmiany na niekorzyść u siebie w turystyce, szczególnie tej przyjazdowej. Natomiast, co ciekawe, również krajowa turystyka się rozwija. Nie jest najgorzej na ścianie wschodniej. Myślę, że bony turystyczne, te zorganizowane pierwotnie przez marszałków województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, później również wsparte teraz bonami turystycznymi firmowanymi przez ministerstwo, no wpłynęły na to, że ściana wschodnia przeważnie przez polskich Polaków całe wakacje, jak również nadal teraz w tym sezonie wrześniowym jest oblegana. No i zmienił się trochę model podróżowania. My częstokroć podróżujemy kilka razy nawet w sezonie, ale to są krótsze wyjazdy, stąd też biura podróży oferują z reguły wyjazdy na poziomie 5 dni. Rzadko się zdarza, że wybierają turyści 10 dni, a już te dawne takie formy,
2: 2 tygodnie to w ogóle 14-dniowe,
1: one praktycznie wchodzą w grę, tak.
0: I okazuje się, że do Polski przyjeżdżają turyści z Czech na przykład, czyli można powiedzieć, że zaliczamy wielki, wielki powrót do przeszłości, bo kiedyś Czesi rzeczywiście bardzo często przyjeżdżali do Polski, o tym po godzinie 12:30.

0: Pogoda dzisiaj trochę w kratkę, trochę w pepitkę, ale na szczęście jest Baby Love na antenie Polskiego Radia Kierowców. W pół do godziny 13 wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda w kratkę, no ale jechać trzeba przecież w trasę. Chociaż jeżeli bardzo pada, to może lepiej warto się zatrzymać, troszeczkę poczekać, popatrzeć sobie na deszcz z kawą na przykład. Taki jesienny mamy klimat już. No ale jeżeli kontynuujecie trasy, to mówimy, gdzie się korkuje. Na pewno tak jest na autostradowej jedynce w Warlubiu, gdzie trwają prace drogowe i korek w Warlubiu ma 4 km. I to już jest ten moment, żeby zjechać jednak na drogę krajową numer 91, no bo po co stać w korku, jak nie trzeba przecież. W Pelplinie zjeżdżacie właśnie na 91 i w Nowych Marzach zjeżdżacie z powrotem na trasę w kierunku Łodzi. A jeżeli chodzi o trasę, którą mamy w województwie warmińsko-mazurskim, to S7. Trwają prace między Nidzicą a Olsztynkiem w obu kierunkach, chociaż większe utrudnienia są w trasie do stolicy, do Warszawy. No i Małopolska. Bez większych tutaj zmian podobna sytuacja jest na węźle w Balicach. Akurat to trasa, która prowadzi Was do Katowic na wysokości samego węzła, czyli przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Prowadzone są tam prace drogowe, tak samo jak między węzłem Kraków-Południe i węzłem Kraków-Bielany, czyli na wysokości Kryspinowa kończą się przewężenia. I to nie wszystko. Jeszcze Zakopianka, Libertów, Gaj bez zmian. Tam też prace służb są i mamy spore przewężenie Zakopianki w trasie do centra Polski. I droga krajowa numer 47. Tutaj też się będę powtarzać. Szaflary, Bańska Niżna, Poronin. Widać, że już wyjeżdżacie albo właśnie z tych ostatnich dni wakacji, albo po prostu z wrześniowego wypoczynku. Także wolniej jedziecie w kierunku Nowego Targu, tak jak już mówiłam. Nieco wolniej też w Zakopanem na drodze wojewódzkiej numer 958 się jedzie przez ulicę Nowotarską do Ronda Solidarności. No i też S1 przewężona jest od Węgierskiej Górki do Żywca. Korek tam ma ponad 3 kilometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do 13. Jedziemy w kierunku godziny 13.

0: Pochwalcie się, gdzie byliście na wakacje. Czy to była Turcja, Grecja, Bułgaria, Egipt, a może zupełnie inny kraj. Okazuje się, że do Polski bardzo często przyjeżdżają turyści z Czech i gdyby właśnie wśród naszych słuchaczy był ktoś z Czech, to prawdopodobnie obstawiłby, że przyjeżdża właśnie do Polski. Przyciąga ich krótszy i wygodny dojazd samochodem, niższe ceny w porównaniu do krajów południowej Europy, a także wysoki standard bazy turystycznej i gastronomicznej. No i jak się okazuje, to jest tak zwany wielki powrót do przeszłości, bo kiedyś Czesi bardzo często przyjeżdżali do Polski, powiedział dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki WSB Merito.
1: Mamy całkiem niezłe połączenie z Czeską Republiką i Czesi szukają czegoś innego nad morzem. Oni szukają upał. Mamy bardzo dobrą bazę hotelową, więc ci Czesi, to nie jest jakaś ogromna masa. Pamiętajmy, że Czechów, obywateli Republiki Czeskiej jest 10 milionów, więc jakiś tam procent tych Czechów wyjeżdża do Polski, ale jest ich coraz więcej, co mnie też bardzo cieszy, bo to już nie tylko wyjazdy zakupowe do miast przygranicznych, ale również właśnie atrakcje dalekie, nadmorze bałtyckie, czyli powrót do przeszłości, bo pamiętajmy, że ten ruch turystyczny czeski w dawnych czasach jeszcze słusznie minionych socjalizmu, on był dość znaczący, a w tej chwili Czesi poszukują nad Bałtykiem dobrych hoteli, czasami chłodu, no i świetnych ścieżek rowerowych. Mamy zorganizowane wycieczki, tak, mamy zorganizowane wycieczki z Czeskiej Republiki i tam faktycznie z rowerami Czesi przyjeżdżają swoimi i też jeżdżą tą częścią Grinvelo wzdłuż Bałtyku. Także jest to dla nich na pewno atrakcyjne. Przede wszystkim Polska jest bezpieczna dla nich i można dojechać na ten Bałtyk zarówno już drogami naprawdę dobrymi. Czesi to doceniają, że mamy te dwie praktycznie autostrady, tak, które praktycznie i z tej części zachodniej Czech, jak również z tej części wschodniej Czech, czyli z Moraw, doprowadzą Czechów nad Bałtyk. To powoduje, że Czesi również odkrywają inne rejony, bo to nie jest tak, że tylko Bałtyk, ale również po drodze miasta też są przez nich odwiedzane i są zachwyceni polską kulturą i również polską kuchnią, bo dla Czechów polska kuchnia jest atrakcyjna. Ale to nie tylko Czesi, bo również Niemcy. Oni cały czas utrzymują tutaj swój status jako dobrych turystów. Również z dalszych części Europy przyjeżdżają Brytyjczycy, Skandynawowie.

0: cały czas to są nie tylko Szwedzi, ale również i Finowie. No i co ciekawe, zaczynają też dostrzegać nas Azjaci, bo mamy ten problem z krajami arabskimi. One jakby tutaj w pewien sposób zostały trochę wyhamowane, te podróże, przez to, o czym już wspomnieliśmy, ale w to miejsce zaczynają wchodzić Azjaci.
1: Wcale mnie to nie dziwi, że coraz częściej różne kraje świata dostrzegają potencjał właśnie w Polsce. Polska na tak to jest właśnie chyba jedna z najsłynniejszych akcji prowadzonych przez Polskie Radio, a także Telewizję Polską, w której to opowiadamy właśnie o różnych częściach naszego przepięknego kraju. Green Velo także się tam pojawiało, o czym dr Adam Karpiński przed momentem opowiadał, czyli o tych ścieżkach rowerowych i tych miejscach, gdzie naprawdę można poczuć tak naprawdę, jak przepiękny jest ten kraj. Chociażby na Lubelszczyźnie również leci ten szlak Green Velo przez między innymi Roztocze. Jak wskazuje raport PIT, Polacy najchętniej wyjeżdżają na wakacje w sierpniu i w lipcu, rezerwują w czasy z dużym wyprzedzeniem. Rzadziej korzystamy z oferty last minute, natomiast najczęściej kupujemy wycieczki na 3 miesiące przed wylotem. Tak mówi ten najnowszy raport Polskiej Izby Turystycznej. Gusty i kierunki oczywiście się tutaj zmieniają, jednak są cały czas niezwykle popularne te kierunki, które mówiłam wcześniej, czyli najchętniej odwiedzanymi regionami wciąż są Riviera Turecka, Hurghada, Kreta i Riviera Egejska.
0: Pamiętajmy, że Turcja to jest miejsce, gdzie kilkanaście lat temu jeździł turysta niemiecki. Świetnie wykształcono tam kadrę turystyczną, wybudowano bardzo wysokiej klasy hotele, więc jakość usług dla Polaków, ten najwyższy all inclusive, no jest w Turcji. Pamiętajmy, że my mówimy tutaj o wyjazdach zorganizowanych. Ten akurat ranking, który przywołał pan redaktor, dotyczy wyjazdów zorganizowanych. Na drugiej szali jakby analiz byśmy mieli wyjazdy niezorganizowane.
2: Indywidualne.
0: Ci, którzy jeżdżą indywidualnie. I tam może się okazać, że ta ósma w kolejce Albania, która jest dla mnie no, czarnym koniem. Ja od 15 lat, ponad od 20 lat jeżdżę do Albanii. Jakby w pewien sposób poprzez swoje analizy wykazywałem, że Albania będzie w top turystycznych miejsc. Te 20 lat temu śmiano się z tego. Dzisiaj pewnie nie jeden analityk wie, że Albania wypracowała swój model turystyczny i sobie świetnie radzi. Natomiast część turystów w Albanii to nie tylko zorganizowane wyjazdy, bo to jest w tym rankingu 8 miejsce, jak już żeśmy wspomnieli, ale również wyjazdy indywidualne, czasami też nie oparte o przelot samolotem, tylko
2: kamperami.
0: Samochodem. Tak, kamperami lub samochodem osobowym.
1: To podsumowanie minionego tygodnia w Polskim Radiu Kierowców. Rozmowa z doktorem Adamem Karpińskim, ekspertem do spraw turystyki WSB Merito, ze Zbyszkiem Zeglerem. A tymczasem 14 minut do godziny 13. Za 4 minuty najświeższe informacje drogowe.

0: I 10 minut do godziny 13. Jedziemy w kierunku godziny 13. Okazuje się, że no, kto by pomyślał, że do Polski coraz częściej przyjeżdżają turyści z Czech. Piszecie o tym w aplikacji, że wcale was to nie dziwi, bo rzeczywiście ta infrastruktura gastronomiczna i turystyczna, baza turystyczna jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Pochwalcie się, gdzie byliście, w których miejscach w Polsce. Być może właśnie na południu, może masyw Śnieżnika, może właśnie Dolny Śląsk. Być może to są właśnie te rejony, które nie tylko Czesi pokochali właśnie w Polsce, ale także i wy. Tymczasem 10 do 13 wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 16, najnowsza wiadomość z województwa warmińsko-mazurskiego, odcinek Mikołajki-Orzysz, a dokładniej w Grabówku na 240 km, była kolizja dwóch samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 12.30. Te utrudnienia potrwają do 14.30 jeszcze, także krajową 16 lepiej teraz nie jechać, zresztą nie pojedziecie, bo jest zablokowana, ale warto wybrać objazd. O, może tak. Droga krajowa nr 12, tam jeszcze cały czas trwają prace drogowe według tego, co podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a tam po 7.40 w Kacprowicach samochód osobowy wypadł z jezdni, dwie osoby zostały ranne. No i od dwóch godzin, a nawet trzech tak naprawdę już, kierowcy prowadzeni są jednym pasem naprzemiennie. Przypominamy, że też trwają dzisiaj imprezy sportowe. Mamy takie trzy, z tego co dobrze kojarzę. Na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim między Rychnowem, Żuławskim a Malborkiem droga jest całkowicie zablokowana i policja prowadzi przejeżdżających drogami lokalnymi. Podobnie jest na drodze krajowej nr 80. To Pędzewo-Rozgarty, województwo kujawsko-pomorskie, 32 km. Tam zaczynają się wyścigi kolarskie, jak się okazuje. Droga jest zablokowana już od 7 i prowadzeni jesteście drogami wojewódzkimi, na przykład 551 i 553. Poprzez miejscowości Strzyżawa, Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Łubianka, Różankowo i tak do samego Torunia. Te utrudnienia na krajowej 80 potrwają do godziny 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my polecamy się oczywiście w każdej drogowej sprawie. Numer telefonu 22 513 11 11, a także oczywiście nasza aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Jesteśmy tu i czekamy na wasze raporty nie tylko drogowe, ale także pogodowe. 8 do 13.

0: Pięknie płyniemy razem z wami, Dawidem Podsiadło na antenie Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem prawie godzina 13. My sprawdzamy, co w prognozie pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I kolejna godzina pod kołami nam upłynęła i bardzo dobrze. Pytanie, czy tak dobrze jest też w pogodzie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu także okresami rozpogodzeń. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe także burze, bez opadów jedynie na południowym zachodzie naszego przepięknego kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Natomiast temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu Karpackim. Tam lokalnie 15 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, tak zwany północno-zachodni i zachodni. W Sudetach początkowo porywy wiatru do 100 km na godzinę, w Tatrach i Bieszczadach do 65 km na godzinę. Natomiast już wiadomo, że po południu ten wiatr będzie stopniowo słabł.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wybiła 13, to jedziemy w kierunku 14. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: Polsce jest drożej niż w Czechach, napisał nasz słuchacz. No, jak się okazuje, Czesi bardzo lubią przyjeżdżać do Polski. Pewnie również i z tego powodu. Mhm. A może nawet na pewno. Nie tylko ze względu na tę bazę turystyczną, nie tylko ze względu na bazę gastronomiczną, chociaż ja przyznaję, lubię czeską kuchnię.
1: Lubisz czeską kuchnię?
0: Lubię ten ser.
1: Ja też. Ale my do Pragi też kochamy jeździć chyba. No, to tak.
0: No i ze
1: najbliżej
0: się. Polak, Czech, prawie jak Polak, Węgier, dwa latanki.
1: Właśnie. Tylko
0: na pewno
1: bliżej.
0: Jesteśmy sąsiadami, a gdzie jest drożej, to pewnie Czesi doskonale wiedzą, przyjeżdżając do Polski właśnie po to, żeby spędzić miło, przyjemnie i dużo taniej.
1: Nawet mamy wspólnych wokalistów, przecież wokalistkę, tak? Czesko-polską.
0: Przypomnij.
1: Ewa Farna.
0: Ewa Farna, no, zgadza się.
1: Chociaż ona teraz chyba bardziej czeska, w sensie tam chyba więcej działa muzycznie
0: niż w Polsce. Był jakiś wywiad ostatnio z nią w mediach, rzeczywiście skupiła się na swoim rodowitym rynku.
1: I śpiewała z Dułą Lipą na koncercie też.
0: Byłaś?
1: Ja nie, ale widziałam oczywiście na social mediach. Hmm? Tak.
0: 10 minut po 13 wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na trasy, głównie do województwa zachodniopomorskiego, autostrada A6. Tam mamy przewężenie na wysokości węzła Klucz. Niewielkie to przewężenie, no ale jest w kierunku granicy państwa. Też kilka kilometrów dalej na wysokości Kołbaskowa podobna sytuacja. Jeżeli chodzi o autostradową jedynkę, bez większych zmian, w Warlubiu mamy już... No niedługi korek, ale ten korek jest. Także można zjechać na drogę krajową numer 91 i właśnie krajówką dojechać do Łodzi. A jeżeli chodzi o południowe trasy, to tak jak wcześniej korkowała się autostradowa czwórka, gdzie przewężenie jest na wysokości węzła w Balicach, to w trasie do Katowic, chociaż przed samymi Katowicami i przed węzłem w Brzęczkowicach na wysokości punktu poboru opłat też stoi więcej samochodów, kilka minut więcej na wyjazd w trasę. Można tak powiedzieć, trzeba sobie poczekać. Remontowana jest autostradowa jedynka i tam też trwają prace drogowe i mamy przewężenie. Chodzi o odcinek, którym jedziecie z Bytomia do Częstochowy i w drugą stronę również. Oraz S1, województwo śląskie, cały czas trasa z Żywca do Węgierskiej Górki. Korkuje nam się w obu kierunkach, no ale chyba głównie jednak w trasie do południowej granicy naszego kraju. I jeszcze zaglądamy oczywiście do komunikatów od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zakończyły się już wyścigi kolarskie na Krajowej 80C na odcinku Pędzewo-Rozgarty. W województwie pomorskim tam droga była całkowicie zablokowana i kierowani byliście od godziny 7 drogami wojewódzkimi numer 551 i 553. Teraz już bez problemów drogą krajową dojedziecie na przykład do Torunia czy też w drugą stronę. I jeszcze jedna na koniec informacja. Droga krajowa numer 16, województwo warmińsko-mazurskie. Tam była kolizja dwóch samochodów osobowych i droga jest zablokowana między Mikołajkami i Orzyszem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 po 13. Polecamy się w każdej drogowej sprawie. Jesteśmy tu po to, żeby wam pomóc dotrzeć z punktu A do punktu B. Jeśli macie jakieś problemy na trasie, jakieś utrudnienia, jakieś koreczki, coś się wydarzyło, a nie do końca wiecie, co dokładnie, no to proszę bardzo, nasz numer doskonale znacie, 22 513 11 11. To oczywiście w każdej drogowej sprawie. W innych sprawach, na przykład towarzyskich, nasza aplikacja.

0: Ciekawa jestem, czy wy też doświadczyliście po wakacjach czegoś w rodzaju powakacyjnego dołka. Okazuje się, że wielu z nas tak i nawet psychologowie rzeczywiście zauważyli podobne zjawisko, bo wracamy do pracy, wracamy do szkoły, korków, obowiązków, budzika, a jeszcze tak niedawno żyliśmy bez pośpiechu, było przepiękne słońce, czasem nawet upały do 40 stopni, które nam mocno doskwierały, a tu nagle jakoś zrobiło się szaro, trochę bardziej ponuro, w dodatku jakoś tak rześko, nie wiem czy wy też, ale ja już czuję wrześniowe takie jesienne powietrze. Skąd ten psychologiczny zjazd? Czy to kwestia utraty wolności, zmiany rytmu życia, a może naszych oczekiwań wobec wakacji? O tym, jak wrócić do pracy po wakacjach. Czy są sposoby na obniżony nastrój pourlopowy? Te pytania zadaliśmy naszej gościni Polskiego Radia Kierowców, która w minionym tygodniu właśnie była u nas na antenie, to Kinga Rochala, która przyznała, że powrót do pracy po urlopie dla niektórych osób może okazać się rzeczywiście bardzo trudny.
1: Dla wielu osób jest bardzo trudna i rzeczywiście to nie takie typowe, czasami może być to związane z tym, że objawy depresyjne zaczynają się pojawiać i uaktywnia się jakaś choroba, ale czasami to jest po prostu jakiś kryzys, jakiś taki obniżony nastrój, chwilowy, bo jest to związane ze zmianą, która po prostu się pojawia, upływającym dniem, krótszym dniem, zmiana właśnie tego, że robi nam się coraz...
2: O tym zapomniałem, tak, że jeszcze nakłada.
1: No właśnie, jest wcześniej ciemno się robi, już ten dzień jest zdecydowanie krótszy, więc wiele tych zmian jest przed nami i już jesteśmy w trakcie tych zmian. No i oczywiście szkoła, więc zmiana rytmu, z tego przejścia, z tego luzu takiego, który jest bardzo często właśnie w takim momencie, w tym wakacyjnym, można sobie pozwolić na to. Wiele osób jednakże inaczej pracuje, inaczej dzieciaki, jest rytm w domu zupełnie inny. Więc jest to dla wielu osób trudne, ale nie musi być takie straszne, więc tutaj jeździmy i planujmy te wyjazdy i te urlopy, bo to nas też trzyma przy tym, że czekamy na coś i jest ta nadzieja na to, że za jakiś czas będzie właśnie to wolne, więc planujemy to ważny element w takim naszym codziennym życiu, bo on naprawdę pozwala nam jakoś też wytrwać, przetrwać czasami, bo jest nadzieja na to, że za chwilkę odpoczniemy. No, jest zmiana i wiele osób rzeczywiście ma taką trudność z przestawieniem się, z tego tak z tymi granicami, które oczywiście też warto powoli jakoś tak wprowadzać, ale jak najbardziej potrzebne nam są, potrzebny nam jest odpoczynek, ale też nam potrzebne jest życie, w którym są jakieś właśnie taki taki schemat, jest powtarzanie, że jest ta codzienność.

0: Noś. Są też ważne rzeczy, są obowiązki, wracamy, że ten rytm się zmienia i to jest ważne w kontekście nawet właśnie takiego uczenia odpowiedzialności, obowiązków, tego, że dzisiaj jest szkoła, za chwileczkę będzie praca, jak mówimy tutaj o młodych osobach, dzieciach czy nastolatkach, tak, bo przed studentami to jeszcze chwilkę, ale jednak ten rytm jest bardzo ważny, bo to jest nauka właśnie poprzez te drobne rzeczy, czyli uczymy wypoczynku, uczymy też tego, że jest czas wolny, ale oczywiście wracamy i jest ten kryzys, który się pojawia, ten spadek nastroju może on być i nie można go zbagatelizować, ale też starać się jednak patrzeć na to przez pryzmat tego, co dobrego może się wydarzyć, co w najbliższym czasie, żeby tutaj też nie robić czegoś takiego, że to będzie coś strasznego, coś bardzo nieprzyjemnego, bo nie oszukujmy się, w tym naszym życiu bardzo ważne są zarówno te momenty, kiedy są na odpoczynek, ale ten, kiedy praca, ona też często jest właśnie takim elementem, którego bardzo wiele mamy doświadczeń.
1: Nie wiem jak was, ale mnie odpoczynku nie trzeba uczyć.

0: wpół do 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I o tej porze zawsze zaglądamy na trasy w całej Polsce. Bez większych zmian, tak jak można powiedzieć dzisiaj, przez cały dzień. Naprawdę jedzie nam się dobrze od samego rana, chociaż były niewielkie utrudnienia na drodze krajowej nr 12. No i mamy też tutaj kolizję dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 16. To województwo warmińsko-mazurskie, odcinek Mikołajki-Orzysz, dokładniej w Grabówku na 240 kilometrze. No, tak jak mówiłam, była kolizja dwóch samochodów. Droga jest zablokowana od 12.30, czyli przez ostatnią godzinę, i służby zalecają objazd do Olszewa w kierunku Giżycka drogą wojewódzką nr 643. O, jednak zmieniam zdanie. No nie, to nie kolizja, a przyszła jeszcze jedna aktualizacja z drogi krajowej nr 16. Niestety wypadek. Dwie osoby zostały ranne, także na miejscu służby miały być do godziny 14, ale te prace mogą się wydłużyć. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 12, wcześniej wspominaną, to tam przejeżdżacie jednym pasem naprzemiennie. W Kacprowicach na 497 kilometrze samochód osobowy wypadł z jezdni i od 7.40 już mamy te utrudnienia. One miały być do 10, no ale jak widać przedłużają się prace służb w województwie mazowieckim. A jeżeli chodzi o korki, o utrudnienia, to pojawiły nam się spowolnienia na wysokości Kostomłotów, dokładniej za Kątami Wrocławskimi. To przed samym wjazdem do Wrocławia. Na razie nie widzimy, żeby tam coś się stało, ale korek się wydłuża, także będziemy tutaj na bieżąco sprawdzać, co się dzieje na autostradzie A4. Już teraz warto mimo wszystko zjechać, na przykład na drogę wojewódzką nr 345 i przez Środę Śląską dojechać do Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za moment powracamy do rozmowy z Kingą Rochalą, która przyznała, że powrót do pracy po urlopie dla niektórych osób jest naprawdę bardzo trudnym zadaniem. Czy ma dla nas jakieś porady? O tym za chwilę.

0: Ciekawa jestem, czy wiedzieliście o tym, że po przerwie wakacyjnej bywa tak, że dużo trudniej znosimy korki i dłuższe stanie w trasie, czyli utrudnienia, zatory, spowolnienia. Nie po wakacjach. Ale niestety chichot losu polega na tym, że to właśnie po wakacjach są najdłuższe korki i najdłużej stoimy właśnie w trasie, a to ze względu na to, że wszyscy wracamy do tak zwanego rytmu jesiennego. No i okazuje się, że czujemy wtedy bardzo często, że potrzebujemy kolejnej przerwy. Pomimo tego, że wróciliśmy przed chwilą z wakacji, wróciliśmy z urlopu, była to jakaś przerwa, no to mało nam. I powrót po wakacjach jest bardzo trudnym momentem. Łatwiej nam się denerwować, trudniej koncentrować na drodze, a także na pracy. I o tym właśnie Kinga Rochala, psycholog.
1: Myślę, że po prostu wracamy do takiego rytmu, w którym to mamy więcej, może być więcej napięcia, bo jest więcej zadań do wykonania, bo są obowiązki, bo nie zawsze jest to przyjemne, to co trzeba robić.
2: I ale nieuniknione, wiemy przecież, że tak jest.
1: No właśnie, a z drugiej strony bardzo trudne, bo po tym takim totalnym luzie czasami i życiu, no bez, nie trzeba nastawiać budzika, można wstać sobie o której się chce, no to jest to trudne, bo tutaj już trzeba być w jakichś ramach, w jakimś rytmie, więc jeżeli mówimy nawet właśnie o tych powrotach, o tej jeździe samochodem. Więc te zmiany są, ale też są rzeczy i czynniki, na które nie mamy wpływu, więc pytanie to, co możemy zrobić, żeby się tak nie frustrować, co możemy zrobić? Myślę sobie, że przede wszystkim przetłumaczyć sobie, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. I oczywiście, jeżeli mogę, to planuję wcześniej ten wyjazd. Jeżeli mogę, to sprawdzam, co mogę zrobić jeszcze, żeby no, nie przeskoczę potem korka.
2: Zminimalizować te ryzyko późniejszego stresu.
1: Stresu, frustracji. No nie ma, no nad korkiem nie przelecimy, nie przyspieszymy, a myślę sobie, że jak opanujemy ten stres, napięcie i złość pojawiającą się, to jest mniejsze ryzyko na to, że dojdzie do jakiejś kolizji, wypadku. I to o tym też warto pamiętać. Nie przyspieszymy tutaj pewne rzeczy. No oczywiście telefony, o który apel, że to jest też często tym czynnikiem, który nas spowalnia, bo wiele osób nie jedzie na tych światłach szybciej. Denerwujemy się, jak stoimy za pytanie, czy sami nie jesteśmy czasami sprawcami takich sytuacji. Każdy bardzo indywidualnie musiałby tutaj powiedzieć, co dla niego oznacza, tak? Ale czasami tak jest, że te plany są dużo bardziej rozwinięte niż możliwości, więc to planowanie ważne jest, żeby było takie racjonalne, a nie takie, które
2: życzeniowe.
1: Będzie życzeniowe, nadmiarowe, bo osoby czasami tutaj od razu użyję z ADHD na przykład, mają taką tendencję do tego, że mnóstwo rzeczy sobie mówią, ach dobra, to zrobię jeszcze to i to i to i to. Oczywiście nie trzeba mieć ADHD, żeby sobie nadmiarowo planować tutaj różne
2: działania. Lista dnia 45 pozycji.
1: No oczywiście tak. Najlepiej jak już ta lista jest zrobiona, to jednak spojrzeć na nią realnie jeszcze raz i zaznaczyć to, co jestem w stanie zrobić.
2: Bardzo ważne jest to, żeby odhaczać to, co już jest zrobione, bo tutaj się endorfinki wtedy pojawiają.
1: Oczywiście, bo mamy poczucie, że coś się dzieje, widzimy to, że mamy odhaczone, więc jest większa motywacja do realizacji. I to są właśnie takie małe zadania, które warto wprowadzać w ogóle w codzienności, w życiu, żeby się nie rozpraszać za bardzo, bo ten plan często ratuje nas w różnych trudnych sytuacjach. Powrót po wakacjach często rzeczywiście jest bardzo trudnym momentem takim, bo są oczekiwania, są plany, są pomysły, są nowe projekty, ale też jest bardzo dużo innych obowiązków takiej codzienności, że ten czas się nam nie wydłuży, tylko to my nim zarządzamy, więc bardzo istotne jest to takie rozsądne planowanie, żeby nie robić tutaj nadmiarowo, bo potem pojawia się frustracja. Jeżeli nadmiarowo zaplanujemy sobie coś, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nasz układ nerwowy będzie przeciążony i za chwileczkę nam się będzie wszystko rozjeżdżało, takiego słowa użyję, bo nie będziemy w stanie się na wszystkim skoncentrować i dokładnie tego wykonać, więc ten plany ważne, żeby były realistyczne.
0: Uważam, że kiedy nam się wszystko rozjeżdża, nie tylko w trasie, ale także w życiu, najważniejszy jest parking. Prawda? Zgadza się? Dobrze zaparkować, wypić kawkę, przejście, jakiś spacerek. Myślę, że nie tylko kierowcy zawodowi o tym doskonale wiedzą, choć oni przede wszystkim, ale także ci, którzy naprawdę jeżdżą bardzo, bardzo dużo. Myślę, że taka bardzo uniwersalna porada, żeby zaparkować nie tylko w trasie, ale też w życiu, jest naprawdę bardzo a propos. 17 do 14.

0: to dajcie znać, jak wygląda ten czas po urlopie. Czy już zapomnieliście, czy to jest raczej ten moment i być może jesteście w tej grupie osób, które na przykład urlop uwielbiają brać się we wrześniu. Bo znam sporo takich osób, które wyjeżdżają właśnie wrzesień, październik, na 2-3 tygodnie. Jedna z tych osób jest właśnie w studiu. Emilia?
1: A, to ja już ci mówiłam, tak?
0: Tak?
1: A no tak, na grzyby, no bo teraz tak? Zaczyna się sezon grzybowy, chyba już się nawet zaczął w pełni, bo z tego co widzę, to
0: nie
1: po prostu
0: nie wiem, jeszcze jakoś nigdy nikt nie zabrał na grzyby. Ja nie wiem, co się w ogóle wydarzyło?
1: Nigdy nie byłaś na grzybach?
0: Byłam, ale to tak, wiesz, ja bym chciała tak cyklicznie.
1: A, że taką wiesz, właśnie rutynę sobie wyrobić.
0: Zrobić sobie tradycję. Z tego jednak rutynę i dużą przyjemność. Mhm. Byłam raz, dwa razy, sprawiło mi to ogromną przyjemność, ale ja się nie za dobrze znam na grzybach jednak, prawda? Może też nie o samo zbieranie grzybów tu chodzi, tylko bardziej o to, że jednak jesteś w lesie, udziela ci się ta leśna aura i potem wracasz z tą leśną energią do domu. Być może to właśnie też o to chodzi. Tymczasem wyjeżdżamy na drogi 10 do 14.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A jeszcze zanim wiadomości drogowe, to może mamy jakiś grzybiarzy, także wysyłajcie nam zdjęcia może swoich zbiorów w naszej aplikacji, a myślę, że na pewno są, bo my Polacy bardzo lubimy właśnie taki sport narodowy, czyli zbieranie grzybów. A teraz wyjeżdżamy na trasy. Droga krajowa numer 15, Dylewo, to województwo kujawsko-pomorskie, czyli odcinek Toruń-Brodnica, tam na 269 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, czyli do Torunia i do Brodnicy. Od 13.30, czyli dosłownie 20 minut temu doszło do tej kolizji. Tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą być jeszcze do godziny 15.30. Kolejna krajówka, 16, w województwie warmińsko-mazurskim. To odcinek Mikołajki-Orzysz. Tam niestety wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Wiemy, że dwie osoby zostały ranne i najpierw droga była całkowicie zablokowana. Z tego co widzimy, to dalej tam przejazd w obu kierunkach nie jest raczej możliwy. Służby na miejscu zalecają objazd od Olszewa w kierunku Giżycka drogą wojewódzką numer 643. A jeżeli jeszcze chodzi o to, co się dzieje na mapach i gdzie mamy sporo tych przewężeń, utrudnień, no to na pewno trzeba powiedzieć parę słów o trasie S7, bo widzimy, że tutaj za Białobrzegami, a w trasie do Radomia, tak naprawdę przed samym Radomiem mamy no już bardzo poważny korek, on ma ponad 5 km i widzę też, że jest częściowa blokada trasy w kierunku Radomia i jeszcze nie wiemy dokładnie, co tam się stało, czekamy na więcej informacji od służb, ale no już mogę tak osobiście zgadywać, że tam mamy zdarzenie drogowe, zresztą to sugerują również i nasze mapy. Jeżeli jesteście w trasie, jeżeli jesteście na S7, to dajcie znać 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, skoro wywołałyśmy temat grzybów, to czy są wśród naszych słuchaczy grzybiarze? Zachęcam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Tam wysyłajcie fotki.

0: I mamy godzinę 14 na zegarach. Sprawdźmy, co w prognozie.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale przepiękny grzyb wylądował w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, ale ja się znam tak na grzybach, nie wiem, to chyba jest podgrzybek. Mam nadzieję, że tu nasza słuchaczka, jeśli trzeba, to wyprowadzi mnie z błędu. Pozdrowienia z Dbądza, pozdrawiam cię serdecznie. Och tak, taki marynowany wjechałby na pewno. Widzę też przepiękny kosz, no, taki rustykalny, leśny klimat. To jest właśnie to chyba, czego nam wszystkim jesienią brakuje. I bardzo dobrze, że są tacy wśród nas, którzy rozpoczęli sezon grzybiarski. No a sprawdźmy, jak prognoza w takim razie, czy sprzyja temu, żeby właśnie na te grzyby wyjść. W tym momencie po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod koniec dnia na zachodzie i południu kraju miejscami małe. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze z opadem do 10 mm. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni. W rejonie podgórskich Karpat miejscami 15 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, lokalnie dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Pod koniec dnia słabnący do słabego i umiarkowanego. Na wschodzie miejscami porywistego, północno-zachodni i zachodni. No, jak widać, ten wiatr będzie dzisiaj się zmieniał, będzie zmieniał także swój kierunek, natomiast w zasięgu burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: I Bartek ze Skody właśnie na spacerze z rodzinką. Pozdrawiam was, jakie przepiękne te kosze. Jeden pełny, drugi startuje albo pretenduje do tego, żeby być pełny. Ach tak, istna zazdrość, ale taka naprawdę wielka i pozytywna. Mam nadzieję, że jakieś przepyszne smakołyki powstaną właśnie z tych grzybiarskich, no właśnie tutaj, wędrówek. Jestem ciekawa, co z tego będzie. Dajcie znać w aplikacji. 14:02, Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: 10 minut po 14 wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i co dobre, to się skończyło. Tak naprawdę od samego rana mówiłam, że dzisiaj niewiele na trasach. Mamy zdarzeń drogowych. No i właśnie na S7, już wiemy dokładnie, co się stało. To zderzenie dwóch samochodów osobowych. Chodzi o odcinek Gust do węzła Radom Północ w Jedlance, dokładniej na 456 kilometrze. Jeszcze w województwie mazowieckim właśnie doszło do tego zderzenia. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana, no i tam mamy dość spory korek w obu kierunkach. Od 14 te utrudnienia do godziny 16 będą jeszcze. I droga krajowa numer 15, też dosłownie informacja sprzed pół godziny, bo to o 13.30 dowiedzieliśmy się, że na krajowej 15 między Toruniem i Brodnicą w miejscowości Dylewo na 269 kilometrze również była kolizja dwóch samochodów osobowych. Tam także droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, dlatego warto w najbliższym czasie wybrać objazd. I to nie wszystko. Droga krajowa numer 16, Mikołajki-Orzysz w Grabówku na 240 kilometrze na Warmii i Mazurach. Kolejna kolizja dwóch samochodów osobowych. Sporo tych kolizji właśnie mamy. Droga jest zablokowana od popołudnia i zalecany objazd jest od Olszewa w kierunku Giżycka, drogą wojewódzką numer 643. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 14.30 przynajmniej. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, gdzie nie kolizje, nie wypadki, a cały czas trwają imprezy sportowe, to na przykład Krajowa 55 w województwie pomorskim między Rychnowem Żuławskim a Malborkiem. Droga jest zablokowana właśnie ze względu na imprezę sportową Castle Triathlon Malbork. Te, chciałam powiedzieć, prace, te zawody sportowe będą jeszcze do godziny 18. Na miejscu jest policja i kieruje przejeżdżających drogami lokalnymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 12 po 14.
3: Nie ma PRK.
0: 12 minut po 14. Polskie Radio Kierowców. I zdaje się, że dobija się do nas nasz słuchacz. Halo, halo, czy się słyszymy? Za moment właśnie nagrywacie informacje w naszej aplikacji, aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, informacje z tras, informacje o tym, gdzie jesteście, co robicie, czy jedziecie na grzyby, czy też być może powracacie z tego bardzo przyjemnego, chciałam powiedzieć, obowiązku. Dla niektórych to obowiązek, bo znam takich, którzy nie przypadają, ale są nieco zmuszani, choć jak już na tych grzybach są, no to przyznają, że jest całkiem, całkiem przyjemnie. A tymczasem sprawdźmy, czego dotyczy wiadomość od naszego słuchacza.
3: Nie ma PRK, tu Rogal z Beci z tej strony. Przekażcie innym kierowcom, że droga Orzysz-Mikołajki jest zablokowana, był jakiś wypadek. Służby kierują już z Orzysza na Giżycko albo na Pisz. Pozdrawiam szerokości.
0: Szerokości, wielkie dzięki za te informacje. Podajemy dalej w świat i prosimy o więcej takich informacji. Nasi słuchacze oczywiście dają nam to w aplikacji, to czyli te informacje na bieżąco, gdzie jesteście, co robicie, skąd dokąd jedziecie i w związku z tym, jeśli macie jakieś najświeższe informacje, to oczywiście nasza aplikacja jest otwarta na wasze wiadomości.

0: Od 3 września, czyli właściwie od 3 dni, obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero co zdobyli prawo jazdy. No i okazuje się, że w przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym, ale na przykład w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci uprawnienia. Ten 2-letni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków, a także zaostrzone normy dotyczące punktów karnych, to są te zmiany, które obowiązują od 3 września. To są zmiany, które weszły w życie z nowymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Nowe limity, okres próbny, co mają zrobić? No, mają ukrócić brawurę oczywiście. I o tym ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, dr Igor Protasowicki, mówi, że to właśnie młodzi kierowcy bardzo często są odpowiedzialni za największą liczbę zdarzeń na drogach.
1: Każda tego typu zmiana jest pokłosiem zdarzeń, między innymi takich, o jakim właśnie wspomnieliśmy. Walka z piratami drogowymi to było pokłosie 2 bardzo głośnych zdarzeń, też właśnie ze skutkami śmiertelnymi. Zaostrzanie kar dla kierujących bez uprawnień to było pokłosie takiej fali zatrzymań osób bez uprawnień. No i to, co dzieje się teraz, czyli zaostrzanie przepisów dotyczących młodych kierowców, świeżych adeptów sztuki prowadzenia pojazdu, to jest też właśnie efekt tego, że młodzi kierowcy, grupa wiekowa 18-25, są sprawcami największej ilości zdarzeń drogowych, plus dodajmy do tego, że oni są sprawcami 85% zdarzeń, w których biorą udział. W ramach okresu próbnego mają zmniejszoną pulę punktów, które mogą uzyskać za swoje zachowania, które wybiegają poza ustawę prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia towarzyszące, no i parę innych takich dodatkowych elementów. To, co mnie martwi natomiast, to jest cały czas obecne w naszym społeczeństwie i wśród naszych kierowców takie przekonanie, że nam właściwie wszystko wolno. No kto na to zwrócił uwagę? No kto to ograniczenie tu postawił? No przecież nic się nie stanie, nikt mnie nie zatrzyma. No i pamiętajmy, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No jeżeli my jako dzieci obserwujemy właśnie, jak nasi rodzice czy znajomi rodziców przekraczają limity prędkości, dokonują różnych takich dyskusyjnych pod względem bezpieczeństwa zachowań, no to nie ma się co dziwić, że młodzi kierowcy to naśladują.
0: No i potem dziwimy się, skąd ta brawura, skąd młodzi kierowcy, którzy na przykład jeżdżą na hulajnodze w 2, czasem 3 osoby, skąd, no właśnie, sytuacje, w których dziecko ukradło na przykład kluczyki samochodowe swoim rodzicom i sobie postanowiło pojechać. No to nie są tytuły gdzieś wymyślone zupełnie w mojej głowie, tylko to są tytuły z ostatnich miesięcy, bo tak się po prostu dzieje, więc... Od 3 obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. Pamiętajmy o tym, że te nowe limity i okres próbny mają skrócić brawurę. Taki jest zamysł. A czy tak będzie? To 2 różne rzeczy.

0: w pół do 15, ale ten czas szybko leci, ale to dopiero w pół do, jeszcze 30 minut do 15. My oczywiście jedziemy w kierunku 15, a tymczasem sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Największe utrudnienia są aktualnie na S7 w miejscowości Jedlanka na Mazowszu na 456 km w trasie do Radomia, ale też w drugą stronę, czyli jeżeli na przykład jedziecie do stolicy. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. To kolizja, czyli nic nikomu się nie stało. To oczywiście dobra informacja. Jeżeli chodzi o przejazd, to właśnie droga w kierunku Krakowa jest całkowicie zablokowana, także S7 właśnie w kierunku południowym nie przejeżdżacie. Jedziecie w najbliższym czasie, można to oczywiście ominąć. Na przykład drogą krajową numer 48, czyli w Białobrzegach, zjeżdżacie sobie na krajówkę i później na przykład w miejscowości Potworów, czy z drugiej strony, bo można to ominąć od zachodniej strony, właśnie przed Potworów, albo od tej wschodniej, na przykład przez Głowaczów i w ten sposób do Radomia dojechać drogami lokalnymi, na przykład dalej drogą wojewódzką numer 740. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to bez zmian droga krajowa numer 15 i droga krajowa numer 16. Tam mamy utrudnienia. Pierwszy odcinek 15 to województwo kujawsko-pomorskie, Dylewo, tam na 269 km. Była także kolizja i także dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana od ostatniej godziny. A droga krajowa numer 16, no to niestety już wypadek. Dwie osoby zostały ranne po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe i zalecany jest objazd od Olszewa w kierunku Giżycka drogą wojewódzką numer 643. Do zdarzenia doszło w Grabówku po godzinie 12 i tam służby planują jeszcze pracować do godziny 15.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: O zaostrzeniu przepisów dziś rozmawiamy. Właściwie powracamy do tego, co się wydarzyło w minionym tygodniu w Polskim Radiu Kierowców. Dr Igor Protasowicki był gościem, który komentował zmiany, czyli nowe limity, a także okres próbny, które mają ukrócić brawurę. No właśnie, dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, mówi, że w Polsce takie zmiany są następstwem bardzo wyraźnych, społecznie niebezpiecznych sytuacji. Za piratów drogowych wzięliśmy się po serii niebezpiecznych zdarzeń, do których doszło na naszych drogach, gdzie mieliśmy do czynienia oczywiście ze śmiertelnymi wypadkami. Z drugiej strony branie się za recydywistów jest też następstwem tego, że zwróciliśmy uwagę na to, ile osób porusza się po drogach publicznych z zatrzymanymi uprawnieniami.
1: To są zmiany, na które czekaliśmy bardzo długo. Już teraz osoby, które miały zatrzymane uprawnienia do prowadzenia pojazdów, jeżeli zdecydują się wbrew zakazowi wsiąść za kierownicę, popełniają przestępstwo. Do tej pory, jeżeli ktoś miał 16 czy 17 takich zakazów, to dla niego dostać 18 to nie był wielki wyczyn. No cóż, tak jak kiedyś bodajże Hemingway powiedział o rzucaniu palenia. Nic prostszego, robiłem to tyle razy. No i w tym momencie tego typu zachowaniom kładziemy kres. To już nie będzie 18 zakaz, to już będzie kara pozbawienia wolności. Zakaz spożycia jakiegokolwiek alkoholu dotyczy także między innymi właśnie od dziś młodocianych kierowców w Polsce. To jest jak najbardziej słuszna droga. Nie powinniśmy tolerować tego typu zachowań, bo to jest sprawa bardzo, bardzo indywidualna i jednostkowa, jak ten alkohol na nas wpłynie. Plus, jaki mamy dzień i tak dalej. I lepiej, żebyśmy akurat w danym momencie tego gorszego dnia nie mieli.
2: Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale niech to sobie wezmą do serca również 30-latkowie, 40-latkowie i wszyscy inni.
1: Tak, dokładnie tak. No i dodajmy do tego jeszcze bardzo, bardzo prosty fakt. To, że decydujemy się na tego typu zachowania, to jest pokłosie tego, o czym wspominaliśmy w poprzednim wejściu, czyli takiego przekonania, że przecież nic się nie stanie, czyli nikt nas nie zatrzyma, nikt nas nie złapie za rękę. Musimy w tym momencie zrobić wszystko, żeby zetrzeć tego typu przekonanie z naszej powszechnej świadomości, czyli polskich kierowców, żeby samo istnienie kar powiązać z nieuchronnością ich wystąpienia.
0: 18 minut do 15, zamyśliłam się, szczerze powiedziawszy, ale właśnie na temat brawury wśród polskich kierowców, na temat tego, czy takie zmiany rzeczywiście coś zmienią, i muszę przyznać, że jestem ciekawa waszego zdania, jakie wy macie przemyślenia, jakie macie przypuszczenia, czy zaostrzanie przepisów ruchu drogowego, czy wzięcie się za piratów drogowych po serii niebezpiecznych zdarzeń, do których doszło na naszych drogach, gdzie naprawdę mieliśmy do czynienia ze śmiertelnymi wypadkami, właśnie może się zakończyć dzięki takim pomysłom. Dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a to był fragment rozmowy z minionego tygodnia. Dr Igor Protasowicki był naszym gościem Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście więcej można przeczytać i posłuchać na naszej stronie polskieradio.pl.

0: 10 do 15. Zrobiło się dosyć refleksyjnie i sentymentalnie. Mam nadzieję, że na drogach jest przyjemnie, na pewno spokojnie, bezpiecznie i tej wersji się trzymajmy. Sprawdzamy w takim razie, jak wygląda to w praktyce. Emilia Kleszczewska w studiu. Wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, niedziela dosyć spokojna, chociaż albo wyjeżdżacie na jakiś krótki popołudniowy wypad już po obiedzie, albo właśnie na ten obiad możliwe, że dojeżdżacie, bo jest kilka miejsc, gdzie kierowcy zwalniają. Jest przewężenie na trasie S3, dokładniej przed Skwierzyną mamy zdarzenie drogowe. Jeszcze nie wiemy dokładnie, co się stało, ale widzimy, że no korek jest niedługi, ale jest, ma on mniej więcej kilometr i to akurat trasa w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Podobny korek jest za Zieloną Górą, również na S3, tam trwają prace drogowe. No i te utrudnienia są głównie, jeżeli wyjeżdżacie z Sulechowa i chcecie dojechać do Zielonej Góry, czy dalej jesteście w trasie na przykład do Legnicy. A teraz trasy w województwie warmińsko-mazurskim. Przypominamy, że trwają prace drogowe na wysokości miejscowości Waplewo i Jadamowo. Tam mamy utrudnienia w obu kierunkach. To trasa S7, czyli w trasie do Olsztyna i do stolicy, a w stolicy w Warszawie niewielkie przewężenia trasy S8 na wysokości mostu generała Grotoroweckiego są w stronę Łodzi. Przypominamy, że na S7 też między węzłem Gusty i węzłem Radą Północ, dokładniej w Wiedlance na 456 km, też jeszcze w województwie mazowieckim, była kolizja dwóch samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana do godziny 16 i droga krajowa nr 15 Toruń-Brodnica, miejscowość Dylewo na na Kujawach, 269 km. Tam również kolizja dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana od 2 godzin. Te utrudnienia miały zakończyć się po godzinie 15, no ale jak na razie widzimy tutaj na trasach, że Krajowa 15 jeszcze w najbliższym czasie może być zajęta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 do 15, a ja zerkam na wasze grzybiarskie popisy, można powiedzieć, ale przepiękne te zdjęcia, te rustykalne kosze, te mieniące się po prostu grzyby w takim złocistym słońcu. No muszę przyznać, że bardzo, bardzo kusząca propozycja na popołudniowy weekend, na popołudniową niedzielę. O, może tak.

0: 15 na zegarach, Black and White. Można powiedzieć, że niebo również podzielone na to bardziej black i na to white.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu chmury, czyli wersja black, nadal będą dzielić niebo ze słońcem, czyli white, ale im bliżej wieczoru, tym więcej przejaśnień. Na zachodzie i południu kraju pod koniec dnia miejscami zrobi się już całkiem pogodnie. Bardziej kapryśnie na północnym wschodzie, tam możliwe są przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Podczas nich może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od 16 do 20 stopni, tylko w rejonach podgórskich Karpat miejscami około 15. Wiatr z zachodu i północnego zachodu początkowo jeszcze daje o sobie znać, w porywach nawet do 60 km na godzinę, w górach nawet do 70. Z każdą kolejną godziną będzie jednak tracił siłę i wieczór zapowiada się już dużo, dużo spokojniejszy. Na szczęście, czyli można powiedzieć, że finisz dnia coraz pogodniejszy i spokojniejszy, no być może z jednym wyjątkiem na północnym wschodzie, jeszcze warto mieć oko na te ciemniejsze chmury. Minuta po 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aleksandra Jasińska, to co? Jedziemy w stronę 16. Kto ze mną? Poproszę o taki szybki raporcik. Kto obecny? A kogo nie ma? No to nie ma, niech żałuje.

0: 15. Czekam na Emilię Kleszczewską, która biegnie do Was z najświeższymi informacjami prosto z trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja tak do ostatniej chwili, ponieważ jeszcze dostaliśmy wiadomość od naszego słuchacza odnośnie tego, co dzieje się na trasie S7 w trasie do Radomia.
2: No właśnie stoję w korku na drodze. Witam serdecznie, Przemoc Lexusa. Stoję na korku przed Radomiem. Słuchajcie, masakra, jak ci kierowcy jeżdżą. Jeden w rowie, drugi rozbity. Policja w dwie strony, totalny korek. Dziękuję, pozdrawiam PRK.
0: Pozdrawiamy również naszego słuchacza. Dziękujemy za tą szczegółową informację. No i na tej trasie S7 niestety dzieje się bardzo dużo. Mamy też aktualizację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety wiemy, że to nie jest kolizja, a jednak wypadek. Jedna osoba została ranna. Objazd odbywa się przez węzeł GUST oraz przez stację paliw. A w Jedlance na 456 kilometrze właśnie zderzyły się dwa samochody osobowe. No i zablokowana jest jezdnia do Radomia, a dalej w trasie do Krakowa. Te utrudnienia będą jeszcze przez najbliższą godzinę przynajmniej. To nie wszystkie wiadomości. Droga krajowa numer 15. Tam jeszcze cały czas służby działają na miejscu. W Dylewie na 269 kilometrze, czyli między Toruniem i Brodnicą, gdzie była kolizja dwóch samochodów osobowych. Droga jest cały czas zablokowana w obu kierunkach. Także jeżeli jesteście na krajowej 15, to warto wybrać objazd. I jeszcze droga krajowa numer 16. Województwo warmińsko-mazurskie w Grabówku na 240 kilometrze. Po wypadku, w którym zostały ranne dwie osoby, zalecany jest objazd od Olszewa w kierunku Giżycka drogą wojewódzką numer 643. Czekamy na Wasze wiadomości, głównie w aplikacji. Tutaj można zarówno się do nas nagrywać, ale też pisać wiadomości tekstowe, jeżeli nagrywać nie macie takiej możliwości. Ale dostępny jest też numer telefonu do Polskiego Radia Kierowców, a brzmi on 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Każdy deszcz

0: się mylimy, także w ruchu drogowym nie ma co się oszukiwać. Zajeżdżamy sobie drogę, wciskamy się na ostatnią chwilę. Bardzo często zapominamy o kierunkowskazie na przykład, a czasem wystarczy tylko jedno spojrzenie w lusterko, żeby na przykład uniknąć niepotrzebnej nerwówki. Czyli sytuacje, które potrafią wyprowadzić kierowców z równowagi, na drogach nie brakuje. Sprawdzaliśmy w minionym tygodniu, co najbardziej irytuje nas za kierownicą, czy naprawdę musi kończyć się trąbieniem i nerwami. O różnych zachowaniach kierowców mówiła na antenie Polskiego Radia kierowców psycholog Mariola Pietroń-Ratyńska z WSB Merito.
1: Tych przestrzeni, z których powinniśmy wynosić właściwe wzorce, jest wiele. I przede wszystkim jest to dom rodzinny, te osoby, które się nami zajmują. One nie poprzez to, co mówią, nas kształtują, ale poprzez to, w jaki sposób się zachowują. Zresztą często widzimy, kiedy jedziemy trasą, w jaki sposób, prawda, kierowcy reagują. Często to są przykre gesty, tak, jakby słowa, gdzie można odczytać z ruchu warg, a na przykład z tyłu siedzi dziecko, które się temu przysłuchuje. Dokładnie taki model później ma. No przecież ten ojciec czy matka są dla niego wzorem, podstawowym wzorem. W związku z czym dlaczego on w podobnej sytuacji ma się inaczej zachować? My w swoim zachowaniu jesteśmy lustrem, tak w innych ludziach widzimy siebie, więc to, w jaki sposób się odnosimy do drugiego człowieka, to naprawdę jest projekcją tego, co sami o sobie myślimy. To są kompleksy, złości, właśnie jakieś niedostatki. No i później, to przepraszam za dosadność, ale wypluwamy taki jad na drugiego człowieka.
0: No, mam nadzieję, że gdzieś to w nas zostanie. Czyli te nasze zachowania drogowe są projekcją tego, jak naprawdę o sobie myślimy. No właśnie, to na pewno numer jeden. A po drugie, to co wynosimy z domu. O tym po godzinie 15.30.

0: No, swoją drogą muszę przyznać, że ciekawe są przemyślenia psycholog Marioli Pietroń-Ratyńskiej, która mówi o tym, że nasze zachowania, czyli to, że zajeżdżamy często drogą innym, wciskamy się na ostatnią chwilę, zapominamy o kierunkowskazach, często są projekcją tak naprawdę nas samych, tego, co my o sobie myślimy. Jestem bardzo ciekawa, co to mówi o mnie, co to mówi o was, czy macie podobne przemyślenia i czy macie podobne spostrzeżenia na ten temat, jak wyglądają wasze zachowania w ruchu drogowym. No i jak to się ma do tego, co tam w środku jest. Myślę, że weekendowy czas to jest całkiem dobry moment, żeby gdzieś tam po tak głęboko posprawdzać różne rzeczy i czy coś w tym jest, czy raczej według was to jakieś zupełne wróżby. A tymczasem w pół do godziny 16 wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i to po

0: Łudnie zaczyna być coraz mniej przyjemny na trasach. Mamy kolejną wiadomość z S7 od naszego słuchacza.
1: Dzień dobry. Podajecie wiadomość, że jest korek od strony Warszawy przed Radomiem. Równie wielki korek jest w odwrotną stronę, w kierunku Warszawy od Radomia. Poinformujcie wszystkich pozostałych. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy oczywiście za tą informację. Tak, wszystko się zgadza. Korek zaczyna się za węzłem GUST w kierunku węzła Radom Północ w miejscowości Jedlanka na 456 kilometrze. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna w tym wypadku. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana, ale do Warszawy też mamy utrudnienia. Chociaż służby wytyczyły objazd, który odbywa się przez węzeł GUST oraz przez stację paliw. To nie wszystkie wiadomości z S7. Mamy informację sprzed chwili. Bardzo poważna kolizja na węźle Modlin do węzła Błonie w miejscowości Zakroczym. Na 150 kilometrze zdarzyły się cztery pojazdy. Nie ma rannych, więc miejmy nadzieję, że to będzie tylko kolizja, ale zablokowany jest prawy pas i środkowy w kierunku Warszawy. Także lewym do stolicy dojedziecie, ale te utrudnienia na S7 również na kolejnym odcinku mamy. Jest 19. Kolejna wiadomość, tym razem to województwo podkarpackie, miejscowość Huta Deręgowska, czyli między węzłem Zdziary i węzłem Lasy Janowskie na 407 kilometrze. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana. Pojazdy na węźle Rudnik nad Sanem kierowane są na drogę wojewódzką numer 878. No i służby planują być jeszcze na S19 do godziny 18. Droga krajowa numer 15. Mamy też najnowszą informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej mówiłam, że była to kolizja w Dylewie dwóch samochodów osobowych. No niestety to wypadek. Trzy osoby zostały ranne. Droga najpierw była całkowicie zablokowana. Teraz wiemy jeszcze, że służby wyznaczyły objazd przez miejscowość Piątkowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jak słyszycie, coraz więcej się dzieje na naszych drogach, a jeszcze do niedawna było tak przyjemnie i spokojnie. No ale cóż, niedzielne powroty chyba się już zaczęły, prawda? Wy też to widzicie w waszych, no właśnie, lusterkach na pewno. A na pewno także wasze oczy również widzą, a to co widzą, mogą przekazać dalej. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji.

0: Mówimy dziś w Polskim Radiu Kierowców o zachowaniach na drodze. No, trwają właśnie powroty. Jest 22 minuty do godziny 16. Widać to na drogach. Wracamy. Wracamy do swoich domów z powrotów. To powroty oczywiście z różnych miejsc, ale to tak zwane wielkie powroty niedzielne. Psycholog z WSB Merito, Mariola Pietroń-Ratyńska, powiedziała, że nasze zachowania, czyli na przykład traktowanie innych kierowców na wspólnej drodze, bardzo często wynosimy z domu.
1: Myślę, że to zależy, w jakim środowisku się wychowujemy, w jakim żyjemy i też czym się karmimy. Bo jeżeli właśnie wpuszczamy różne treści przemocowe, tak, oglądamy jakieś filmy sensacyjne, gdzie na przykład jakby wulgarność jest na porządku dziennym, to w pewnym momencie to się staje dla nas właśnie codziennością. Więc jakby pytanie, czym się karmisz, tym się stajesz, nie? Więc zobacz, co wpuszczasz, tak? Co w jaki sposób legitymizujesz, tak? Co dla ciebie jest tą normalnością? No więc właśnie, też w jaki sposób do siebie się odnosimy poza sceną, w tej codzienności, na co pozwalamy, tak? Też, żeby jakieś bliskie osoby się do nas zwracały. Myślę, że to jest temat bardzo szeroki, jakby temat takiego spowszednienia wulgarności, niegrzecznych zwrotów. No to niestety, jeżeli nie stawiamy granic, nie zwracamy uwagi osobom, które do nas mówią, jeżeli bijemy brawo właśnie takim bym powiedziała, zwrotom z rynsztoka, no to ten rynsztok staje się naszym udziałem po prostu. Dokładnie tak. Ten język oczywiście jest żywy, więc on się zmienia. Mamy różne zwroty, które chociaż

0: niosą konkretne pokolenia. Ale czym innym jest właśnie to ożywienie języka i jego nieustanny ruch, a czym innym jest, powiedziałam właśnie, przywracanie wulgarności i nadawanie tej wulgarności statusu normalności. Myślę, że jest cała masa takich ludzi, którzy posługują się pięknym językiem. To nie musi być absolutnie język literacki, ale też taki codzienny ma w sobie znamiona właśnie ładnego języka. To są nasze bliskie osoby, tak? To jest też kwestia tego, co puszczamy w telewizji. Też to jest pytanie, czy też w radiu. Tak, pytanie o odpowiedzialność mediów, co lansują, bo tak naprawdę to oni mają ogromną odpowiedzialność, myślę, że społeczną odpowiedzialność właśnie za jakość języka.
1: No i chyba my wszyscy czujemy na sobie tę odpowiedzialność, ale mam nadzieję, że wy też jako słuchacze Polskiego Radia Kierowców również czujecie na sobie odpowiedzialność w ruchu drogowym, nie tylko ze względu na to, że oczywiście wasze zdrowie i życie jest dla was najważniejsze, zdrowie waszych i waszych bliskich jest dla was najważniejsze, ale także dlatego, że w pewnym sensie słuchanie Polskiego Radia Kierowców to jest, można powiedzieć, taka elitarna grupa osób, które wyznaczają pewne trendy w ruchu drogowym i tej wersji chciałabym się trzymać.

0: kierujemy się w stronę godziny 16:15, a to znak, że najświeższe informacje już do nas nadjeżdżają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nadjeżdżają, a sporo tych informacji, na szczęście nie nowych. Powtarzamy to, co się działo już 20 minut temu na trasach. Mamy dwa zdarzenia drogowe na trasie S7. Pierwszy to miejscowość Zakroczym, czyli między węzłami Modlin i węzłem Błonie. Na 150 kilometrze zderzyły się cztery samochody osobowe. Tam zablokowany jest prawy i środkowy pas w kierunku Warszawy. Od 15:25 właśnie mamy taką sytuację na S7 na 150 kilometrze i te utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej do godziny 17:30. Kolejny odcinek S7 od węzła Gust do węzła Radom Północ, Wiedlance na 456 kilometrze, także w województwie mazowieckim, było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Tak jak wiemy, jedna osoba została ranna i cały czas objazd odbywa się przez węzeł Gust oraz stację paliw. Od 14 do godziny 16 miało tak być, ale wydaje mi się, że tutaj ten korek na S7 akurat na wysokości Radomia może jeszcze potrwać dłużej, więc rzeczywiście trzeba się uzbroić w cierpliwość i wybrać objazd, tak jak już wspominałam wcześniej. I jeżeli chodzi o trasy lokalne, czyli drogi krajowe, cały czas zablokowany jest odcinek w Dylewie, czyli między Toruniem i Brodnicą na 269 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i w wyniku tego wypadku trzy osoby zostały ranne. Wyznaczono objazd przez miejscowość Piątkowo. No i prace służb tutaj się też zdecydowanie wydłużają, bo korek tworzy się od godziny 13:30 i jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, te utrudnienia na drodze krajowej numer 15 będą jeszcze do godziny 17:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polecamy się oczywiście w każdej drogowej sprawie. Jesteśmy tu, jakby były jakieś koreczki po drodze. No to dawajcie znać, a my podamy dalej. 8 do 16.

0: z oknami pogodowymi. Najwięcej pogodnego nieba pod koniec dnia zobaczymy na zachodzie i południu kraju. Na północnym wschodzie aura pozostanie bardziej niespokojna. Tam możliwe są przelotne opady deszczu, miejscami niestety, ale także burze. Podczas nich może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura tutaj bez większych zmian od 16 do 20 stopni. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, gdzie miejscami będzie około 15 stopni. Wiatr z zachodu i północnego zachodu pozostanie umiarkowany, chwilami silniejszy, z porywami do 60 km na godzinę. W górach może osiągać około 70 km na godzinę, natomiast z biegiem wieczoru wiatr, tak jak mówiłam i mówię od paru godzin, będzie stopniowo słabł. Końcówka dnia zapowiada się spokojniej, z coraz większą liczbą przejaśnień i słabnącym wiatrem. Jedynie na północnym wschodzie chmury mogą jeszcze gdzieniegdzie przypomnieć sobie nie tylko deszczem, ale także i burzami. Przypomnieć nam o sobie właśnie deszczem i burzami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: 16:02, to co? Jedziemy w kierunku godziny 17:00, ale ten czas bardzo szybko leci. Jeszcze niedawno o godzinie 11:00 tutaj usiadłam i już za moment godzina 17:00, przed momentem 16:00. Mam nadzieję, że wam też tak szybciutko ten czas leci, a jeszcze przyjemniej, jeszcze płynniej, jeszcze bezpieczniej to na pewno leci ten czas pod kołami. Dajcie znać, gdzie jesteście i dokąd śmigacie. 16:03, Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: A my się nie mijamy z prognozą pogody. Jest godzina 16 i sprawdzamy, jaki jest stan.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu na godzinę 16 wciąż sporo chmur, ale coraz częściej będą się w nich pojawiały jaśniejsze okna, czyli można powiedzieć, że to popołudnie

Glow in the Dark to prawie jak rozładowanie korka w no, takim gigantycznym zatorze. Bardzo często bywa tak, że po prostu patrzymy na ten tunel i on się dłużej, a tam się tyle dzieje, my nie wiemy zupełnie, co się tam dzieje, a chcieć byśmy chcieli na pewno wiedzieć. Od tego jesteśmy my, to my niesiemy wam kaganek i tych dobrych, i czasem tych gorszych wiadomości, ale po to, żebyście po prostu wiedzieli, co się dzieje w ruchu drogowym. Te najświeższe informacje już teraz, 10 po 16.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To najpierw wiadomość od słuchaczy, którą mamy właśnie w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców. S7, 18 km, węzeł Kielce, Jaworznia, a w kierunku Warszawy spowolnienie przez roboty drogowe. Pozdrawia nas Przemek, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Dziękujemy, również bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za tą informację o S7 i już kolejnej wiadomości z tej trasy, bo jak wiemy, to nie wszystko. Do S7 za chwilę wrócimy, ale najpierw przejdziemy do autostrady A2, ponieważ to jest najświeższa informacja dosłownie, którą dostaliśmy minutę temu. Województwo Wielkopolskie, węzeł Sługocin do węzła Modła w Koninie. Na 254 kilometrze była kolizja trzech samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Warszawy na A2 jest zablokowana od 16. Te prace mają się szybko zakończyć, bo tak jak podaje Generalna Dyrekcja, przez godzinę na miejscu będą działali drogowcy i za chwilę A2 do Warszawy powinna być odblokowana. No a właśnie ta S7 to nie wszystko, jeżeli chodzi o utrudnienia, bo też między węzłami Modlin i węzłem Błonie w miejscowości Zakroczym na 150 kilometrze aż cztery samochody się zderzyły po godzinie 15. Zablokowany był prawy pas i środkowy w kierunku Warszawy. Teraz wiemy, że już tylko prawy, ale lewym można na spokojnie jechać, czyli sytuacja już na S7 w tym miejscu w miejscowości Zakroczym się poprawia. Kolejny odcinek S7 to węzeł Gust do węzła Radom Północ. W Jedlance na 456 kilometrze był wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe i jak wiemy, staliście w naprawdę długim korku, bo i wysyłaliście nam takie wiadomości tekstowe i głosowe. Także wiemy, że ruch na S7 był rzeczywiście utrudniony w obu kierunkach. Tam jedna osoba została ranna i cały czas przejeżdżacie objazdem przez węzeł Gust oraz przez stację paliw. Jeszcze krótko zaglądamy, co się dzieje tak poza tymi oficjalnymi informacjami od służb na naszych mapach. No, korkuje się autostradowa obwodnica Krakowa na wysokości węzła w Balicach, czyli standardowo. Także Zakopianka jest przewężona w Libertowie, a jeżeli chodzi o trasy w centralnej Polsce, no to tak jak już mówiliśmy wcześniej, na wysokości Konina, a dwójka, tam korek ma mniej więcej 3 km w kierunku Łodzi i jeszcze z Lublina, jeżeli jedziecie trasą S17, trwają tam prace drogowe, dokładniej na fragmencie, gdzie jest węzeł Kurów Zachód, czyli tam, gdzie S17 łączy się z S12 i to trasa, która prowadzi Was do stolicy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: a ja wolę, by to było tylko nasz.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 16. To Polskie Radio Kierowców. Dziękujemy oczywiście, że jesteście razem z nami. To dla nas naprawdę wiele znaczy, tak jak wiele znaczą takie słowa.
2: Bardzo chciałem podziękować za wypowiedź pani, która jest gościem w tej chwili w Radiu Kierowców. Osobiście przestałem czytać gazety drukowane w momencie, kiedy zauważyłem, że z etatów redakcyjnych zniknęli korektorzy.

0: liczba błędów ortograficznych tudzież stylistycznych była po prostu kalecząca mój wzrok. Dziękuję, że Polskie Radio ciągle jeszcze dba o to, co się mówi i jak się mówi, i że ciągle przestrzegacie karty mikrofonowej. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam cię, drogi słuchaczu, jak ty sporo o nas wiesz, naprawdę. To prawda. Chyba to już rok temu miałam kolejny z egzaminów na kartę mikrofonową, ale tak, to jest nasza tradycja, nawet obowiązek, powiedziałabym. W Polskim Radiu Kierowców nie ma nikogo, ani w ogóle w Polskim Radiu, kto rzeczywiście tej karty mikrofonowej by nie miał. Ale są też inne wiadomości od was.
2: Dzień dobry, z pokładu Migotki kłania się Tomek. Po dłuższej przerwie wakacyjnej przesiadłem się z dwóch kółek znów na cztery kółka. No więc informuję, że S11 i S6, czyli trasa kaszubska, pełna przyjemnych, uśmiechniętych, zrelaksowanych kierowców. No pełna. No wszyscy, którzy jadą, są przyjemni i uśmiechnięci i mili i używają kierunkowskazów. W związku z czym z teorią pani psycholog nikt tutaj nie ma żadnych kompleksów ani nie ogląda przemocowych filmów. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o te cechy, które pokazujemy na drodze, to biorą się one z planowania podróży, bo jeśli podróż potraktuje się jako przygodę, to może naprawdę przyjemnie ten czas spędzić słuchając muzyki, no i podziwiając widoki, bo przecież mamy najpiękniejszy kraj na świecie. Także miłego, szerokości, uśmiechu, pozytywnego spojrzenia. Pozdrawiam.
1: Chciałoby się powiedzieć słodkiego, miłego życia, ale to robi Williams na antenie Polskiego Radia Kierowców, też z całkiem, mam nadzieję, dobrymi wiadomościami dla was.

0: A my mamy czas, wy też macie czas i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Na drodze wszyscy mamy czas. Ewa Farna na antenie Polskiego Radia Kierowców. Tak się składa, że zdaje się, Emilia, my dzisiaj rozmawiałyśmy o Ewie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, no rozmawiałyśmy. Właśnie. Odnośnie Czech i wyjazdów Polaków do Czech i Czechów do Polski.
0: Zgadza się,
1: prawda?
0: Zdecydowanie. Czesi uwielbiają Polskę, ale chyba przede wszystkim polskie ceny. Tak napisał jeden z naszych słuchaczy, ale myślę sobie, że jak dorzucimy tutaj tę bazę turystyczną, bazę gastronomiczną i tę polską gościnność, to po prostu wszystko się zgadza. Tymczasem 16:30 na zegarach, wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczniemy od trasy ekspresowej. Pojawiła się najnowsza informacja z S19 dokładniej, czyli województwa podkarpackiego w Hucie Deręgowskiej. Zderzyły się dwa samochody osobowe, to już wiemy, mówimy o tym od jakiegoś czasu. I najpierw jezdnia w kierunku Lublina była całkowicie zablokowana i pojazdy na węźle Rudnik nad Sanem kierowane były na drogę wojewódzką numer 878. Oczywiście tą drogą wojewódzką cały czas można kontynuować trasę, ale wiemy, że już został na S19 odblokowany przejazd prawym pasem, czyli do węzła Zdziary i do węzła Lasy Janowskie można już jechać bez większych problemów. Jeżeli chodzi o autostradę A2, tam cały czas w Koninie mamy naprawdę już dość spory korek, 254 km, gdzie była kolizja trzech samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana od 16.

0: No, czyli od niedawna, no ale jak właśnie tak patrzę na ten korek, to rzeczywiście on będzie coraz dłuższy. W tym momencie ma 6 km i jeżeli chodzi o objazd, to oczywiście można taki wybrać, na przykład drogą krajową numer 92, czyli we wrześniu zjechać sobie na drogę krajową i wrócić z powrotem na autostradową jedynkę w Koninie. Na trasie oczywiście w kierunku Warszawy, tak jak mówiłam wcześniej. Droga krajowa numer 16, zakończyły się prace między Mikołajkami i Orzyszem w Grabówku na 240 km po godzinie 12 zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. No i najpierw kierowcy jechali od Olszewa w kierunku Giżycka drogą wojewódzką numer 643, ponieważ droga była zablokowana w obu kierunkach, ale teraz i do Mikołajek, i do Orzysza można też już na spokojnie jechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 29 minut do 17 jedziemy, zgadza się, cały czas jedziemy, jesteśmy uparci i jedziemy do celu. Oczywiście z głową, oczywiście mam nadzieję cierpliwie i w pełnym bezpieczeństwu. Taki mamy plan i tej wersji się trzymamy, prawda? Bezpiecznie i spokojnie do celu. 31 po 16.

0: Dzień dobry, potwierdzam, że na drodze ekspresowej S17 z Rzeszowa do Lublina przejazd bez spowolnień możliwy, prawy pas. Możliwym prawym pasem jest ten przejazd, lewy pas dalej zablokowany i auto niestety, ale nadal jest na barierce. Ach, no to nie są dobre wiadomości. Oczywiście nasza aplikacja Polskiego Radia Kierowców do Waszej dyspozycji. Czekamy na Wasze informacje, informacje z tras, a tymczasem wybieramy się do Lublina.
1: Ciężko, tak?
2: Bardzo dobrze się tnie.
1: A dlaczego pan to tak drewno te tnie?
2: W tym momencie dla zabawy.
1: Jak się pan bawi?
2: Bardzo dobrze. Można się dużo dowiedzieć o lesie, o tym, co się kryje w nas.

0: lasach i co tam można spotkać.
1: Z czym wiążą się lasy państwowe, tak? Jak to wygląda? Co można zrobić z drzewa tutaj? No fajne.
2: Anna Sternik, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Spotykamy się tutaj dzisiaj w przestrzeni miejskiej, zapraszając leśników i las do centrum miasta, żeby opowiedzieć o tym, jak rośnie las. Mamy na poszczególnych stoiskach możliwość dowiedzenia się, jak leśnicy sadzą las, jak leśnicy chronią lasy.
3: Zakościelny Marcin, podleśniczy w Nadleśnictwie Świdnik. Drewno powoli zaczyna wchodzić w branżę technologiczną wręcz. Niechby chociażby za przykład posłuży nam zastosowanie drewna w budowie sateli, który kilka lat temu został wypuszczony przez Japończyków na orbitę. Jako ciekawostkę powiem państwu, że można stworzyć coś takiego jak szyba z drewna.
4: Tak zachwycali się lasem mieszkańcy Lublina w centrum miasta. No i zadawali sporo pytań, między innymi jak wygląda obróbka drewna, jakie zwierzęta i owady żyją w lesie. Odpowiedzi na te pytania właśnie mogli poznać mieszkańcy Lublina, którzy w centrum miasta odkrywali tajemnice lasu. A okazją do tego było spotkanie organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Tu chętni mogli dowiedzieć się, czym żyje las, także jak go pielęgnować. Zainteresowani podczas spotkania mogli też z bliska przyjrzeć się nie tylko leśnym roślinom, ale także pracy straży leśnej i skosztować żołędziowej kawy. No muszę przyznać, że na żołędziową kawę chyba ja też bym się skusiła.

0: a my dbamy o to, żebyście nie byli zagubieni, a już na pewno nie zagubieni w trasie. 10 minut do 17. Emilia Kleszczewska i najświeższe informacje. Już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No oczywiście, zaglądamy właśnie przed 17. Co się dzieje?

0: na trasach. No i może zaczniemy sobie tak od północy. Autostrada A1, tam cały czas korkuje się przejazd na wysokości Warlubia, czyli trasa w kierunku Łodzi. Wiemy, że tam jest to odcinek remontowany, także na drogę krajową numer 91 cały czas śmiało możecie zjeżdżać w Nowych Marzach. Jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, to na trasie S7 korkuje nam się trasa dokładniej za Nidzicą, a przed Olsztynkiem. I to trasa w obu kierunkach, gdzie prowadzone są prace drogowe i dlatego te spowolnienia też mogą Was spotkać. No a trasy około warszawskie, mamy tutaj utrudnienia na S8 na wysokości Woli Rasztowskiej, to przed wjazdem do stolicy. Korkuje się też S8 na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, ale w nieznacznym stopniu, tam myślę, że kilka minut poczekacie w trasie do centrum miasta. Natomiast sytuacja wygląda już zupełnie inaczej, gorzej przede wszystkim, na odcinku, który prowadzi Was właśnie z Warszawy do Radomia, to trasa S7. Tam cały czas wyłączony jest dość spory kawałek trasy w kierunku do Radomia, a dalej do Krakowa, chociaż do Warszawy cały czas też mamy dość spore przewężenie trasy S7. No i jeżeli jesteście na trasie z Lublina do Warszawy, to na wysokości Kurowa, na S17 trwają prace drogowe i tam też musicie nieco zwolnić. To dokładniej przed węzłem Kurów Zachód, czyli węzłem, który łączy S17 z S12. To było centrum. Przechodzimy teraz jeszcze do województwa wielkopolskiego. Przypominamy, że jest dość spore przewężenie autostradowej dwójki między Poznaniem i Łodzią na wysokości Konina. Korek ma ponad 6 km po zdarzeniu drogowym. No i jeszcze południowe trasy. Na pewno trzeba powiedzieć kilka słów o S7 na wysokości Kielc. Tam mamy niewielki korek w kierunku Warszawy. No i trasy w województwie małopolskim. Autostradowa obwodnica Krakowa. Przewężenie jest w kierunku Katowic. Jeżeli chodzi o Katowice, to na wysokości węzła w Brzęczkowicach zwalniacie, ale nie znacznie, i autostradowa jedynka. Tam prowadzone są cały czas prace drogowe w kierunku Bytomia i w stronę Częstochowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do 17. Już widzę Kuba Hanak w reżyserce. Czas na zmianę warty.

0: Ja jechałam, bardziej było siąpiąco, tak bym powiedziała.
1: Były takie miejscami opady deszczu, intensywne mniej lub bardziej, ale rzeczywiście najbardziej dokucza dzisiaj chyba wiatr.
0: No właśnie. Szczegóły pogodowe już za 3,5 minuty. Kuba Hanak ma dla was najświeższe informacje od synoptyków,
1: będę
0: a
1: mówił
0: także prosto z tras.
1: Tak jest.

0: Minęła godzina 17, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry w tę gdzieniegdzie słoneczną, gdzieniegdzie deszczową niedzielę, o czym za chwilę. Ważne, że jest 6 dzień września. Startujemy na luzie w dobrą stronę, bo to niedziela. Kuba Hanak, dzień dobry.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zacznijmy od pogody, co już obiecała Ola Jasińska, która właśnie, i też widzę w reżyserce, że już powoli się zbiera. Dzięki za fajny dyżur. Co z pogodą? Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale pod koniec dnia na zachodzie się nawet może rozpogodzić. Na północnym wschodzie natomiast popada przelotny deszcz i te opady deszczu mogą wystąpić też w centrum, na Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. Będą to oczywiście przelotne opady deszczu, ale miejscami bardzo intensywne. Mogą pojawić się też burze i spaść w czasie tych burz może nawet 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Od 16 do 20 stopni będzie dzisiaj w

0: rejonie podgórskich, w rejonie podgórskim Karpat 15. Może nawet trochę chłodniej. Wiatr będzie silny, nawet do 60 km na godzinę. On na szczęście z końcem dnia będzie słabł i nie będzie już tak dokuczliwy, jak jest teraz, ale to, o czym rozmawialiśmy z Olą, niestety jak jedzie się samochodem, to czuć te porywy wiatru, a jak już jedzie się dużym samochodem, to już na pewno kierowcy ciężarówek czy autobusów będą w stanie powiedzieć znacznie, znacznie więcej. Wiatr jest północno-zachodni i zachodni, więc jak wyjeżdża się na S7 zza ekranów tych dźwiękochłonnych, to może porwać nawet na drugi pas. Uważajcie zatem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Prawie 2,5 minuty po godzinie 17. My jedziemy na luzie w dobrą stronę. Dzisiaj będziemy mówić trochę o chińskich samochodach, ale pod kątem ubezpieczeń i odszkodowań, bo zaczęły się już kolizje, zaczęły się wypadki. Na że zbliża się jesień i zima, to pewnie będzie ich coraz więcej. Zostańcie z nami.

0: 10 minut po godzinie 17. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Od godziny 17.10 dokładnie tematem będzie się zajmował Mariusz Dąbrowski, który jest już w studiu z kompletem informacji dla Państwa. Więc jeżeli Państwo gdzieś jadą albo będą jechać i zainteresowani są informacjami z dróg, to to jest właśnie dobry moment. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście rozpoczynam od motoryzacyjnego pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych przyjaciół Radia Kierowców. Jeszcze nie dojechałem do pracy, a już miałem telefony, co się dzieje na autostradzie A2. I tyle z tego, co wiem, mogę odpowiedzieć, że na odcinku węzeł Sługocin, węzeł Modła w rejonie Konina na 254 kilometrze doszło do zdarzenia 3 autosobowych. Wszystko to zadziało się na jezdni w kierunku Warszawy. I ta jezdnia jest zamknięta.

0: pięta, czyli między węzłem Sługoci na węzłem Modła powstał korek. Droga jest jak na razie zablokowana, choć samochody poruszają się w bardzo żółwim tempie, ale jednak tam się przesuwają, więc najprawdopodobniej służby autostradowe, policjanci, strażacy działają i pomagają kierowcom. S7, odcinek węzeł Modlin, węzeł Błonie w Zakroczymiu. Na 150 km zdarzenie czterech autosobowych, zablokowany prawy pas. Ruch odbywa się lewym, zablokowany jest pas prawy i środkowy w kierunku Warszawy. Krajowa 15, Toruń-Brodnica, Dylewo, 269 km, zdarzenie dwóch autosobowych, trzy osoby ranne, droga zablokowana, objazd wyznaczono przez piątkowo. Krajowa 16, odcinek Mikołajki-Orzysz-Grabówek, 240 km, zdarzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana, zalecany objazd od Olszewka w kierunku Giżycka drogą wojewódzką 643. I S19, odcinek węzeł Zdziary, węzeł Lasy Janowskie, Huta Deręgowska, 407 km, zdarzenie dwóch autosobowych, ruch odbywa się prawym pasem, jezdnia w kierunku Lublina zablokowana, pojazdy na węźle Rudnik nad Sanem kierowane są na drogę wojewódzką 878.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 13 minut po godzinie 17, już za niecałe 20 minut kolejne wiadomości drogowe, więc jeżeli jesteście zainteresowani nimi, to koniecznie czekajcie, bo Mariusz Dąbrowski już za kilkanaście minut powrócimy. Za chwilę będziemy mówić o problemach z ubezpieczeniami i z odszkodowaniami dotyczącymi samochodów tych wyprodukowanych w Azji, w Chinach, bo problem zaczyna być lekko zauważalny. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, zostańcie z nami.

17:19 dokładnie, nawet pół minuty. Czyli co? Czyli 17:19 i pół minuty po 19. Taką godzinę wskazuje nasz zegar. Nie wiem, czy państwo mieli takie samo wrażenie, ale zrobiło się tak świątecznie trochę. Bruno Mars zaśpiewał i ja zobaczyłem śnieg. Jak słowo daje i tą godzinę mi tak zasłonił odrobinę ten śnieg. Ja oczywiście żartuję, ale chyba zbliża się niestety ten okres, kiedy będzie coraz zimniej, coraz chłodniej, coraz więcej deszczu, potem śnieg, mgły. Dobrze, zostawmy to na razie. Zajmijmy się ubezpieczeniami. W tamtym tygodniu mówiłem państwu, że jedna z holenderskich firm nie chce ubezpieczać chińskich samochodów. Polscy ubezpieczyciele za to nie zamykają drzwi przed samochodami chińskich marek. Przyznają jednak, że dostępność części wciąż rozwijane zaplecze serwisowe mogą wydłużać naprawy. Z danych PZU wynika, że właściciele takich aut korzystają z pojazdu zastępczego średnio o połowę, ponad połowę dłużej. Niderlandzka firma Unive nie oferuje obecnie ubezpieczenia m.in. dla Omody, Jayku i Leap Motor. Na tej liście jest jeszcze kilka chińskich marek marginalnych jeszcze w Polsce. W przypadku kilku innych nowych marek dostępna jest tylko polisa VUA, to jest odpowiednik naszego OC. Powodem nie ma być kraj pochodzenia auta, lecz problemy z jego naprawą, dostępność części, instrukcji technicznych i odpowiednio przygotowanych warsztatów. Jak sprawa wygląda w przypadku rodzimych ubezpieczycieli PZU Warte i Allianz? Żadna z tych firm nie wskazała marki ani modelu, który z zasady nie przyjmuje do ubezpieczenia. Odpowiedzi pokazują jednak, że łatwy zakup polisy nie zawsze oznacza równie sprawną likwidację szkody. Dane udostępnione przez PZU pokazują,

Zaskakujący obraz. Problemy z częściami i czasem naprawy nie sprawiają na razie, że przeciętna szkoda dotycząca chińskiego samochodu jest droższa. Jest wręcz przeciwnie. Z danych za 2025 rok wynika, że średnia wartość szkód autokasko dla pojazdów chińskich była o około 11% niższa niż w przypadku porównywalnych pojazdów innych marek. Przekazało w biuro prasowe PZU. Jednocześnie właściciele chińskich samochodów znacznie dłużej korzystali z pojazdów zastępczych. Średni okres najmu wynosił 19,5 dnia, podczas gdy dla pozostałych marek było to 12,5 dnia. Różnica wyniosła więc prawie tydzień, czyli prawie 60%. Może to wskazywać na dłuższy proces naprawy lub oczekiwanie na części zamienne, zastrzega PZU. PZU zwraca również uwagę, że część nowych producentów nadal rozwija sieć serwisową i zaplecze posprzedażowe. Dla ubezpieczyciela ważna jest nie tylko dzisiejsza cena części, ale także stabilność ich dostaw oraz dostęp do dokumentacji i warsztatów w perspektywie wielu lat. Mimo dłuższego okresu najmu samochodów zastępczych, firma nie widzi obecnie podstaw do ograniczenia dostępności ubezpieczeń. Nie wskazuje też konkretnych chińskich marek, które byłyby szczególnie problematyczne w skali całego portfela. Ubezpieczyciele mówią, że problemem nie jest to, że samochód został wyprodukowany w Chinach, lecz czy producent przygotował w Europie pełne zaplecze do jego naprawy. Rzeczoznawca musi mieć dostęp do dokumentacji technicznej, metod napraw, parametrów pomiarowych oraz informacji, które elementy można naprawiać, a które bezwzględnie należy wymienić. Jeżeli takich danych brakuje, trudno rzetelnie określić technologię i koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, powiedział Jerzy Komorowski, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz biegłych Polexmod. Podobne zjawisko obserwuje Warta. Towarzystwo ubezpiecza chińskie samochody bez żadnych problemów, na standardowych zasadach i nie ogranicza sprzedaży polis. Dostrzega jednak wydłużenie napraw wykonywanych w warsztatach. Warta nie stosuje żadnych wykluczeń ani ograniczeń oferty ubezpieczeniowej dla konkretnych chińskich marek czy modeli pojazdów, zapewniają przedstawiciele firmy. Allianz również nie widzi istotnych problemów z samą sprzedażą ubezpieczeń. W likwidacji szkód spotyka się jednak z przeszkodami dotyczącymi konkretnych modeli. Czy państwo mają chińskie samochody? Spotykają się z takimi problemami przy ubezpieczeniach? Czy może ktoś nie chciał ubezpieczyć, albo ubezpieczenie było wyraźnie droższe na takie auto? Dajcie znać w naszej aplikacji, czy rzeczywiście tak się wydarzyło, czy tak się zdarza i czy posiadając chiński samochód macie z tyłu głowy, że w razie kolizji, w razie wypadku może być jakiś problem z naprawą. Was proszę o kontakt w aplikacji, można pisać, można nagrywać wiadomości, a już za chwilę porozmawiamy ze specjalistą od chińskich marek, Rafałem Kosińskim. Zobaczymy, co on powie nam na ten temat.

0: ta zagryweczka. Prawie w pół do szóstej na zegarze, już śnieg w studiu nie pada, już zegar widać dobrze, widać też Mariusza Dąbrowskiego, też dobrze widać, że już jest.
1: Odśnieżony.
0: Odśnieżony, więc czas na wiadomości.
1: A skąd ten śnieg?
0: Bo taka piosenka była taka świąteczna. Aha. Klimatyczna była taka. No i ten śnieg tak padał w studiu. Tak czy inaczej czas na wiadomości drogowe, dajcie głośniej. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poprawia się sytuacja na autostradzie A2, na odcinku węzeł Sługocin, węzeł Modła. Tam przez pewien czas, 30-40 minut, droga była całkowicie zablokowana. 254 km, zdarzenie trzech autosobowych. Chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy. Teraz służby autostradowe informują o wprowadzonym przejeździe lewym pasem. Nowe utrudnienie, Krajowa 17, Krasnystaw, Zamość i Zbica, 154 km, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Cóż jeszcze z nowości? Trasa S7, Modlin, Błonie w zakroczeniu na 150 km, zderzenie czterech autosobowych. Ruch odbywa się teraz lewym i środkowym pasem na jezdni w kierunku

0: kierunku Warszawę. I koniec kłopotów na S19 na odcinku węzeł Zdziary, węzeł Lasy Janowskie w Huty Daręgowskiej. Na 407 kilometrze nie ma już utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 31,5 minuty po 17. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Na luzie, w dobrą stronę jedziemy. 6 września, przypominam, dzisiaj niedziela. Bądźcie z nami, korzystajcie z naszej aplikacji. Prosiłem o informacje o ubezpieczeniach. Czy jesteście posiadaczami chińskich samochodów? I czy macie gdzieś z tyłu głowy problemy z usuwaniem szkody w tym aucie? Już za chwilę na ten temat porozmawiamy z Rafałem Kosińskim. Zostańcie z nami.

0: 21,5 minuty do godziny 18. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie, w dobrą stronę jedziemy i wracamy do tematu ubezpieczeń chińskich samochodów. Rafał Kosiński jest moim Państwa gościem, prezes Akademii Praktycznych Umiejętności, specjalista od samochodów chińskich. Cześć, Rafale.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: No to zacznijmy od tego, że są takie firmy na świecie, są takie firmy w Europie, które nie chcą ubezpieczać chińskich samochodów. Mówią, że to jest strach przed utratą renomy, że nie chcą narażać klientów na problemy, a problemy to dłuższy czas naprawy. Czy tak jest, czy nie? Bo polskie firmy ubezpieczeniowe nie mają z tym problemu i ubezpieczają chińskie samochody, wszystkie, bez absolutnie żadnych wyjątków. A podaje się, że 11% niższa jest cena naprawy średnia takiego samochodu ze Skody Autokasko. No ale uwaga, jest druga strona tego medalu. 50% dłużej jeżdżą klienci samochodami wynajmowanymi, takimi zastępczymi. Jakbyś, Rafał, to skomentował?
1: Pytanie tak naprawdę jest bardzo obszerne w swojej treści, ponieważ ja obserwuję i tak naprawdę uczestniczę w rozwoju rynku samochodów azjatyckich, chińskich przede wszystkim, jak i koreańskich od wielu lat. I ja pamiętam takie sytuacje, jak zanim jeszcze w ogóle było mówione dużo na temat wejścia marek azjatyckich, właśnie tych samochodów państwa środka, na rynki europejskie, że poszczególni pojedynczy importerzy, tacy tak naprawdę dealerzy, którzy spróbować właśnie swoich sił na tym rynku, sprowadzali auta, nie zapewniając do nich właściwego i odpowiedniego zarówno serwisu, jak i stanu części do samochodów albo uszkodzonych, albo samochodów, które się po prostu najzwyczajniej w świecie popsuły. I pamiętam takie sytuacje, jak te samochody były częstokroć nowe, rozbierane dla klientów, którzy zgłaszali różnego typu usterki w swoich autach. Ja tego typu sytuacje też pamiętam z marek europejskich, bo to też nie jest tak do końca, że wszystkie marki europejskie mają 100% zastokowania częściami pod poszczególne modele. I raport, który ostatnimi czasy się pokazał w mediach, on tak naprawdę pokazuje wartości, właśnie o których Kuba wspomniałeś, tylko on nie odnosi się bardzo precyzyjnie do poszczególnych

0: marek, które weszły na rynek polski i europejski ze swoimi produktami. Firmy ubezpieczeniowe oczywiście liczą, tak jak wszyscy. Liczą bardzo skrupulatnie koszta naprawy takiego samochodu, liczą koszta oczekiwania na naprawę tego typu auta. I w przypadku mniej rozpoznawalnych marek chińskich faktycznie mogą być problemy z dostępnością do części. Natomiast ci duży producenci absolutnie nie mają problemu z dostępnością do części, bo są zastokowane magazyny w zakresie zarówno oblachowania, jak i części mechanicznych, no bo to jest między innymi jeden z warunków krytycznych utrzymania marki na danym rynku, na który ona wchodzi.
1: To ja poszukałem i popytałem. Popytałem przed programem kilku znajomych pracujących w różnych serwisach różnych marek. Każdy ma problemy z częściami. Jedni mają z czujnikami, inni mają z tylnym pasem. Jedna z niemieckich firm, bardzo luksusowych zresztą. Niedostępne są niektóre części blacharskie tu i teraz. Trzeba na nie czekać. Czasami nawet trzeba czekać, aż wyprodukuje fabryka taką część i wydawałoby się, że to samochód, który bardzo często mijamy codziennie na drogach, a tu proszę, taka sytuacja. Więc to nie jest tylko, tak jak powiedziałeś, ja się z tym zgadzam i jest to podparte odpowiedziami ludzi pracujących w serwisach blacharsko-lakierniczych różnych marek. Wszyscy ciągle mają problem z częściami i blacharskimi, i częściami elektronicznymi, również do uzbrajania. Ale firmy ubezpieczeniowe wskazują dwa inne problemy. Pierwszy z nich to problem z lakierowaniem samochodów, że niektórzy chińscy producenci nie mają wprost pokazanych czy spisanych receptur lakierowych. A drugi problem to jest problem z adaptacją systemów ADAS, ze strojeniem tych systemów, bo też do tego nie ma żadnej instrukcji.
0: Znaczy, ja nie do końca się zgodzę z tym, że nie ma różnego typu instrukcji czy danych dotyczących metodyki, jak i dostawcy lakierów na pierwszy montaż samochodu, na przygotowanie samochodu do wejścia na rynek, ponieważ te duże koncerny chińskie, one korzystają z marek nam bardzo dobrze znanych w Europie, są to w Europie czy nawet na świecie. I całą technologię lakierowania dostarczają naprawdę wielkie korporacje, które również dostarczają technologię lakierowania do marek znanych u nas w Europie, które znamy i kojarzymy od wielu, wielu lat. Przede wszystkim te marki premium. Jeżeli nawet mówimy o kwestii dostarczenia, nie wiem, odpowiedniego oznaczenia, numeracji lakieru, to raczej to nie wynika z perspektywy importerskiej, bo to wynika po prostu z braku wiedzy warsztatu blacharsko-lakierniczego, który po prostu nie wie, gdzie to uzyskać, w jaki sposób to uzyskać i nie do końca ma podpisaną na przykład umowę świadczenia usług napraw blacharskich bezpośrednio z importerem, a ma podpisaną umowę na przykład z firmą ubezpieczeniową, która rozlicza to w formie kosztów naprawy.
1: Niektórzy lakiernicy odwołują się do spektrofotometru i badają tym urządzeniem lakier i na podstawie odczytów z tego urządzenia przygotowują odpowiednie receptury lakierowe, co jak wiemy nie do końca się musi sprawdzić.
0: Absolutnie tak, dlatego między innymi bardzo duże marki lakiernicze, w tym między innymi polskie marki, polska marka, jedna z dużych marek, która od 25 lat dostarcza między innymi technologię lakierowania, posiada tego typu między innymi laboratorium, metodykę oceny, raczej stwierdzenia, jakiego typu jest to lakier, jakie są odcienie, barwy, skład chemiczny, wszystko są po prostu potrzebne do tego, żeby taki lakier prawidłowo doważyć i go po prostu na samochód w odpowiedniej technologii położyć. To wszystko jest, szanowni państwo, tylko najłatwiej się po prostu narzeka na coś, czego albo nie mamy w zasięgu ręki, albo nam się po prostu nieraz nawet nie chce do tej wiedzy sięgnąć. No ja sam osobiście widziałem, jak i posiadam szereg dokumentacji technicznych w zakresie naprawy samochodów w obszarach karosażu, tak samo w zakresie zalecanej technologii lakierowania pojazdu. To wszystko ci producenci mają opracowane, bo takie są wymogi w zakresie wejścia danej marki na rynek europejski, nie tylko.
1: 13% polskiego rynku, przepraszam, wejdę w słowo, 13% polskiego rynku mają już chińskie samochody, a w pierwszej połowie 2026 roku sprzedaż, w zasadzie rejestracji samochodów chińskich wzrosły o prawie 140%.

0: No, te cyfry są nieprawdopodobnie wysokie. Zresztą ja pamiętam, jak 2 lata temu zaczęliśmy mówić na temat właśnie wejścia poszczególnych dużych koncernów na rynki europejskie i polskie, to wtedy już wszyscy wiedzieliśmy i producenci europejscy też wiedzieli, że ta sprzedaż będzie nie rosła w kilku procentach, tylko ona będzie rosła naprawdę w zatrważających cyfrach rok do roku. I faktycznie ma to miejsce, bo osoba fizyczna, która idzie kupić auto, ona przede wszystkim kupuje samochód, który jest dla niej technologicznie też zrozumiały, ciekawy i poparty warunkami gwarancji, a te produkty, czy my chcemy, czy nie chcemy, czy się z tym mniej bądź bardziej zgadzamy, posiadają, ale to nie wynika tylko i wyłącznie z chęci dobrej chęci producenta, ale przede wszystkim przepisów prawa konsumenckiego, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.
1: Tak czy inaczej, nie ma się co bać chińskich samochodów. Pokazują to producenci, pokazują to importerzy, pokazują to serwisy i gwarancje tych samochodów. Rafał Kosiński, Akademia Praktycznych Umiejętności, specjalista samochodów azjatyckich, był z nami. Bardzo, Rafale, dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Do usłyszenia.

0: 9,5 minuty do godziny 18 pozostało. Mariusz Dąbrowski w studiu, a Tomasz napisał do nas, że na drodze S3 pod Skwierzyną od minimum 15 minut jest korek. Nie wiadomo, co się dzieje w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Wydaje mi się, że wiadomo, co się dzieje i o tym, co się dzieje już za chwilę w serwisie drogowym powie Mariusz Dąbrowski. Także dajcie głośniej, za chwilę wszystko będzie jasne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale rozpocznę od autostrady A1, od Gajewa po Rulewo, korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Autostrada A2, odcinek węzeł Sługocin, węzeł Modła w rejonie Konina na 254 km. Zdarzenie trzech aut, jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowaną, ale po pewnym czasie wprowadzono przejazd.

0: przejazd lewym pasem i ten korek się zmniejsza. S3 między parkingiem klasy ekspresowej Popowo a węzłem Skwierzyna Południe. Korek dla jadących w stronę Szczecina. Wszystko to za sprawą dwóch zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce właśnie na jezdni w kierunku północnym. Ale przed wejściem do studia tam był jeszcze korek, a teraz już widzę tylko zaznaczone zdarzenia drogowe, więc może to już się rozjechało. Ale skoro nasi słuchacze piszą, to pewnie jeszcze coś jest na rzecz. Autostrada A4 od kątów wrocławskich po węzeł Wrocław Południe, ruch spowolniony na jezdni w stronę stolicy Dolnego Śląska. S7, odcinek węzeł Modlin, węzeł Błonie w Zakroczymiu na 150 km, zderzenie czterech autosobowych. Ruch odbywa się tylko lewym i środkowym pasem. Raz jeszcze S7, odcinek węzeł Gust, węzeł Radom Północ, Wiedlance na 457 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jezdnia w kierunku Krakowa zablokowana. Koniec kłopotów na Krajowej 15 między Toruniem a Brodnicą w Dylewie na 269 km, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. Trzy osoby zostały ranne, droga była zablokowana, trzeba było korzystać z objazdu przez Piątkowo. Teraz 15 przez jej 269 km jedzie się bez jakichkolwiek problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Będzie tak, że za chwilę powiem coś o pogodzie, ale najpierw się z Państwem przywitam i zaproszę na kolejną godzinę na Luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 18, zatem czas na kilka słów o pogodzie. 20 stopni w Szczecinie, 14 w Zakopanem. Jeszcze wczoraj na południu było bardzo, bardzo ciepło. Dzisiaj jest już znacznie chłodniej, choć jak na początek września, jedni mówią, że jest okej, inni mówią, że mogłoby być jeszcze cieplej, że taka złota polska jesień jeszcze przed nami, chociaż tak naprawdę to lato mamy. Przecież praktycznie do 21 września mamy lato. Więc cieszmy się tym latem, zanim przyjdzie ta prawdziwa jesień. Co w pogodzie dzisiaj? Może nawet się przejaśnić na zachodzie i południu kraju na koniec dnia. Ale mogą też wystąpić przelotne opady deszczu, szczególnie na północnym wschodzie. Możliwe też lokalne burze. Ale popadać może nie tylko na północy i północnym wschodzie, może popadać też w centrum, może popadać na Mazowszu, może popadać w Łódzkiem, może też popadać w Lubelskiem i w Świętokrzyskiem. Tamte opady nie będą zbyt wielkie, ale mogą się zdarzyć takie chmury, które jak już przyjdą, to dadzą nam 10 litrów na metr kwadratowy. Może tak się zdarzyć, zatem weźmy to pod uwagę. Od 16 do 20 stopni, na południu w Karpatach do stopni 15. Powieje umiarkowanie i mocno, do 60 km na godzinę w porywach. Na szczęście z końcem dnia ten wiatr będzie słabszy i już nie będzie tak dokuczliwy, ale warto o tym pamiętać, że jeżeli jadą Państwo dużym samochodem,

0: albo już ciężarówką, albo autobusem, to warto wziąć pod uwagę, że ten wiatr nagle może nam spłatać figla. Będziemy o tym mówić dzisiaj po godzinie 18 z Pawłem Józefowskim, o tym, jak pogoda będzie na nas wpływać właśnie z przyjściem jesieni, potem pewnie zimy. Zatem zostańcie z nami i wypowiadajcie się też w naszej aplikacji. Śmiało można pisać, można się nagrywać. 18:02, jedziemy na luzie w dobrą stronę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 18, tutaj PRK Polskie Radio Kierowców, standardowo, co 20 minut czas na wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Mariusz Dąbrowski, zatem wyjedźmy z nim na drogi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie. Droga Krajowa nr 77 Sandomierz Nisko, Stalowa Wola, drugi kilometr, zderzenie z udziałem motocyklisty. Jezdnia w kierunku Niska zablokowana, objazd przez Agatówkę Rozwadów. Koniec kłopotów na S7 na odcinku węzeł Gust, węzeł Radom, północ w Jedlance na 457 km, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowana była jezdnia w kierunku Krakowa. Jeszcze przypomnę nowe utrudnienie. Krajowa 15 między Toruniem a Brodnicą, tym razem we Wrockach na 282 km zdarzenia auto osobowego z ciężarówką. Droga zablokowana. Objazd przez Wrocki. A kilkadziesiąt minut temu skończyły się kłopoty w innym miejscu trasy numer 15. To były problemy, które odbywały się

0: parę kilometrów wcześniej na 269 kilometrze w Dylewie. Tam doszło do zderzenia dwóch autosobowych, trzy osoby zostały ranne, droga była przez parę godzin trasą zablokowaną, trzeba było korzystać z objazdu przez piątkowo. Teraz jedzie się już w tym miejscu piętnastki bez utrudnień, ale co z tego, skoro 20 kilometrów dalej, niecałe 20 kilometrów dalej, droga jest znów zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na Wrocław czasem mówi się Wrocek, to Wrocław, Wrocek, to małe Wrocławie to Wrocki są.
0: A? Ja we Wrockach kiedyś na weselu byłem.
2: A to ciekawe. No super. No to co? No my jedziemy dalej. 12,5 minuty po godzinie 18. Zapytam o te Wrocki Mariusza Dąbrowskiego przy następnym wejściu, czy na to wesele we Wrockach. To piękna nazwa miejscowości. Mały Wrocław, czyli Wrocek, Małe Wrocławie to Wrocki. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Zresztą wiedzą państwo, że jest na luzie i dlatego ten program jest taki sympatyczny. 13 minut po godzinie 18 i my jedziemy dalej do 22. Bądźcie z nami.

0: 18,5 minuty po godzinie 18. Imieniny, godziny trafione. Już dawno nie udało mi się ich trafić. Tym bardziej cieszę się, że trafiłem je z Pawłem Józefowskim. Cześć, Pawle.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Ty też się cieszysz, że imieniny, godziny mamy? Czy jest ci to absolutnie obojętne?
1: W pewnym wieku obchodzi się tylko imieniny. Ja też jestem w wieku, także jak najbardziej tą radość rozumiem.
0: Paweł Józefowski, instruktor techniki jazdy, nasz ekspert. Pawle, skończyło się lato, to znaczy ono jeszcze trwa. To takie astrologiczne, meteorologiczne lato jeszcze trwa, ale widać za oknem, że zbliża się jesień. Rozpoczął się rok szkolny. Wrócili na drogi ci, którzy do tej pory nie jeździli o pewnych porach. Zrobiło się ciasno. Wszyscy znowu zaczną się spieszyć. Na co uważać przy tej i zmianie pogody, i zmianie trybu życia w samochodzie jadąc?
1: Uważać dobrze by było absolutnie na wszystko. Natomiast, tak jak wspomniałeś, zmieniają się warunki. Mamy coraz krótszy dzień. Dobrze jest zwrócić uwagę na stan techniczny samochodu. Dobrze jest mieć pewność, że poruszamy się sprawnym autem, czyli mamy sprawne oświetlenie z przodu i z tyłu, nie mamy poprzepalanych żarówek, jesteśmy widoczni i widzimy dobrze. Dobrze jest upewnić się, że mamy w dobrym stanie wycieraczki i mamy płyn do spryskiwaczy, dlatego że teraz już ta piękna, słoneczna pogoda bez deszczu już powoli mija, już pojawiają się mrzawki, deszcze, pojawiają się jakieś takie zaciemnienia w trakcie dnia, zachmurzenia, które mogą wpływać również na stan psychofizyczny kierowców, czyli możemy się czuć gorzej, możemy mieć trochę gorszą formę, gorszy humor, co za tym idzie, troszeczkę spadnie nam pewnie koncentracja. Natomiast to, o czym powiedziałeś, czyli kwestia szkół. O ile w tych ciepłych miesiącach wakacyjnych, tam gdzie były szkoły i odpowiednie znaki ustawione przed, że możemy tam spotkać jakichś małoletnich uczestników ruchu pieszo-drogowego. No teraz na pewno ci uczestnicy się będą pojawiali. Na pewno będzie w okolicach szkół dużo więcej samochodów, dużo więcej pieszych. Dobrze jest wziąć to pod uwagę, że miejsca, w których właśnie w lipcu, w sierpniu jeździliśmy trochę szybciej, trochę sprawniej, gdzie nikogo i niczego nie było, tak teraz od września, od czasu, kiedy zaczęła się szkoła, pewnie ta sytuacja nam się zmieniła.
0: Często zdarza się, że kierowcy, rodzice zatrzymują się pod szkołą najbliżej jak się da wejścia. Gdyby można było, wjechaliby do szkoły, wysadzają dzieci na przejściu dla pieszych, albo tuż przed, albo tuż za. Umówmy się, nie jest to miejsce przeznaczone do wysadzania dzieci.
1: Oczywiście, że tak, natomiast przede wszystkim kwestia zdrowego rozsądku. Jeżeli zatrzymujemy się w miejscu, które no, nie jest miejscem wyznaczonym do tego, żeby się zatrzymać, takich sytuacji już jeżdżąc i zawożąc i odbierając swoje dziecko ze szkoły, już widziałem naprawdę bardzo dużo, gdzie auto zatrzymuje się na krawężniku, ale na ulicy jednak po części i rodzic nawet już nie wysiada z samochodu, tylko mówi, żeby dziecko wysiadło samo. I to dziecko bardzo często wysiada od strony ulicy, no a znowu to dziecko to nie za bardzo ma możliwość zobaczenia, czy coś

0: wjeżdża. I takich sytuacji, gdzie ktoś musi się salwować jakimś mocniejszym hamowaniem, czy nawet zatrzymaniem auta, albo jakimś takim dalszym odbiciem, żeby to wysiadające dziecko ominąć, takich sytuacji jest dużo. Natomiast no, żebyśmy też nie przesadzali. Wiadomo, że fajnie by było to nasze dziecko zabić, najlepiej zanieść do tej szkoły, żeby się nie zmęczyło, nie ubrudziło i tak dalej. Też. Natomiast przede wszystkim zdrowy rozsądek. Przejście 100 kroków więcej, ale w bezpieczny sposób, dodatkowo w sposób, który nie utrudni poruszania się innym użytkownikom ruchu drogowego. No, fajnie by było wziąć to pod uwagę, tym bardziej, że sytuacje, w których na przykład przystanki czy zatoczki autobusowe są zastawione samochodami, czy z dwóch stron ulica jest zastawiona samochodami rodziców, którzy te dzieci przywieźli, no to doprowadza do sytuacji pod tytułem korki, spowolnienia w ruchu, a co za tym idzie? Stres, nerwy, próba nadrobienia tego straconego czasu właśnie przez takie miejsca. No, od czegoś takiego do jakiegoś niefajnego, niebezpiecznego wydarzenia już naprawdę nie jest to daleko.
1: Właśnie o to mi chodziło. Nadrobienie czasu, bo tu spędziliśmy minutkę za długo, tutaj minutkę za długo i nagle patrzymy na zegarek, jesteśmy spóźnieni. 5, 7, 9 minut do pracy. Staramy się to nadrobić. To jest zawsze kiepski pomysł.
0: To nigdy nie jest dobry pomysł. Oczywiście nikt spóźniać się nie lubi. Nieważne, czy mamy być punktualnie w pracy, czy mamy być punktualnie w szkole. Natomiast dobrze jest ruszyć troszeczkę głową i wziąć poprawkę właśnie na tą zmieniającą się sytuację. Jeżeli wiadomo, że ten ruch będzie intensywniejszy, że mogą pojawić się jakieś dodatkowe utrudnienia, które spowodują, że ten nasz czas dojazdu do pracy, który na przykład w miesiącach wakacyjnych wynosił 15 minut, to teraz będzie może wynosił 22, a może 26. Więc jeżeli nie weźmiemy tego pod uwagę, nie weźmiemy takiego marginesu czasowego, no to znowu chęć nadrobienia tych 2, 5, 7 minut no najczęściej sprowadza się do najprostszego według wielu kierowców rozwiązania, czyli gaz, trzeba mocno wcisnąć gaz. Tak? Ja wiem, że to jest 50, że to jest szkoła, no ale mnie się spieszy, bo jestem spóźniony.
1: Ale przecież zawsze tak było, nic się takiego nie wydarzyło nigdy. Ja tu jeżdżę 20 lat i przecież tu nic nigdy się nie stało.
0: No właśnie, wszystko jest pięknie, dopóki się coś nie stanie. Weźmy pod uwagę to, że teraz bardzo często w okolicach szkół stacjonują patrole policyjne, które próbują w jakiś sposób pilnować tej całej sytuacji drogowej, która tam ma miejsce. Natomiast znowu, takie spowalnianie całego ruchu do 20, bo Janosik powiedział, że policja stoi, to pojadę 20 na godzinę. No też niczego dobrego nie daje. No wszyscy znają cyfry, bo wszyscy do szkoły chodzili. 5 i 0 na znaku, co to znaczy, też wszyscy wiedzą. Natomiast jak wygląda podejście do tych ograniczeń prędkości, bo tak naprawdę chyba z tym kierowcy mają jeden z większych problemów na drogach. No, rozwiązanie jest bardzo proste. No, wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, no ale kto by sobie tę głowę zaprzątał?
1: Wystarczy wyjść kilka minut wcześniej z domu i tak naprawdę nie trzeba się będzie spieszyć, wręcz przeciwnie. Będzie można poświęcić ten czas choćby nawet na wizytę w jakimś sklepie i zakup świeżego pieczywa. Bardzo przyjemna rzecz z rana, ładnie pachnie i dobrze smakuje. Ale oprócz tego, że jedziemy do szkoły, to czasami wracamy też i ten pośpiech też nam towarzyszy. Mnóstwo wypadków w miastach, mnóstwo wypadków na obwodnicach, na autostradach. Jak uniknąć takich sytuacji, Pawle, oprócz tego, żeby jechać wolniej?
0: To znaczy jechać wolniej to jest jedna rzecz, jechać uważniej to jest druga rzecz. Właśnie wracamy z pracy, wracamy ze szkoły, wioząc dziecko, dzieci w aucie. Natomiast starajmy się mimo wszystko być skupionymi na tym, co na drodze się dzieje. Bo jeżeli na tej drodze spotka się 2-3 rozkojarzonych rodziców, którzy próbują gdzieś tam od swoich pociech wydobyć, co tam się w szkole działo, albo są zdenerwowani tym, że trzeba zrobić dzielnik na jutro albo przynieść kolekcję kasztanów, no to takich 2-3, 5-7 rodziców, którzy się na jednej drodze spotkają, to jest bardzo prosta recepta do tego, żeby na tej drodze się coś wydarzyło. No i właśnie, jeżeli się coś wydarzy, stłuczka, kolizja, niekoniecznie musi to być poważny wypadek, no to mamy spowolnienia, to mamy korki, mamy interwencję służb, dokładnie. I czas stracony już nie tylko przez tych 3 rozkojarzonych rodziców, tylko przez absolutnie wszystkich innych, którzy po tej drodze się poruszają.
1: A no właśnie. Wrócimy do tej rozmowy już, szanowni państwo, za kilkanaście minut. Paweł z nami zostaje. Spróbujemy jeszcze wypisać kilka recept.

recept na to, jak bezpiecznie podróżować w lecie, jesienią i pewnie zimą też. Zostańcie z nami, jeżeli wy macie jakieś recepty, śmiało piszcie w naszej aplikacji albo nagrywajcie wiadomości głosowe.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Trwa na luzie w dobrą stronę. Jest dokładnie w 6:30. Czas na wiadomości drogowe. Wyjedźmy z Mariuszem Dąbrowskim.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 77, odcinek Sandomierz Nisko, Stalowa Wola, 2 kilometr. Zdarzenie z udziałem motocyklisty. Jezdnia w kierunku Niska jest zablokowana. Objazd przez Agatówkę i Rozwadów. Krajowa trasa nr 17, odcinek Krasnystaw, Zamość, Izbica, 154 km. Zderzenie 3 autosobowych, 1 osoba ranna. Zablokowane 2 pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu. Obowiązuje ruch wahadłowy. Krajowa 15, odcinek Toruń-Brodnica, miejscowość Wrocki, 282 km, zdarzenie autoosobowego z ciężarówką. 15 zablokowana, objazd przez środek wsi, przez Wrocki. Od autostrada 4, od kątu wrocławskich po węzeł Wrocław Południe, ruch spowolniony na jezdni w stronę Wrocławia. S3 są jeszcze spowolnienia między parkingiem trasy ekspresowej Popowa a węzłem Skwierzyna Południe dla jadących w stronę Szczecina. Autostrada A2, odcinek węzeł Sługocin, węzeł Modła, rejon Konina, 254 km. Po zderzeniu 3 autosobowych można przejechać tylko jednym lewym pasem w stronę Warszawy. I A1 od Gajewa Porulewo, korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia.

0: RK, Polskie Radio Kierowców.
1: 28 minut do godziny 19. Mariusz powróci za niecałe 20 minut. Bądźcie z nami. Patrzę na drogi. Rzeczywiście spory ruch na drogach, pomimo takiej niedzielnej pory wydawałoby się, że wszyscy już w fotelach z nóżkami wyrzuconymi do przodu. Bądźcie z nami, słuchajcie PRK Polskiego Radia Kierowców. Zapraszamy.

0: 18.38 na zegarze, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Dzisiaj nasza niedzielna audycja, 6 września. Mamy dziś Paweł Józefowski z nami, instruktor techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, witam.
0: To kontynuujmy rozmowę o tym, co na drogach, jak to powinno wyglądać. Dzisiaj pogoda kapryśna, gdzieniegdzie mocno padało. Świeciło słońce, na zmianę z deszczem, ale wiał silny wiatr. To też nie są najłatwiejsze warunki do podróżowania. Jeżeli jedziemy szczególnie jakąś drogą szybkiego ruchu, S-ką albo autostradą, to taki wiatr może nam napytać biedy.
1: Oczywiście, że tak. Zmienne warunki jak najbardziej mogą nas zaskoczyć pod warunkiem, że się ich nie spodziewamy albo że nie zwracamy uwagi na to, co na drodze się dzieje. Natomiast to, o czym powiedziałeś, czyli ten mocny podmuchy, ten mocny wiatr na trasie, gdzie te prędkości są większe. I tutaj bardzo ważna rzecz. Fajnie by było mieć jak najpełniejszą kontrolę na tym, co z tym autem się dzieje. Jeżeli na przykład wyjeżdżamy za ściany ekranów dźwiękochronnych i dostajemy takiego mocniejszego podmuchu, no to fajnie by było być w stanie utrzymać to auto we właściwym pasie ruchu, a nie zająć się tym, żeby odstawić kawę, papierosa, laptopa czy cokolwiek jeszcze innego, czym się zajmowaliśmy, i dopiero wtedy spróbować jakoś zareagować. Te dwie ręce na kierownicy, które według niektórych kierowców są absolutnie niepotrzebne, nienaturalne, bez sensu, one naprawdę dają bardzo duży komfort psychiczny, jeśli chodzi o prowadzenie auta, to właśnie w takich warunkach i w takich sytuacjach.
0: Co jeszcze? O czym jeszcze trzeba pamiętać, wyjeżdżając w takich warunkach jak dzisiaj? No i umówmy się, no, to lato nie będzie trwało wiecznie, zrobi się mokro, zrobi się zimno i w końcu spadnie śnieg. Prędzej czy później oczywiście wszyscy będą zaskoczeni, najbardziej drogowcy.
1: Czyli dzień jak co nie, właściwie rok jak co rok, więc tutaj żadnego zdziwienia ze strony ludzi, którzy taki komunikat usłyszą albo przeczytają, pewnie nie będzie. Natomiast dobrze by było, żeby nie pojawiło się zdziwienie na twarzy kierowców, którzy wyjadą na trasę i okaże się, że ich na przykład letnie opony z wątpliwej głębokości bieżnikiem nie za bardzo radzą sobie z przyczepnością. Jeżeli chodzi o mokrą nawierzchnię, jeżeli chodzi o to, jak radzą sobie w niskich temperaturach, bo pamiętajmy o tym, że te opony zimowe to nie są opony, a tak kojarzy się niektórym kierowcom, które zakładamy tylko wtedy, kiedy spadnie śnieg. Ta różnica temperatur, ta średnia dobowa temperatura, która spadnie poniżej tam 9-8 stopni, to jest ten dobry moment, żeby na te zimowe opony się przesiąść. Natomiast pamiętajmy o tym, że to, że mamy czujniki ciśnienia w samochodzie, to jest jedna rzecz, natomiast upewnienie się, że to ciśnienie jest właściwe, że te opony są napompowane tak jak na

0: one być powinny, to jest nasze bezpośrednie bezpieczeństwo, jak również bezpieczeństwo osób, z którymi na tej drodze się spotykamy.
1: Ania do nas napisała: zostawcie tą zimę. Okej, Aniu, zostawiamy tą zimę, nic już na temat zimy nie mówimy, ale powiedzmy, że zacznie robić się, zresztą już widać, że te dni są krótsze, później robi się jasno, ale wcześniej robi się ciemno. Trzeba też na to zwrócić uwagę i o tym pamiętać.
0: Pewnie, że tak, natomiast pamiętajmy też o rzeczy, która już kilku, czy nawet kilkunastokrotnie pewnie pojawiała się na antenie, czyli pamiętajmy o tych światłach w aucie, o światłach w tym ustawieniu auto. To, że wcześniej robi się ciemno, być może wcześniej ten czujnik zmierzchu uruchomi nam te światła, natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy kiepską przejrzystość powietrza, mamy kiepską widoczność, bo jest deszcz, bo jest jakieś zamglenie, bo gdzieś tam zaczyna nam droga parować, no fajnie by było, żeby i przód, i te auta były oświetlone, więc pamiętajmy o tym, żeby to oświetlenie po pierwsze było sprawne, a jeżeli już jest sprawne, to żeby było uruchomione.
1: To nie mgła, tylko zaparowana szyba. To też może się wydarzyć.
0: Pod warunkiem, że nie pamiętamy o serwisowaniu klimatyzacji, która nie jest tylko związana z ewentualnym komfortem podróży, dokładnie. Natomiast również powiązane jest z tym, jak wygląda widoczność i to, czy ta szyba nam paruje, czy nam nie paruje, czy parują nam szyby boczne, czy paruje nam szyba przednia, wymiana filtra kabinowego, dobicie klimatyzacji, zadbanie o to, żeby rzeczywiście bardzo przyzwoicie spełniała swoją funkcję. To nie jest żadna ekstrawagancja, tylko to jest rzecz, która znowu ma bardzo bezpośredni związek z bezpieczeństwem nas jako kierowców, czy jako podróżujących z tymi kierowcami autem.
1: Pióra wycieraczek? Czysta szyba?
0: No to są rzeczy znowu, słuchajcie, no takie oczywiste niby. Takie oczywiste, no przecież wiadomo, że jak jest szyba, to fajnie było przez nią coś widać. Jak najwięcej, jak najlepiej. Pióra wycieraczek? Oczywiście, że tak. Te wynalazki, które gdzieś tam się czasem pojawiają na różnych portalach, które służą do tego, żeby tam przycinać gdzieś tam ten zużyty fragment pióra wycieraczki. No znowu, no pióra wycieraczek nie są rzeczą ekstremalnie drogą, nie wymienia się ich co miesiąc, ani co dwa, więc kupno nowego kompletu wycieraczek. Dobrze jest też pamiętać, że jeżeli mamy wycieraczkę tylnej szyby, to fajnie jest też zwrócić na nią uwagę, żeby ona działała. No to nie jest znowu ekstrawagancja, to nie jest jakiś niepotrzebny wydatek, tylko to jest znowu nasze bezpieczeństwo.
1: Żaróweczki, to jeszcze światła. Wspomnijmy o światłach, bo o tym zapominamy. To, że włączyć to jedno, ale żeby wymienić żarówki, sprawdzić, czy wymienić ten komplet, szczególnie z przodu, szczególnie halogenowych, bo takie jeszcze występują, a potem jest smutno, jeżeli w trakcie drogi taka żarówka się nam spali.
0: To jest raz, natomiast bardzo często są sytuacje, gdzie widzimy kierowcę, który jedzie właśnie takim samochodem, często określanym mianem cyklopa, czyli ze świecącym tylko jednym światłem. Natomiast okazuje się, że bardzo często są to sytuacje, które nie są sytuacjami, gdzie podczas tej jazdy, tej podróży spaliła mi się żarówka, ja o tym nie wiem, więc jadę dalej. Nie, jest tak, że spaliła się dzisiaj, wymienię może za tydzień, może za dwa, może za cztery. No i tak się przejeżdża pół roku, tak się przejeżdża rok z tym jednym spalonym światłem. Natomiast to spalone światło to nie jest tylko kwestia ewentualnego mandatu albo być może większego prawdopodobieństwa kontroli policyjnej, tylko to jest kwestia tego, że być może czegoś nie zobaczymy, co byśmy zobaczyli, gdyby te światła były sprawne.
1: Warto zadbać o swój samochód w tym okresie, po lecie, w trakcie jesieni, przed zimą, żeby było bezpieczniej. Bo mandat...
0: Jeszcze jedna rzecz, Kuba, a propos reflektorów. Rzecz, na którą też rzadko zwraca się uwagę. Nawet jeżeli wszystkie żarówki nam świecą, wszystkie światła nam świecą prawidłowo, uruchamiamy je właściwie, wiemy, które to są bijania, a które nie, zwróćmy uwagę na to, w jakim stanie mamy klosze od lamp. W bardzo wielu samochodach te klosze już są matowe, już są prawie nieprzeźroczyste, takie pożółknięte. Nawet jeżeli te żarówki, które są tam zamontowane, czy LEDy, czy cokolwiek innego, one już na pewno nie dadzą nam światła o takim natężeniu, już nie dadzą nam takiego zasięgu, jeśli chodzi o pole widzenia, jakie mielibyśmy, gdyby... No, ten klosz miał przejrzystość taką, jaką mieć powinien.
1: To ja jeszcze na koniec, na finał, po tych wszystkich ustawieniach, po tych wszystkich remontach i wymianach ustawmy światła, żeby one świeciły tam, gdzie świecić mają. Myślę, że Państwo skorzystają z rad Pawła Józefowskiego, instruktora techniki jazdy, który dzisiaj z nami w programie był. Bardzo dziękuję, Pawle.
0: Dziękuję również.
1: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: 10 minut pozostało do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Czas na wiadomości drogowe, na które zabierze Państwa Mariusz Dąbrowski. To w podróż. I wiadomości też będą teraz. Już.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień wciąż kłopoty na drodze krajowej nr 77 między Sandomierzem a Niskiem w Stalowej Woli na drugim kilometrze. Zderzenie z udziałem motocyklisty, jezdnia w kierunku Niska zablokowana, objazd przez Agatówkę i Rozwadów. Krajowa 17, Krasny Staw, Zamość, Wizbicy na 154 kilometrze. Zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowane dwa pasy w kierunku Krasnego Stawu, ruch wahadłowy. Krajowa 15, odcinek Toruń-Brodnica we Wrockach na 282 kilometrze. Zderzenie autoosobowego i ciężarówki, 15 jest zablokowana. Objazd przez centrum miejscowości, przez Wrocki. Autostrada A4 od kątów wrocławskich po węzeł Wrocław Południe, ruch spowolniony na jezdni w stronę Wrocławia. S3, są jeszcze niewielkie spowolnienia między parkingiem klasy ekspresowej Popowa a węzłem Skwierzyna Południe dla jadących w stronę Szczecina. Autostrada A2, odcinek węzeł Sługocin, węzeł Modła, miejscowość, to jest rejon Konina, 254 km,

0: Zderzenie trzech autosobowych. Jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana, powstał korek, potem wprowadzono przejazd lewym pasem i jest już, że tak powiem, coraz łatwiej na autostradzie A2 między Poznaniem a Warszawą. Można powiedzieć, że ten korek prawie, że już został zlikwidowany. Drożność tym jednym pasem pozwoliła na rozładowanie tego korka, ale utrudnienie jest, także proszę mieć to na uwadze. I autostrada A1 od Gajewa Poru lewo, korek i spowolnienie dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7,5 minuty do godziny 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Jedźcie razem z nami. Zapraszamy.

0: Minęła godzina 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 19,5 w Legnicy, 13,7 w Zakopanem. Taka temperatura w tej chwili na radarze temperaturowym w naszym kraju. Na co czeka nas w pogodzie w nocy? W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na wschodzie i północy, a rano także na zachodzie kraju przejdzie do dużego, czyli mocniej się nam zachmurzy. Na północy i północnym wschodzie popada przelotnie deszcz, głównie z początkiem wieczoru i na początku nocy. Po północy natomiast lokalnie pojawi się mgła, miejscami silna, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 do 11 stopni, na południowym wschodzie i miejscami w centrum około 6, a w Dolinach Karpackich lokalnie, uwaga, trzymajcie się, 2 stopnie. Cieplej będzie na wybrzeżu około 13. Powie słabo i umiarkowanie już na szczęście, choć jeszcze z początkiem wieczoru ten wiatr będzie mocniej odczuwalny. Będzie południowo-zachodni i południowy, zatem jest szansa, że jutro lub pojutrze będzie trochę cieplej. 2 stopnie? Naprawdę?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę, prawie 2 minuty po 19. Jedźcie z nami, nasza aplikacja czynna. Możecie pisać albo nagrywać wiadomości. Zapraszamy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Jest prawie 10 minut po godzinie 19. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Asia Zbytowa do nas napisała, ale fajnie gracie. Pozdrawiam ze szklarni, hihi. To my pozdrawiamy ze studia Asię Zbytowa, która jest w szklarni. A teraz oprócz tego, że fajnie gramy, to fajne wiadomości drogowe też będą. Mam nadzieję, że dobre. Mariusz Dąbrowski w studiu. Dobre? Niedobre? Jakby się tak...
1: Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne.
0: No tak. No to by tak było. Oby te wiadomości były jak najlepsze. Mam nadzieję, że tak będzie. Mariusz Dąbrowski już teraz je Państwu przedstawi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 1 od Gajewa po Rulewo. Korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Autostrada A2, odcinek węzeł Sługocin, węzeł Modła, rejon Konina, 254 km. Po zderzeniu trzech autosobowych jezdnia w kierunku Warszawy najpierw była zablokowana, potem wprowadzono przejazd pasem lawym i to uratowało sytuację, bo nie ma korka, jest delikatne spowolnienie. S3 między parkingiem trasy ekspresowej Popowa a węzłem Skwierzyna Południe. Spowolniony ruch dla jadących w stronę Szczecina. Autostrada A4 od kątów wrocławskich po węzeł Wrocław Południe. Ruch spowolniony na jezdni w stronę Wrocławia. Krajowa 7 od Czosnowa po Łomianki, korki i spowolnienia. S8 stołeczny odcinek od Bemowa przez Koło aż po Marymont, korek. W przeciwnym kierunku, czyli w stronę węzła Konotopa, korek jest od Żerania przez Marymont aż po Koło. Trudne warunki do podróżowania. W wielu miejscach można spotkać deszcz, także drogi stają się błyskawicznie mokre i śliskie. Apel o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną i myślę, że warto już jeździć z włączonymi światłami mijania.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 19. My pojedziemy na luzie w dobrą stronę do godziny 22. Mam nadzieję, że Państwo pojadą z nami i mam ogromną prośbę. Mówiliśmy o tym z Pawłem Józefowskim, jak przygotować się po lecie, co z samochodem, że opony, że światła, że wycieraczki. Tutaj mam pytanie do Państwa. Jak przygotowujecie się do tej

zmiany pór roku. Jak wyglądają przygotowania waszych samochodów po wakacjach? Co z nimi robicie? Czy tylko czyszczenie? Czy coś więcej? Nasza aplikacja czeka. Piszcie, nagrywajcie wiadomości. Czekamy.

19 minut po godzinie 19. Drugie imieniny godziny w ciągu jednego programu. To już olbrzymi sukces. Przypominamy, dzisiaj jest 6 dzień września. Na luzie w dobrą stronę, czyli niedzielne na luzie. Kilkanaście, w zasadzie kilkadziesiąt minut temu mówiliśmy o tym, że w Niderlandach są firmy ubezpieczeniowe, które nie chcą ubezpieczać chińskich samochodów. I dostaliśmy taką oto wiadomość od Damiana. Nie mam Chińczyka, ale bardzo demonizujecie problemy z tymi autami. Przecież to normalny samochód. Fachowcy wiedzą, jak to robić. Kod koloru, jak specjalista powiedział, nie jest tajemnicą, ponieważ mają to ustandaryzowane. Mam nieodparte wrażenie, że koncerny, przede wszystkim europejskie, na każdym kroku chcą zasiać lęk i obawę przed tymi samochodami. Co za tym stoi, większość wie. Taka świadoma większość. Rynek nie uznaje kompromisów. Albo idziesz do przodu i wygrywasz, albo giniesz i znikasz. Brutalne, ale prawdziwe, Damian napisał. Kończąc ten wywód, to tylu przeciwników chińskiej produkcji jakiejkolwiek, którzy wyrażają swoją opinię w szeroko pojętym internecie. Pytanie się nasuwa. Z jakiej produkcji sprzętu ci sami ludzie korzystają? Strzelam, że w 90% sprzętu typu smartfony, laptopy i tym podobne, to właśnie stamtąd. Wiem, że tego nie zacytujecie na antenie. A dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Bo i za długie, i zbyt szczere. Ale potrzeba napisania była silniejsza. Pozdrawiam całą redakcję, w szczególności pana Mariusza, tego od świateł dziennych. Damian dziękuję i pozdrawia. Damianie, dlaczego mielibyśmy tego nie przeczytać? Przecież to nie jest tak, że my demonizujemy chińskie samochody, że mówimy jakiekolwiek złe rzeczy. Absolutnie, zestawiamy to, co pisze prasa, to, co mówią specjaliści ze sobą. Dlaczego? Właśnie po to, żeby nie było demonizowania, żeby były informacje wprost, żeby były informacje szczere i żeby prawda gdzieś tam spod tej kołderki wychodziła na jaw. 136% taki wzrost rejestracji chińskich samochodów mamy do pierwszego półrocza 2026 roku. Jestem bardzo ciekaw, jak zakończy się ten rok, jeżeli chodzi o rejestrację samochodów zza wielkiego muru, bo wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że w zasadzie co tydzień, co miesiąc jakieś nowe premiery nowych chińskich marek albo nowych modeli już istniejących i obecnych chińskich marek na polskim rynku mamy, to wydaje mi się, że to idzie.

wszystko w tą stronę, żeby spokojnie te 150-160% na koniec roku wzrostu rok do roku się pojawiło. Wy demonizujecie Chińczyki? Jesteście wystraszeni Chińczykami? A może wręcz przeciwnie, jesteście zainteresowani Chińczykami? Dajcie znać naszej aplikacji, śmiało piszcie. Oprócz tego, jak przygotowujecie swoje samochody, to czy są to na przykład samochody właśnie chińskie? Prawie 23 minuty po godzinie 19, a my jedziemy na luzie w dobrą stronę w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że pojedziecie z nami.

0: 30 minut pozostało do godziny 20. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski już w studiu. Mariuszu, słyszałeś pozdrowienia od Damiana?
1: Tak, słyszałem. Bardzo dziękuję.
0: To ten od dziennych świateł. Ale ja bardzo cenię to, że ty przypominasz o tych światłach, bo rzeczywiście kiedyś ci nie wierzyłem, że w Warszawie można spotkać kierowcę o północy jadącego na dziennych światłach. Teraz już wierzę, bo widziałem na własne oczy. Kilku kierujących naprawdę zapomniało o tym, że warto coś jednak w nocy widzieć.
1: To nie jest zapomnienie, niestety, bo gdyby to było zapomnienie, to nasze przypominanie dawałoby efekty. Natomiast
0: chciałem być delikatny.
1: To jest maniera. To jest, ja jeżdżę tak, jak automat mi każe.
0: Bo tak.
1: Bo tak.
0: To teraz będą wiadomości. Nie bo tak, tylko naprawdę dobrze przygotowane. Mariusz Dąbrowski, wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 11, odcinek Środa-Kurnik w rejonie Środy Wielkopolskiej na 311 km. Zdarzenie trzech autosobowych, droga zablokowana. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 77 na odcinku Sandomierz-Nisko w Stalowej Woli na drugim kilometrze, gdzie po zdarzeniu z udziałem motocyklisty trzeba było korzystać z objazdu, bo jezdnia w kierunku Niska była zablokowana. Teraz już nie trzeba jechać przez Agatówkę i Rozwadów. Jedzie się normalnie drogą numer 77. Krajowa 17, odcinek Krasnystaw-Zamość, Izbica, 154 km. Zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Krasnego Stawu i obowiązuje ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32 minuty po godzinie 19 albo 28 do 20. Jak państwo wolą. Ja mam prośbę. Piszcie do nas o tym, jak przygotowujecie się do tej zmiany pór roku. Z tej letniej, ciepłej na tą bardziej deszczową, to pierwsza prośba. Na druga prośba, co myślicie o tym, że prawie 140% wzrosła sprzedaż aut chińskich w pierwszej połowie tego roku. Czy skusicie się na taki samochód, jeżeli będziecie wybierać? Bo ja szczerze, ja bym się skusił. 27,5 minuty do godziny 20. Jedziemy na luzie w dobrą stronę.

może nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 20,5 minuty pozostało do godziny 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców i wieczornej audycji. Na luzie w dobrą stronę. Direx napisał w naszej aplikacji, że w Stanach nie tylko osobówki można spotkać na dziennych światłach na północy, ale i ciężarówki również. No u nas niestety też można spotkać ciężarówki z wyłączonymi światłami, wtedy kiedy powinny mieć je zdecydowanie włączone. Mówiliśmy dzisiaj w programie o zmianie pór roku, już za moment, o zmianie pogody z tej ciepłej na dżdżystą, ale wróćmy jeszcze do podsumowania wakacji, bo to pierwszy tydzień roku szkolnego już za nami, ale co działo się w wakacje? 4691 wypadków. 312 ofiar śmiertelnych to bilans tegorocznych wakacji na polskich drogach. Mniej było wypadków ze skutkiem śmiertelnym niż rok wcześniej, to dobra wiadomość, ale w trakcie tegorocznych wakacji było ich 293. 22 mniej niż w roku poprzednim. Niby dobra wiadomość, ale jednak nie do końca. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mniej było też najczęstszych wykroczeń drogowych.
1: Głównie o przekraczaniu prędkości, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, no to te wykroczenia dotyczące przekroczenia prędkości o 50 plus, tak zwanego na obszarze zabudowanym, zdecydowanie mniejsza ilość, o ponad 20%, dokładnie 4275, czyli 1104 takie interwencje mniej. Nowy przepis, który mówi też o 50 plus poza obszarem zabudowanym, tutaj mówimy o drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, stosunkowo niewielka liczba wykroczeń, 1750.
0: Podczas wakacji było mniej osób, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu.
1: Kierowcy pod działaniem alkoholu. Mówię pod działaniem alkoholu, bo mówimy o kierujących w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Ich też było mniej, o 433, ale to dalej liczba 20 262, także bardzo duża.
0: Okres wakacyjny to także kontrole autokarów przez funkcjonariuszy. Łącznie sprawdzono ponad 6700 autokarów, 34 pojazdy nie dostały zgody na dalszą podróż. Nie było sytuacji, w której kierowca autokaru był nietrzeźwy. Ta ostatnia wiadomość to chyba najlepsza wiadomość ze wszystkich z tego raportu. Ja tak się tylko zastanawiam, bo mówimy, że mniej to oczywiście dobre wiadomości, natomiast ja jestem osobiście ciekaw, jak wiele było kontroli

tamtym roku, a jaką liczbę kontroli mieliśmy w tym roku, bo gdybyśmy odnieśli te dwie liczby, to być może mielibyśmy wprost informację, czy było bezpieczniej, czy wręcz przeciwnie. 17,5 minuty do godziny 20. Na luzie w dobrą stronę jedziemy my do 22. Mam nadzieję, że z Państwem za odbiornikami. Zapraszamy.

0: mógłbym powiedzieć Mariusz, Mariusz, Mariusz. Mariusz Dąbrowski już w studiu 10 minut do godziny 20.
1: Pamiętaj, że ja też mógłbym powiedzieć Kuba, Kuba, Kuba.
0: To jest właśnie na
1: Ale zostańmy
0: stronę.
1: Przy Annie, prawda?
0: Anny żadnej nie ma, jest też Dawid po drugiej stronie szyby, którego serdecznie pozdrawiamy. A teraz czas na wiadomości drogowe i w tę drogę zabierze Państwa Mariusz Dąbrowski właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wciąż kłopoty na Krajowej 11 na odcinku Środa-Kurnik w rejonie Środy Wielkopolskiej na 311 km. Doszło tam do zdarzenia trzech autosobowych. Droga jest zablokowana. Autostrada 1 od Gajewa po Rulewo. Korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Na autostradzie A2 na odcinku węzeł Sługocin, węzeł Modła w rejonie Konina na 254 km. Zdarzenie trzech autosobowych, jezdnia w kierunku Warszawy, tam są problemy, już nieznaczne. Wprowadzono przejazd lewym pasem. S3 między parkingiem trasy ekspresowej Popowo a węzłem Skwierzyna Południe, spowolniony ruch dla jadących w stronę Szczecina. Autostrada 4 od kątów wrocławskich po węzeł Wrocław Południe, ruch spowolniony na jezdni w stronę Wrocławia. Krajowa 15, Toruń-Brodnica, Wrocki, 282 km, zdarzenie autoosobowego z ciężarówką, droga zablokowana, objazd przez wspomnianą wieś. I droga krajowa numer 17, Krasnystaw-Zamość, Izbica, 154 km, zdarzenie trzech autoosobowych, jedna osoba ranna, zablokowane są dwa pasy w kierunku Krasnego Stawu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tak instrumentalnie wylądowaliśmy na koniec tej godziny. Kombi nam zagrało Taniec w słońcu. To świetny numer z lat 80. Taki bez słów, instrumentalny. Czasami takie też się przydają. Ale słów będzie dużo, bo rozpoczynamy kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Zapraszam Państwa serdecznie, Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na początku słów dużo, może nie dużo, ale przynajmniej kilka o pogodzie. 18,5 stopnia w Słubicach, tylko 12 w Zakopanem, robi się chłodno. Czyli ta prognoza, którą przytaczałem, raczej się ziści. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i wschodzie, a rano także na zachodzie kraju może być większe. Na północy i północnym wschodzie przelotne opady deszczu, głównie początkowo, czyli z początkiem nocy. Natomiast po północy mogą tworzyć się silne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 do 11 stopni na południowym wschodzie, miejscami w centrum około 6, a w dolinach karpackich 2. Tak, 2, słownie 2. Cieplej będzie na wybrzeżu około 13. Wiatr na szczęście już słabszy, nie będzie tak porywisty jak dzisiejszego ranka, nocy de facto, bo już w nocy mocno zaczęło wiać, szczególnie na północnym zachodzie i w centrum. Na szczęście wiatr będzie cichu i zmieni kierunek na południowo-zachodni i południowy, także jest szansa na kolejne dni z cieplejszą pogodą. To co, jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę, prawie 2 minuty po godzinie 20, ale za chwilę coś dla Państwa jeszcze mam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Różne wiadomości w aplikacji dostawaliśmy, naprawdę różne, różniste, jak mawiał klasyk z kabaretu tej. Natomiast takiej wiadomości się nie spodziewałem. Zresztą posłuchajcie Państwo.
2: Witam serdecznie. Ja odnośnie świateł dziennych i jazdy na tychże światłach w porze nocnej, to przytoczę taką historię, którą miałem okazję spotkać na warszawskiej ulicy, kiedy zwróciłem kierowcy uwagę na to, że jedzie na LEDach, na światłach mijania, więc otworzył szybę, popatrzył na mnie i mówi, że on wie, ale nie przełącza na światła mijania, dlatego że wstydzi się, że nie ma ksenonów, tylko ma zwykłe żarówki. Może Państwo sami sobie to skomentujecie i sami ocenicie wypowiedź tego pana. Wstydzę się, że mam zwykłe żarówki, a nie ksenon. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z trasy S7 na wysokości Piaseczna, Kądziu.
0: Kądziu, dziękuję. Wstydę się, Majusta, to chłop, no co tu dużo powiedzieć. I znowu klasykiem tutaj pociągnąłem, tym razem ze Szreka. No wstydę się, Majestatu, dlatego świateł nie.

nie włączył, pozostał na pięknych, LED-owych, dziennych. Tylko nic w nich nie widział. 3 minuty po 20. Mogą Państwo komentować w naszej aplikacji. Dlaczego nie? Proszę tylko kulturalnie, w miarę, żeby było co przeczytać, ewentualnie przytoczyć, jeżeli będzie to wiadomość głosowa. Śmiało korzystajcie z aplikacji. Wstydził się, że ma halogeny. 3,5 minuty po 20. Jedziemy dalej.

0: 10,5 minuty po godzinie 20. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Czas na wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 17, Krasnystaw, Zamość, Wizbicy na 154 km. Zderzenie trzech autosobowych. Jedna osoba ucierpiała w tym wypadku. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu. Jedzie się w obu kierunkach tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na Krajowej 16 między Mikołajkami a Orzyszem w Grabówku na 240 km, gdzie doszło do zderzenia dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Droga była przez pewien czas zablokowana i trzeba było korzystać z objazdu. W tej chwili jedzie się już 16 bez jakichkolwiek problemów. Droga krajowa nr 15, Toruń-Brodnica, Wrocki, 282 km, zderzenia autoosobowego z ciężarowym, droga zablokowana, objazd przez wieś. Krajowa 11, odcinek Środa-Kurnik, Środa Wielkopolska, 311 km, zderzenie trzech autosobowych, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 po 20 na luzie w dobrą stronę do godziny 22 jesteśmy z wami. Piszcie, nagrywajcie wiadomości w naszej aplikacji. Jestem ciekaw, co myślicie o tym, co się wstydził swoich świateł.

0: prawie 20 minut po godzinie 20, trzeci raz imieniny godziny. To jest niewiarygodne, co dzieje się dzisiaj w programie. Jak my z Dawidem celujemy dzisiaj w te godziny, to ja nie wiem, ale to olbrzymi sukces. Chyba nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby podczas wieczornego, niedzielnego na ludzie trzy razy trafić w imieniny godziny. Oczywiście śmiejemy się, bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Cieszymy się, że państwo są z nami. I mamy odpowiedź Highlandera na tego wstydzącego się swoich świateł.
1: Witam, Highlander z tej strony, a ja się nie wstydzę swoich świateł. Mam żarówki H7, a jak mi się przepalą, to kilka złotych zapłacę, a za ksenony trzeba wyjechać do serwisu i wybulić taką kasę, że ho, ho, ho.
0: Ho, ho, ho, może już nie aż taką wielką kasę, ale na pewno, jeżeli nie da się ich wyciągnąć łatwo, to trzeba demontować zderzak, demontować lampy, pół auta zdemontować, być może nawet, jeżeli się nie umie, to zdemolować, no i po co? A tak to H7 czy H4 wjeżdża, wyjeżdża i jest wszystko super. Tak a propos demolki i demontażu, to dzisiaj nas trochę rozmontowały serbki. To nie motoryzacyjna wiadomość, nie motoryzacyjna informacja, ale na pewno część z naszych słuchaczy interesuje się sportem i tę porażkę Polek z Serbkami 1-3 będziemy pamiętać długo, bo zajęliśmy czwartą, chyba najgorszą pozycję, jaką można tylko zająć w Mistrzostwach Europy i nie tylko. Dzisiaj mieliśmy mecz i przegraliśmy 1-3.
2: Od początku tego meczu Serbki były stroną dominującą. Widać było, że 4 godziny więcej na regenerację, jakie miały po sobotnim półfinale, pomogły im odzyskać siły. Polki nie mogły się przebić przez ich blok, a same nie potrafiły powstrzymać ich liderki, Tijany Boszkowicz. Ta kończyła niemal wszystkie piłki. Trener Stefano Lavarini starał się wprowadzić zmiany, ale to niewiele dało. Pierwszy set przegrany do 21, drugi do 19. Wydawało się, że wszystko jest już jasne, ale w trzeciej partii rezerwowe Julia Szczurowska i Paulina Damaskę dały sygnał do odrabiania strat. Serbki były w szoku, bo biało-czerwone cały czas prowadziły i wygrały 25-15. Trener zespołu z Bałkanów, Zoran Terzić, tak się zdenerwował, że chwycił się za serce i na chwilę musiał opuścić halę. Kiedy wrócił, jego drużyna odzyskała wigor i wygrała 25-18, a cały mecz 3-1 i zdobyła brązowy medal. Libero Justyna Łysiak nie kryła rozczarowania.
3: Powiedziałaśmy sobie, że dzisiaj mamy o co grać i że ten brąz będzie dla nas naprawdę dobrym wynikiem. No i jest nam bardzo przykro, że po prostu to się nie udało.
2: Kolejne Mistrzostwa Europy odbędą się w 2028 roku. Współgospodarzami będą m.in. Słowacja i Hiszpania. Rafał Bała, Polskie Radio.
0: My się nie gniewamy, my naprawdę nie mamy nic przeciwko. Czwarte miejsce, też dobre miejsce. Szłyście, dziewczyny, jak burza. To się czasami zdarza. Nie zawsze można wygrywać. Poza tym ta reprezentacja jest dosyć młoda. Jeżeli państwo śledzili Mistrzostwa Europy, to wiedzą,

Państwo, że sporo nowych zawodniczek, nawet moja krajanka z Wieliczki również gra w reprezentacji Polski kobiet. Tak czy inaczej, gratulujemy wam czwartego miejsca, nic się nie stało, naprawdę nic się nie stało, za dwa lata zagracie lepiej, za dwa lata będzie złoty medal. A już niebawem chyba panowie zaczynają grać swoje mistrzostwa, więc trzymamy kciuki, nie tylko za kierowców, ale też za siatkarki i siatkarzy. 23,5 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę, a wy jedźcie z nami. Bo dobrze gramy, przynajmniej tak piszecie w naszej aplikacji.

0: 30 minut pozostało do godziny 21. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Za chwilę wiadomości drogowe, które przekaże Państwu Mariusz Dąbrowski, ale ja bardzo się cieszę, że Państwo też nam przekazują wiadomości w naszej aplikacji. Oto jedna z nich.
1: Cześć, Krzysztof z Kiosit. Chciałem zgłosić, że jest olbrzymi korek w kierunku Gdyni, na obwodnicy Trójmiasta. Nie wiem, co się stało, ale obwodnica stoi w kierunku Gdyni. Nic nie jedzie od dłuższego czasu. Dzięki, pozdrawiam. Hej.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy za informację. Mariusz, coś wiesz?
2: Tak, rejon Węzła Gdynia Wielki Kack, ogromny korek. Korek na S7 czy S6. Doszło do zderzenia kilku pojazdów. Efekt jest taki, że inni kierowcy muszą stać. Za szybko się jedzie, nie uwaga, za dużo pasów, za dobre warunki do podróżowania. Efekt na załączonym, w załączonej wypowiedzi naszego słuchacza.
0: To teraz tę wypowiedź rozszerzy Mariusz Dąbrowski. Już teraz, już czas.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pod Warszawą sporo utrudnień na Krajowej Siódemce między Czosnowem a Łomiankami. Potem od Łomianek po Warszawę przez Młociny również korek dla wjeżdżających do stolicy. Jeśli chodzi o S8 na jej stołecznym odcinku, żadnych problemów już nie ma. Autostrada A1 od Gajewa Poru lewo korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia, ale jeszcze zaglądam na obwodnicę Trójmiasta, więc S6 i fragment S7 od węzła Gdynia Wielki Kack aż po Chwarzno, można powiedzieć, jest korek dla jadących w stronę Gdyni, w stronę Grabówka, Dęptowa, w stronę Chylonii. No ten korek spowodowany jest, tu widzę, że są dwa zdarzenia drogowe na niedługim odcinku, a więc my kierowcy doprowadzamy do takich historii. Cóż jeszcze na naszych drogach? Krewa 11, środa Kórnik, środa Wielkopolska, 311 km, zderzenie trzech autosobowych, droga zablokowana. 15, Toruń, Brodnica, Wrocki, 282 km, zderzenie autosobowego z ciężarówką, droga zablokowana, objazd przez wieś. I krewa 17, Krasnystaw, Zamość i Zbica, 154 km, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu. Ruch wahadłowy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 27 minut do godziny 21. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy z Państwem do 22. Na luzie w dobrą stronę. Niedziela 6 września, ciągle jeszcze przez 3,5 godziny. Nasza aplikacja czynna, możecie śmiało pisać, śmiało nagrywać swoje wiadomości i spostrzeżenia tego, co na drogach, łącznie z tymi spostrzeżeniami o światłach. I nie wstydźcie się swoich świateł.

0: 19,5 minuty do godziny 21. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Mówiliśmy dzisiaj sporo o światłach. W ramach żartu o tym kierowcy czy kierującym, który wstydził się tego, że ma halogeny, a nie LEDy czy ksenony. Ale światła to poważny problem. Pewnie państwo słyszeli o wczorajszym wypadku na Węgrzech. Kolejny autobus na Węgrzech miał wypadek. Kilka osób zostało rannych w wypadku polskiego autokaru niedaleko turystycznego na zachodzie Węgier. Autobusem podróżowały 53 osoby. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór powiedział, że nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziś w godzinach nocnych miał miejsce wypadek autokaru na Węgrzech. Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
0: Według węgierskich mediów autobus najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światła awaryjne, jednak kierowca jadącej za nim ciężarówki z przyczepą zbyt późno zauważył stojący pojazd i uderzył w jego tył. To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 16 sierpnia w Mezu Keresztes autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a wiele zostało rannych. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Tutaj nie wiemy, jakie były przyczyny wypadku. Znaczy wiem, że samochód ciężarowy najechał na stojący autobus. Nie wiemy, czy kierowca też zasnął, czy po prostu nie zauważył tego autobusu. Dlatego światła są bardzo ważne. Czasami światła awaryjne nie pomagają. Czasami trzeba oświetlić pojazd lepiej. Zadzwonić po służby, żeby służba ochrony autostrady przyjechała, oznakowała dobrze miejsce, żeby nie powtórzyła się tragedia sprzed kilku dni z autostrady A1. Naprawdę światła są bardzo ważne, bo to nie chodzi tylko o to, żebyśmy my widzieli, ale żeby nas też dobrze widziano. 17,5 minuty do 21, jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

0: 10 minut do godziny 21, co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Mariusz Dąbrowski i to jest właśnie ten moment, kiedy Mariusz zabierze Was na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na Krajowej 17 między Krasnym Stawem a Zamościem w Izbicy na 154 kilometrze. Po zdarzeniu trzech autosobowych, zdarzeniu, w którym ucierpiała jedna osoba, zablokowane pozostają dwa pasy w kierunku Krasnego Stawu. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa 15, Toruń-Brodnica, Wrocki, 282 km, zderzenie autoosobowego i ciężarówki, droga zablokowana, objazd przez Wrocki. Krajowa trasa numer 11, odcinek Środa-Kurnik, rejon Środy Wielkopolskiej, 311 km, zderzenie trzech autosobowych, droga jest zablokowana. S6 i fragment S7, rejon węzła Gdynia Wielki Kack, korek dla jadących w stronę Chyloni. Autostrada 1 od Gajewa Poru lewo korek i spowolnienie dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8,5 minuty do godziny 21. Direks pisze, jakie 3,5 godzinki do poniedziałku, kiedy u mnie jeszcze południa nie było. No drogi Direksie, jak po Kalifornii się jeździ, no to południa jeszcze nie było. Przyjedź do nas, to wtedy będziemy inaczej rozmawiać. Swoją drogą, tutaj znać, jaka u ciebie pogoda koło Los Angeles, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy tam też lato się już kończy, czy może wręcz przeciwnie, może będzie dłuższe. Jakie prognozy u was? 8 do 21. Jedziemy na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami, bardzo prosimy. Dzwońcie, piszcie, śmiało, korzystajcie z naszej aplikacji.

0: Minęła godzina 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców na luzie w dobrą stronę. Zapraszam Państwa na ostatnią godzinę dzisiejszego programu. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Kilka słów o pogodzie. Po tym jak przelotnie może popadać, szczególnie na północnym wschodzie i północy, potem mogą wystąpić mgły. Te mgły będą bardzo gęste, widzialność ograniczą do 300 metrów, a temperatura mocno spadnie. Od 7 do 11 stopni będzie na południowym wschodzie i w centrum. W Dolinach Karpackich temperatura może spaść nawet, uwaga, do 2 stopni. W województwie świętokrzyskim, lubelskim i na Górnym Śląsku może być około 6 stopni w nocy. Tak czy inaczej będzie dosyć chłodno. Dobra wiadomość jest taka, że wiatr będzie lżejszy, nie będzie tak dokuczliwy i zmieni kierunek na południowy i południowo-zachodni, więc jest szansa na to, że będzie cieplejszy. Co jutro? W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie się rozpogodzi. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie kraju. Lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19-22 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie z kierunków zachodnich. Na zachodzie będzie południowy i południowo-zachodni. Czyli będzie cieplej, mam nadzieję. Tak podpatrywałem prognozę pogody na najbliższe dni, to na południu będzie jeszcze 30 stopni. Trzymam kciuki, żeby tak nie było. Prawie 2 minuty po 21. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wyjaśniła nam się sytuacja, co wydarzyło się na S6 koło Gdyni. Nasz słuchacz dał znać.
2: Cześć, Krzysztof z Kiosit. Chciałem skorygować troszeczkę sytuację na obwodnicy Trójmiasta. Na wysokości Chwarzna mniej więcej jest olbrzymia naczepa, która została spalona. Strażacy dogaszają, sprzątają. Myślę, że jeszcze to troszeczkę potrwa i stąd ten korek. Nie doszło do żadnego zdarzenia samochodów, tylko i wyłącznie jest pożar. Przez to teraz jeden pas już został w miarę udrożniony, ale na prawym pasie jest dalej korek. Pozdrawiam serdecznie, hej.
0: Bardzo dziękujemy. Na szczęście nic się nie wydarzyło nikomu. Naczepa to tylko przedmiot, pewnie ubezpieczenie pokryje straty tego pożaru. Ważne, że nie było żadnych strat osobowych, bo w ostatnich dniach naprawdę za dużo osób zginęło na polskich drogach. Oby tak było, że nikt już nie zginie. Chcielibyśmy bardzo do tej wizji zero dążyć. 3 minuty po godzinie 21, ostatnia godzinka na luzie w dobrą stronę. Serdecznie Państwa zapraszam.

0: Na zegarze 10 minut po godzinie 21. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Mówimy do Państwa do 22. Przed nami jeszcze dwa serwisy drogowe, które przygotuje Mariusz Dąbrowski. Jeden przygotował, bo już jest w studiu. I ten, nie, trzy serwisy. 10, 30, 50. Co ja opowiadam? Trzy serwisy jeszcze przed Państwem, dlatego już nie zabieram głosu, nie wymyślam, tylko Mariusz Dąbrowski Państwa zabiera na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa S2, niestety nowe utrudnienie. Odcinek węzeł Warszawa, lotnisko, węzeł Ursynów Zachód, 470 km. Awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Terespola. Koniec kłopotów na 17. Na odcinku Krasny Staw, Zamość, Wisbicy. Na 154 km, gdzie po zdarzeniu trzech aut osobowych, jedna osoba ranna, zablokowane były dwa pasy w kierunku Krasnego Stawu. Trzeba było korzystać z ruchu wahadłowego. W każdym razie Krewa 17, jej 154 km, jedzie się już bez kłopotów. I po utrudnieniu na Krajowej 11 na odcinku Środa-Kurnik w rejonie Środy Wielkopolskiej na 311 km. Także to są same dobre informacje, natomiast kłopoty na jedynce, na dwójce, na S3 i na S6 w rejonie węzła Gdynia Wielki Kack.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dilek pisze, że dzisiaj w Barstow powinno być bezchmurnie, słonecznie i 35 stopni w cieniu, a tymczasem jest szaro, buro i ponuro. Plucha i ledwie 21 stopni. Jutro wszystko wróci do normy. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że jutro u nas też wszystko wróci do normy. Dilek, ty też trzymaj kciuki.

Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Prawie 20 minut po godzinie 21. Kilka wiadomości zaległych z naszej aplikacji w tej chwili Państwu przedstawię. To zacznę od Direksa, który napisał jeszcze, że na propos tego kierowcy, który się wstydził swoich świateł, że może trzeba było napomknąć, aby bardziej wstydził się tego, że posiada prawo jazdy. Direks napisał też, że powinniśmy założyć nocną zmianę, w której można by było poruszać kontrowersyjne tematy drogowe, motoryzacyjne czy nawet prawa. Ustawy prawa o ruchu drogowym. Tomasz napisał, że nas uwielbia również za Annę Ziemowita-Kosmowskiego. Ja dostałem też wiadomość czy odpowiedź na swoje pytania, które zadałem no ładne 2 godziny temu o przygotowanie samochodu. Odpowiedź na pierwsze pytanie. Samochód dbam cały rok, więc zbytnio nic nie przygotowuję. Na bieżąco wszystko sprawdzam. Dywaniki z welurowych zmieniam na gumowe i całe koła z felgami. Wtedy nie stoję u mechaniorów na zmianę opon. I odpowiedź druga. Chińska motoryzacja pokazała możliwości produkcyjno-projektowe, ale ja tego nie kupuję. To jest zachwycenie. A gdzie historia marki? Ja jeżdżę tylko JDM-ami, japońska katana i tyle na ten temat. Myślę, że można być miłośnikiem niemieckiej marki, koreańskiej, japońskiej albo chińskiej. Chińczycy pokazali natomiast, że da się zrobić dobrze wyposażony samochód znacznie taniej niż europejska konkurencja. Oczywiście można zadawać pytania i my te pytania zadajemy bardzo często o to, czy te samochody będą trwałe, czy nie będzie problemu z ich serwisowaniem. Natomiast na dzień dzisiejszy odpowiedzi są różne. Różne sytuacje, różne samochody się trafiają, ale wydaje mi się i zresztą specjaliści też tak piszą, mówią, twierdzą, że te samochody nie odbiegają jakością od samochodów europejskich i niektórzy tak mówią, bo jest im wygodnie i jest im to na rękę. Samochody są jakie są, jedne są lepsze, drugie są gorsze. Trzeba wybrać taki, który się podoba, taki, który się sprawdzi, żeby potem nie mieć do siebie pretensji, że wybrało się nie ten, co trzeba było. A wiedzą Państwo, jak to jest. Wiedzą Państwo, kto wybiera samochody. No właśnie, to tutaj już nic nie będę więcej mówił, nie będę się narażał. 22 minuty po godzinie 21. Na luzie oczywiście w dobrą stronę jedziemy jeszcze do 22. To zapraszam w tę podróż Państwa również.

0: Jest prawie w pół do dziesiątej na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Sprawdzam mapę drogową i rzeczywiście sporo spokojniej niż jeszcze jakiś czas temu. No, mnie najbardziej interesuje, tak egoistycznie powiem, trasa z Warszawy do Krakowa. Były utrudnienia na S7. W tej chwili już widzę, że można przejechać bez żadnego problemu. Mariuszu, czy tak jest, że na S7 nic się nie dzieje?
1: Gdybyś chciał jechać na północ do Trójmiasta, to może byłyby i kłopoty.
0: Nie, nie, na południe zdecydowanie w stronę.
1: A jeżeli pojedziesz na południe, to za godzinę nie będzie się nic działo.
0: Bardzo się cieszę z tego.
1: Może duchy w zamku w Chęcinach.
0: Piękny widok jest, jeżeli jest oświetlony i dobra widoczność, to rzeczywiście można podziwiać.
1: Ale tam zamków jeszcze parę można spotkać, nie?
0: Można.
1: Na S7.
0: No, na S7 może nie, ale trzeba niedaleko zjechać.
1: Właśnie.
0: Ach, rozmarzyłem się teraz podróże w głowie. Ale zanim podróże w głowie, to wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski już Państwa na te drogi Państwa zabierze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 1 od Gajewa Poru lewo, jeszcze spowolniony ruch dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Dobra wiadomość z autostrady A2, z odcinka węzeł Sługocin, węzeł Modła, rejon Konina, 254 km. Tam doszło do zdarzenia 3 autosobowych i były problemy na jezdni w kierunku Warszawy. Teraz służby autostradowe informują, że skończyły się kłopoty na 254 kilometrze autostrady A2 między węzłami Sługocin i Modła. S2 w Warszawie, południowa obwodnica stolicy, odcinek węzeł Warszawa-Lotnisko, węzeł z Ursynów-Zachód, 470 km. Awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Terespola. I trasa krajowa numer 15, Toruń-Brodnica-Wrocki. Wrocki, 282 km, zdarzenia autoosobowego z ciężarówką, droga zablokowana, objazd przez wieś.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do godziny 22. My jeszcze z Państwem jedziemy. Państwo, mam nadzieję, z nami również. Gdyby coś wydarzyło się na Waszej drodze, o czym chcielibyście nam powiedzieć, to śmiało możecie mówić albo pisać w naszej aplikacji. Mariusz powróci jeszcze raz za niecałe 20 minut powiedzieć o tym, co na drogach.

21 minut do godziny 22. Co jakiś czas pewnie widzą Państwo na drogach olbrzymie maszyny, które są przewożone, wielkie transporty, pilotów, jeden przed takim transportem, drugi za, no i tej nocy również taki transport przez Polskę przejechał. W soboty na niedzielę, czyli z wczoraj na dzisiaj, zakończył się jeden z bardziej wymagających transportów ponadgabarytowych ostatnich miesięcy. Do Łodzi dotarł główny napęd ogromnej maszyny TBM. Sam przewożony element ważył 169 ton, ale cały zestaw wraz z platformą i ciągnikiem miał masę niemal 270 ton i aż, uwaga, 39 metrów długości. Podróż drogami ze Szczecina do Łodzi zajęła aż 3 noce. Największym wyzwaniem był przewożony ładunek, główny napęd maszyny TBM. Już mówiłem, ogromna waga i spory gabaryt. Przewiezienie takiego ładunku zwykłymi drogami publicznymi wymagało specjalnej organizacji przejazdu. Zestaw poruszał się przez zachodnią i centralną Polskę nocami, kiedy ruch na drogach jest znacznie mniejszy. Drogowy odcinek ze Szczecina do Łodzi był ostatnią częścią dłuższej podróży, bo uwaga, napęd wyprodukowano w zakładach firmy Herrenknecht w Schwanau w Niemczech. Stamtąd ten 170-tonowy potwór w podróż ruszył drogą wodną. Najpierw był transportowany renem, a następnie drogą morską trafił do Szczecina. Niebawem operację trzeba będzie częściowo powtórzyć, bo do Łodzi ma zostać dowieziona sama tarcza drążąca do tejże maszyny TBM. Ten element również trudno nazwać lekkim, bo waży, uwaga, 145 ton. Jej dostarczenie będzie ostatnim ważnym etapem kompletowania ogromnej maszyny. Po przyjeździe tarczy rozpocznie się montaż maszyny TBM, która ma być gotowa do pracy w pierwszym kwartale przyszłego roku. No jak ją zmontują, to wtedy ją będzie można komplementować. Najpierw trzeba ją skompletować. Maszyna zostanie wykorzystana do budowy tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią. Obiekt będzie miał 4,5 km długości, a koszt jego budowy przekroczy 2 miliardy złotych. Tunel jest pierwszym elementem budowy tzw. Y, czyli planowanej linii kolei dużych prędkości łączącej Warszawę przez lotnisko Port Polska i Łódź z Poznaniem oraz Wrocławiem. Łódzki tunel ma zostać oddany do użytku w 2029 roku. Odcinek KDP między Warszawą i Łodzią ma być gotowy w 2032 roku. Natomiast przedłużenie linii do Poznania i Wrocławia zaplanowano na 2035 rok. Pociągi na nowej linii mają rozwijać prędkość do 350 km na godzinę. Nie wiem, cóż to takie 350 na godzinę. W tunelu pod Łodzią będą mogły poruszać się znacznie wolniej, bo z maksymalną prędkością 160 km na godzinę. Ciekaw jestem, jak to tam w tej Łodzi będzie, bo wiemy już, że pierwszy tunel, czy drążenie tego tunelu było bardzo niebezpieczne i wiele kamienic pod Łodzią było zagrożonych zawaleniem wręcz. Więc zobaczymy, jak to z tym drążeniem będzie. Najpierw trzeba maszynę skompletować, potem poskładać całkiem, a potem dopiero będzie pracować. Poza tym 2035 rok to ho, ho, ho.

0: 11 minut, w zasadzie 10,5 minuty do godziny 22 nie pozostało. Zerkam na mapę drogową, niewiele się dzieje. Mam nadzieję, że te utrudnienia, które były, już się skończyły. Ale widzę jednak, że są miejsca, gdzie trzeba zwolnić, ale znowu egoistycznie spojrzę na trasę S7 z Warszawy do Krakowa. Czy tam przypadkiem nic się nie wydarzyło i czy zamek w Chęcinach będę mógł zobaczyć o godzinie, o której zwykle go oglądam, czy coś się w tym przeszkodzi. Mariusz Dąbrowski już w studiu. I teraz czas na wiadomości drogowe. Ostatnie dzisiaj na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Także jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Są jeszcze problemy na autostradzie A1. Niewielkie spowolnienia w rejonie między Warlubiem a Grupą w Rólewie. Dla jadących w stronę Nowych Mars, w stronę Grudziądza. Między Nową Cerkwią a Kierwałdem, dla jadących w stronę Trójmiasta są utrudnienia. To autostrada A1. Na autostradzie A2 skończyły się kłopoty między Sługocinem a Modłą w rejonie Konina. Na 254 kilometrze S2, odcinek węzeł Warszawa-Lotnisko, węzeł Ursynów-Zachód, 470 km, awaria ciężarówki, wciąż zablokowany prawy pas w kierunku Terespola, ale ruch jest tak niewielki, że nie robi to wielkiego problemu przejeżdżającym. S3, tu też już bez utrudnień między Popowem a węzłem Skwierzyna Południe. Jest szóstka, jest siódemka, rejon węzła Gdynia Wielki Kack. Wciąż jeszcze jest korek w stronę Gdyni Chyloni. Skończyły się kłopoty na jedenastce między Środą a Kurnikiem, 311 km. Nie ma już utrudnień na piętnastce na odcinku Toruń-Brodnica we Wrockach na 282 km. I skończyły się także kłopoty na drodze krajowej numer 17, Krasny Staw Zamość w Izbicy. A więc sporo sytuacji takich, gdzie już mamy wszystko poporządkowane. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Ważna sprawa, by jechać w odpowiednim odstępie od poprzedzającego nas pojazdu. Mogą pojawić się mgły, a więc tym bardziej nie jedźmy zbyt blisko, ale to czerwone światło auta poprzedzającego może być wyznacznikiem naszej bezpiecznej trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I właśnie bezpiecznej trasy będziemy wam życzyć. Dojedźcie tam, gdzie jedziecie planowo. Jeżeli będziecie zmęczeni, to odpocznijcie. Lepiej być 10 minut później niż z jakimiś kłopotami. Bardzo wam dziękuję za obecność przy radioodbiornikach, komputerach, telefonach i wszelkiego rodzaju instrumentach do słuchania muzyki. Zrealizował dzisiaj audycję Dawid Twardziak. Mariusz Dąbrowski przygotowywał jak zawsze świetne serwisy drogowe. Ja nazywam się Kuba Hanak. Dziękuję Państwu za to, że byliście z nami. Zapraszam jutro na poranek i za tydzień na luzie w dobrą stronę. To co? Szerokiej drogi i dobrej nocy.

0: Państwowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

prawda jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak

zimie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: nigdy nie przeminą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.